0: chcą obalać, inni chcą bronić. Tak już było chyba zawsze w Polsce. Ja na pewno w drugiej połowie lat 80. O tym śpiewał Legionerka od samego rana w Radiu Złote Przeboje. A my witamy Państwa gorąco w składzie Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Dworkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już 6.
1: 23 dzień czerwca mamy w kalendarzu i to jest wtorek, a nasz program zaczynamy od wiadomości Radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
3: 45-letni górnik zginął w kopalni murskiej Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na mundial. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni murskiej Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
4: Do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
3: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków to krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych posesji, jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
5: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
3: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, a pod koniec tygodnia czekają nas tropiki. I jeszcze mundial, gdzie wczoraj szczególnie błyszczało dwóch strzelców. Lionel Messi zdobył 17 i 18 gola w historii mundialu. Został dzięki temu samodzielnym rekordzistą wszechczasów pod względem liczby goli strzelonych na mistrzostwach. Argentyna wygrała z Austrią 2-0, a Francuz Kylian Mbappé w meczu z Irakiem, który Francja wygrała 3-0, strzelił swojego 15 i 16 gola w historii mistrzostw i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. A Norwegia pokonała Senegal 3-2.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Zaczyna się sezon urlopowy. Jeżeli w najbliższym czasie planujecie wyjazd i pojedziecie autostradą A4, to pamiętajcie o utrudnieniach w ruchu między węzłami Krzyżowa i Krzywa. W dwóch miejscach trwa remont i jest zwężka do jednego pasa.

0: w Legnicy.
1: Miniona noc w mieście była chłodniejsza niż te ostatnie i była szansa dobrze wywietrzyć mieszkania i domy. Na termometrach mamy teraz przyjemne 17 stopni, ale już przed południem będzie ponad 20, w południe około 25, a maksymalnie termometry pokażą 28 stopni. Tyle będzie około godziny 16-17. Wieczorem 20.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej spróbujemy nie zapomnieć, że dzisiaj mamy Dzień Ojca, ale na wszelki wypadek mamy jeszcze kilka innych świąt.
2: Jakby co, po szóstej będziemy też wspominali wakacje z czasów bez internetu. No w co my się wtedy bawiliśmy? Szoki niedowierzanie, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a to jest grupa Pet Shop Boys. A czy my już mówiliśmy Państwu, słuchaczom kochanym, że jeden z prowadzących to był na koncercie?
1: Prawda, to prawda, w czasach bez internetu wchodziło się na koncerty właśnie takich gwiazd. W latach 80., w latach 90. Niezapomniane, niezapomniane chwile. Pet Shop Boys, always on my mind. Radio Złote Przeboje.

0: Ramos, Companeros, gorące rytmy podszyte ciepłymi krajami. To była grupa Marquez z Niemiec.
1: O.
0: Proszę Państwa, tak, jest 11 minut po 6. Słuchacie radia Złote Przeboje na Dzień Dobry we wtorek, 23 czerwca. A co tam mamy w kalendarzu?
2: 29 lat temu na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek serialu Złotopolscy.
1: Były czasy. Dzisiaj nie ma czasu. Prawda?
2: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Wędkarza.
1: Ciekawe, czy to przypadek, że Dzień Wędkarza i Dzień Ojca są tego samego dnia. Dzisiaj Dzień Ojca, drugie najmniej pamiętane święto po Dniu Mężczyzny.
0: Emocje jak na rybach normalnie. A jak tam u was? Czy ktoś się na te ryby wybiera? Dzwońcie i dajcie znać, gdyż zaczynamy apel poranny w radiu Złote Przeboje. 22, 4 czwórki i 3 zera. Czekamy na wasze poranne głosy, a gramy Lombard. Droga pani z telewizji, 11. Po 6.

0: dzisiaj wielu melomanów zastanawia się, jak to było, że Fryderyk Chopin mieszkał swego czasu na Majorce. Prawdopodobnie był to pierwszy polski celebryta na tropikalnej wyspie. A to był przebój I Like Chopin, grał Gazibo w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 18 po 6.
1: Życzymy Państwu przy tej okazji udanych, cudownych wakacji, gdyż to ostatni wtorek roku szkolnego. W piątek ostatni dzwonek, no i będzie się działo. A my wcześniej, już za kilka minut zagramy Queen, później będzie Nick Kershaw. Będzie fajnie, polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Nick Kershaw nas budzi. 6:28 na zegarach. Dzisiaj dzień ojca i dzień wędkarza jednocześnie. No to sprawdźmy poziom emocji, czy aby nie jak na rybach. 22, 4, 4 i 3, 0. Apel poranny. Zaczynamy. Halo, dzień dobry.
1: Witam z okazji Dnia Ojca. Mały wierszyk.
0: O, prosimy, prosimy.
1: Dla tatusia dzięcioł sztuka, ryczy krowa, brzęczy mucha, osioł skacze aż do nieba, zawsze tatę kochać trzeba. Pozdrawiam.
2: Piękne to było. Pozdrawiamy ojca jak ojczyznę. Kochać trzeba i szanować. Jeszcze dodajmy od siebie, tak. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych, ten nasz apel poranny. A teraz będzie Jennifer Lopez, żeby państwa słuchaczy kochanych zmobilizować do jakiegoś działania i w prezencie dla ojców oczywiście też. Let's get loud! 29 minut po godzinie 6. Radio Złote Przeboje. No, dzień dobry.

0: Jeden z najsłynniejszych duetów w historii muzyki, panowie Daryl Hall i John Oates, poznali się pod koniec lat 60., kiedy w Filadelfii w czasie wojny gangów uciekali przed jakąś zadymą w mieście, schronili się w tej samej windzie i tak zaczęła się piękna kariera. Szokujące informacje w radiu, złote przeboje. No, dzień dobry, za 23 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, u nas za chwilę sam początek lat 90. Black Box przyłożą z energią. Sami posłuchajcie, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze, czy jeśli nie zdążyli do pracy na 6, to czy przynajmniej uda się na 7?
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
11: Z piekar do centrum Legnicy będzie można dojechać rowerem. Roboty przy budowie drogi rowerowej są na ostatnim odcinku. Trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii, a na skrzyżowaniu z Krętą powstaje podbudowa ścieżki. Cała trasa połączy Aleję Piłsudskiego z placem Wilsona.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Znamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana wzięło nas na wspomnienia i zaczęliśmy się zastanawiać, jak wyglądały wakacje, urlopy z czasów bez internetu. No bo dzisiaj wiadomo, leżysz na plaży i co robisz? Skrolujesz rolki. A kiedyś?
2: No właśnie, kiedyś było skrolowanie, ale krzyżówek, proszę państwa. Były też latawce, były dmuchawce, domino było, dancing były, fajne były rzeczy.
3: No i wieczorek zapoznawczy.
2: Oczywiście. Ale co jeszcze? Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? Jak to było w ogóle możliwe? 22, 4 czwórki i 3 zera. Macie jakieś wspomnienia? To zadzwońcie.
1: Dzwońcie, zwłaszcza, że mamy złotą kawę w prezencie za najciekawsze wspomnienia. Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? 22, 4 czwórki i 3 zera i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat.

0: To była grupa Big Fun, czyli duża radość to była. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy we wtorek, a teraz Paulina Nawrocka, która szykuje się do wiadomości bliskich o 7, bo już za 4 minuty aż się boję zapytać, czy będzie Big Fun, czy...
1: Będzie gorąco na pewno.
0: Czy będzie Big Upał, tak?
1: Powiem między innymi o tym, jakie upały trawią południe Europy, Francję, Włochy, no i że one tuż niedługo zawitają i do nas nawet, do prawie 40 stopni.
0: Ła, powiedziała Paulina szeptem, no to szczegóły o 7. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherrymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres.

0: Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
2: Mamy wtorek, to jest 23 dzień czerwca, na zegarach punktualnie 7, a Paulina Nawrocka zaprasza na wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Były burze, nadciągają upały, w Europie już dają się we znaki. Order odesłany przez prezydenta Ukrainy trafił do Polski. Powiemy też o nowym wynalazku sztucznej bawełnie, ponoć lepsza od prawdziwej. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Dziś burze możliwe w zasadzie tylko w Tatrach i Bieszczadach, ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza znad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. W tej chwili ekstremalnie gorąco jest na zachodzie Europy, zwłaszcza we Francji. Tam dziś lub jutro mogą zostać pobite rekordy wysokiej temperatury, do teraz wynoszące 46 stopni Celsjusza. Upały też we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Lekarze apelują, by w taką pogodę na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domów między 10 a 15, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
4: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
3: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Kancelaria prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Droższa niż wczoraj benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5,98 zł. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69. Litr diesla to z kolei 6,11 zł, czyli o 1 grosz mniej niż w poniedziałek. I jeszcze ciekawostka, powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. No, Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie strzelonych goli na mundialu. Argentyńczyk zdobył dwie bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To były jego 17 i 18 trafienie na Mistrzostwach Świata. Wcześniej w 9 minucie meczu Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei dwa gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłkarza Realu były to gole numer 15 i 16 na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy ogłosił przetarg na remont ulicy Wjazdowej. Chodzi o krótki odcinek, niespełna 200 metrów od ulicy Gwarnej do łącznika do ronda przy Placu Słowiańskim. Ale utrudnienia będą duże, bo to przecież centrum miasta i sporo samochodów tam codziennie parkuje. Bezpiecznej drogi.
0: Pogoda w Legnicy.
1: Początek wtorku to bezchmurne niebo nad miastem, ale z każdą kolejną godziną chmur będzie nam przybywało i około godziny 13 mogą całkowicie zakryć słońce. O deszczu w prognozach nie ma mowy, tak samo o burzach, a po godzinie 15 ma się z powrotem rozpogodzić. Dziś też będzie ciepło, do 28 stopni po południu. Na razie jest przyjemnie chłodno, poniżej 20.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Dzień dobry! Po siódmej zastanowimy się wspólnie, jakby tu i czym uczcić Dzień Ojca i czy tatusiowie aby na pewno potrzebują prezentów.
3: A z okazji wtorku po siódmej będą też ostatnie przed wakacjami krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje, a w nich sztuczna inteligencja ruszy na wakacje nad nasze morze. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry gra Ricky Martin, 5 po siódmej.

0: Ach, to ona, Shania, Bradley Złote Przeboje. Na dzień dobry, Shania Twain zaśpiewała 12 po 7. Dzisiaj dzień ojca, wszyscy ojcowie to wiedzą, ale przypominamy, bo dzieciom czasami to niestety umyka.
1: Tak. No, tym bardziej, że tatusiowie jakichś specjalnych prezentów nie potrzebują, no nie?
0: Tak.
2: To jest mit,
1: ale słuchajcie, generalnie dzisiaj naprawdę fajnie byłoby jakieś szczególne względy tatusiowie okazać, na przykład być dla tatusia miłym. O,
0: taką tak, być miłym, tylko prosimy nie tak miłym, jak pewna córeczka Jadwinia z Seksmisji.
3: Jadwiniu, proszę natychmiast rozwiązać tatusia i przeprosić.
1: Już? Dzięki, no to możemy się wyluzować i zacząć świętować. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 13 minut po godzinie 7. Mówię ci, że gramy tilt.

0: I Wanna Dance With Somebody. Przy okazji tego przeboju nie możemy nie wspomnieć, że odszedł legendarny producent muzyczny Clive Davis. To on stworzył m.in. Kelly Clarkson, karierę Janis Joplin, czy właśnie Whitney Houston, słyszaną przed chwilą w radiu. Złote przeboje na dzień dobry, 19 po 7.
1: Takie rzeczy się dzieją i o takich też musimy wam donosić. A już za 10 minut, ostatnie przed wakacjami, sztuczne zwoje w radiu Złote przeboje. Dzisiaj w tym cyklu wyślemy sztuczną inteligencję na wakacje nad polskie morze i może nam coś zaśpiewa, a może nawet szantę, polecamy się.
2: To jest radio Złote przeboje.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
3: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Thank you.

0: za chwilę krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje.
1: For inspiration.

0: Wielkie Zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: W ostatnich przed wakacjami krótkich zwojach wychodzimy naprzeciw obecnym oczekiwaniom Polaków. A czego obecnie oczekują Polacy?
2: Wywczasu oczekują. Najlepiej nad Bałtykiem wywczasu. A jak Bałtyk, to rybka z morza. Wiadomo, tylko pytanie, jaka rybka i czy aby na pewno dostaniemy tę rybkę, którą zamawiamy w barze czy innej tawernie. I o tym będzie ta piosenka. Lata.

0: Piękne to było, dziękujemy, dziękujemy. To były ostatnie krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje przed wakacjami, a teraz wyciągamy wtyczkę z gniazdka, wyłączamy sztuczną koleżankę w rozumie. Dziękujemy.
1: Krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje.

0: Everything, Duet Everything But The Girl, nie uwierzycie, ale ta piosenka powstała w oryginale jako nastrojowa, akustyczna ballada, aż przyszedł pan DJ, producent i powiedział, ja z tego zrobię hit klubowy. No i co wyszło? Wyszło to, przy czym się bawimy od 30 już ponad lat. Fantastyczny kawałek zagraliśmy w radiu. Złote przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty 8.
1: Bardzo naelektryzowani artyści za chwilę wystąpią u nas. Będzie Britney Spears, Elektroda, a wcześniej Electric Light Orchestra. Tak wam zagramy, a jeszcze wcześniej przejedziemy się po polskich drogach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
6: A pranie też za ciebie wstawi?
7: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
6: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
7: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Sprawdźmy, co dzieje się na remontowanej ulicy Poznańskiej w Legnicy. Rozbierany jest stary asfalt między skrzyżowaniem z ulicą Struga a wiaduktem kolejowym. Na pozostałym odcinku asfaltowane są ścieżki rowerowe i wkrótce pojawi się też ostatnia warstwa asfaltu na jezdni.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No nie ma co ukrywać, jakoś tak wzięło nas od rana na wspomnienia i zaczęliśmy się zastanawiać, jak wyglądały wakacje z czasów bez internetu. No bo dzisiaj wiadomo, leżysz na plaży, scrollujesz sobie te rolki, czas ucieka, jakoś to jest. A kiedyś, no jak to było? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: W czasach bez internetu woda, plaża, piłka siatkowa. Jak padał deszcz, karty, szachy i warcaby.
3: No. Zbieranie czegokolwiek. Uszelek, bursztynów, kamieni nawet, czegokolwiek, żeby tylko przywieźć pamiątkę do domu.
4: Tak było, tak było. Ale co jeszcze? Grzyby może ryby? I jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? 2244 i 3 zera. Jeśli macie jakieś wspomnienia, to dzwońcie, bo my mamy w prezencie złotą kawę porannego programu za właśnie wasze najciekawsze wspomnienia. Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu w czasach dawnych? 22 4 4 i 3 zera.
0: Mamy temat.

0: świetle dnia, w temperaturze jeszcze bardzo przyjemnej. Mafia w radiu, Złote Przeboje na dzień dobry, a za 4 minuty i ciut będzie godzina 8 i wiadomości radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka zdradzi nam już co nieco, no właśnie trochę więcej niż co nieco.
1: Jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni, czyli zarobki lekarzy. Dziś nimi zajmuje się Senacka Komisja Zdrowia, a w serwisie między innymi głos samych lekarzy, no i sondaż Polaków, co sądzą na ten temat.
0: No to bądźcie z nami punktualnie o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
0: Reklama.
14: Wtorek, 23 czerwca, w kalendarzu, na zegarach punktualnie 8:00, a na wiadomości Radia Złote.

0: Przeboje zaprasza Paulina Nawrocka.
1: Wynagrodzeniami lekarzy dziś zajmie się Senacka Komisja. Dziś mija też termin zgłoszenia kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. I Wielka Brytania po Brexicie mija 10 lat od wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie dotyczącej gigantycznych zarobków młodego lekarza koordynującego SOR-em. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
2: Często jest tak, że to my dyrektorzy, to kierownicy oddziałów proszą tych lekarzy, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów.
3: Pacjenci mają jakieś takie dziwne teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarzy pracują.
1: A z sondażu UC Research wynika, że 22% ankietowanych popiera jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych. Ponad 17% zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% badanych jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Dziś upływa termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gregorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycielek inicjatywy Wolne Sądy. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Wakacje tuż, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole autokarów. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autobusów przewożących pasażerów.
4: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
1: Mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu. Dziś mija dekada od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie. Skutki gospodarcze tej decyzji są dla nich niekorzystne, wynika z raportu Instytutu Sobieskiego i Deloitte. Opuszczenie Unii Europejskiej przełożyło się na obniżenie zamożności Wielkiej Brytanii do 8%, przyniosło zauważalny wzrost cen i 4% spadek zarówno zatrudnienia, jak i produktywności.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Na remontowanej ulicy Działkowej w Legnicy jest nowy asfalt, ale tylko na odcinku od skrzyżowania z Chojnowską do skrzyżowania ze Żwirki i Wigury. Na dalszym odcinku trwa przygotowanie do pierwszej warstwy asfaltu. Regulowane są krawężniki i studzienki kanalizacyjne.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Dziś będziemy mogli odsapnąć od upałów, bo na termometrach w mieście maksymalnie 28 stopni, a więc poniżej 30. Ale to tylko chwilowa przerwa, bo od jutra termometry pokażą już 30 stopni i do końca tygodnia będzie upalnie. W sobotę i niedzielę nawet 35 stopni w cieniu. Do tego słonecznie.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry w Grodzie Kraka, w tramwaju na czworaka. O co chodzi, wyjaśnimy po ósmej.
2: Po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej nostalgicznej. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Pięć po ósmej. Olivia Newton-John, John Travolta, zgrabny duet jak kawa i mleko, jak poranek i słońce.

0: Jak ustalili amerykańscy naukowcy, ten przebój Anity Lipnickiej skończył w tym roku 30 lat nie poradzi. Wszystko się może zdarzyć w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11:08. A teraz zmieniamy temat. Gdybyście w Grodzie Kraka zauważyli w tramwaju jakiegoś człowieka na czworaka, to dajcie mu szansę, człowiekowi biednemu, bo to może być badacz.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego szukają ochotników do pobierania próbek mikrobiologicznych z krakowskich tramwajów i autobusów. Chcą przebadać mikroorganizmy żyjące w tamtejszej przestrzeni publicznej.
2: No, powiem z doświadczenia, że w krakowskiej komunikacji miejskiej życie kwitnie bujnie, ale bez pośpiechu i ekscytacji.
3: No, siedzimy, nic się nie dzieje, gadamy o niczym.
2: No, a teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. My do roboty, a w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Shaking Stevens jest 12:08.

0: którym wynaleźli płyty DVD i nawigację GPS. Szwedzi wynaleźli zespół Ace of Base. W 1993 nagrali oni właśnie ten przebój All That She Wants, który wam zagraliśmy we wtorek o poranku w Radiu Złote Przeboje, gdyż my, tak jak wy, kochamy lata 80. i 90., a jak nie kochacie, to się nie znamy.
1: Nie znamy się, nie znamy się. A co się robiło w wakacje w tych 80., 90., jak nie było internetu, pamiętacie? To zadzwońcie pod numer 224430, bo za 10 minut co najfajniejsze wspomnienia będzie złota kawa porannego programu w prezencie. Czekamy na was.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Będę był to al ristorante.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana zastanawialiśmy się nostalgicznie, jak wyglądały kiedyś urlopy, wakacje z czasów, właśnie w czasach bez internetu. Dołączyliście do tych wspomnień i czas na podsumowanie.
2: Chodziliśmy z kolegami łowić ryby i łapaliśmy te ryby na rękę.
3: Ja pamiętam to, że po kilku dniach pobytu znało się już praktycznie połowę ludzi, jak nie więcej. Wieczorami organizowano wspólne spacery, ogniska, gry w karty, a nawet siatkówkę czy podchody.
4: Ja w dawnych, dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, w wolnym czasie wyjeżdżałem do dziadków i zajmowałem się bardzo typowym zajęciem, a mianowicie zbieraniem stonki.
5: Przecież mieliśmy nasze grudniki, nasze kasprzaki i muzykę, cudowną muzykę lat 80. Główną, przynajmniej moją część na tych wakacjach, to pochłaniała muzyka. Nie można się było bez niej nudzić.
6: No jasne, i złotą kawę w prezencie wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż nam te lata 80. to do dzisiaj w duszy grają. Nie ma szansy, żeby się nudzić. Dziękujemy za wszystkie głosy, a jutro w przypadający dzień przytulania zapytamy was, co albo kogo byście chętnie przytulili.

0: okazało przy okazji tego przeboju, że Kanadyjczycy mają nie tylko drwali hokeistów, mają też raperów, takich śpiewających raperów jak ten Camaro, kanadyjski raper. A piosenka Fam Like You miała naprawdę wielki, wielki sukces 20 lat temu. Single dotarł na pierwsze miejsca list przebojów we Francji, w Belgii, w Szwajcarii. Oj. Naprawdę, fajnie się tego słuchać oby.
1: No jasne, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 19 minut 9, tu nam się przypomniało, że Kanadyjczycy mają mundial, a Polska nie ma piłkarzy na mundialu, ale może nie wracajmy do tego. Eddie Grant, bardzo fajnie, Baby Come Back, a później Fancy, jego Flames of Love. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
6: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
5: No racja. On lubi w technologię.
6: No lubi, lubi.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziłek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Kolejne ulice na Legnickim Tarninowie przejdą remont. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na naprawę Orzeszkowej, Kościuszki, Andersa i Wojska Polskiego. Remonty będą polegały przede wszystkim na wymianie zniszczonego asfaltu. Tymczasem szerokiej drogi.
11: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: trzeba było jadać, to był hicior wakacji z samego środka lat 80. Flames of Love śpiewał Fancy w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9, a my mamy dla was jedną z najważniejszych informacji każdego roku. Tę informację, na którą czekają miliony, a nawet tysiące Polaków.
1: Uwaga, uwaga, sezon na grzyby już się rozpoczął. Grzyby widywano już i zbierano w różnych miejscach kraju, ale najbardziej obiecujące są informacje z Wielkopolski. Aha. Tam wysypały kurki, a w Brzezinach można znaleźć nawet pierwsze koźlaki.
2: Młodszym słuchaczom pragniemy wyjaśnić, że nie był to trailer nowego sezonu serialu The Last of Us i że grzybobranie to coś jak zbieranie Pokemonów. To znaczy, nie wierzcie nikomu, kto mówi, że tu już żadnego nie ma, tak? Jak wszystko jasne, to możemy grać. Natalia Imbruglia w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Torn. Nie bardzo wiemy, co znaczy torn, ale oczywiście kojarzy się nam z grzybem. Jak żeby inaczej, za 7:09.

0: 1000. Nie do 1000, tylko z 1980 roku do godziny 10 prawie dotarliśmy i za 3 minuty wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
15: Wiadomości z Legnicy.
16: Dawid Filipowski, zapraszam. Tajwan potwierdza, że zainwestuje na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W Miękini chce wybudować park technologiczny. Ma stworzyć do 40 tysięcy miejsc pracy. Tajwański koncern chce tam produkować i montować części do serwerów sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Legnica natomiast szykuje się do kolejnych robót w parku miejskim. Miasto chce przebudować plac zabaw i posadzić nowe rośliny, zapowiada prezydent Maciej Kupaj.
17: Także zajmiemy się słynnymi fontannami, które kiedyś były podgrzewane, w których Państwo pamiętacie jeszcze pewnie z dzieciństwa były lilie. Mamy także zamiar je wyremontować w roku następnym.
16: A niedawno zakończyły się roboty w Ogrodzie Francuskim. Na remont traficie również w Karkonoszach. Zamknięty dla turystów jest zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów. Roboty mają poprawić jego stan i ochronę przyrody. Za godzinę natomiast będzie o pracach przy legnickich zabytkach.
15: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
16: Mamy trochę chmur nad miastem, ale są bielutkie jak śnieg, więc deszczu...

0: z nich nie będzie. Poza tym robią też bardzo dużo miejsca dla słońca. A po godzinie 16 możemy liczyć na bezchmurne niebo. W mieście zrobiło się już ciepło, jest ponad 20 stopni na termometrach, a będzie jeszcze cieplej, do 27 stopni po godzinie 16.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: O mamma mia, jaki to piękny dzień się nam teraz rozpościera przed nami, ten wtorek czerwcowy. I dzisiaj nigdzie nie powinno właściwie chyba ani padać, ani grzmieć. Przygotujemy się na te radości na następne dni. A teraz właśnie mamma mia, ja, Bogosia Kościelniak, zapraszam.

Zbliżają się wakacje, a wyjazdy młodzieży do krajów bloku wschodniego w latach 80. łączyły oficjalną pracę fizyczną z drobnym, sprytnym handlem kieszonkowym. Polskie ochotnicze chówce pracy miały podpisane umowy z odpowiednikami w NRD, Czechosłowacji, ZSRR, a nawet Bułgarii i na Węgrzech. I taki nastolatek zgłaszał się tam, przechodził selekcję, oczywiście premiowane dobre zachowanie w szkole albo zaangażowanie w organizacjach młodzieżowych i wyjeżdżał na 3-4 tygodnie. Dziewczęta najczęściej pracowały przy zbiorach owoców i warzyw, chłopcy najczęściej w leśnictwie albo przy budowie dróg czy w fabrykach. Wypłatę dostawano w walucie kraju goszczącego, na przykład w markach niemieckich czy koronie czeskiej. Stawki, wiadomo, nie były wysokie, ale pozwalały młodemu człowiekowi na utrzymanie się i zakup lokalnych towarów, o których wtedy mogliśmy w Polsce tylko pomarzyć. I dziś, pracując i słuchając muzyki w radiu Złote Przeboje, powspominajmy naszą pierwszą pracę wakacyjną, bo może to właśnie były lata 80. Jaka była i czego nas nauczyła? 22 44 30. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Porozmawiajmy sobie, do 12 mamy czas. Jaka była nasza pierwsza wakacyjna praca i czego nas nauczyła?

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

21 stycznia 2014 roku. To był ważny dzień dla wszystkich fanów Budki Suflera, bo na oficjalnym profilu facebookowym muzycy napisali, że pora kończyć i godnie pożegnać się z publicznością. Ten moment się wydawał wtedy idealny, bo akurat mijało równe 40 lat od wylansowania pierwszego przeboju Budki Snu o Dolinie. Amerykańskiego wokalisty Billa Withersa z polskim tekstem Adama Sikorskiego i ta piosenka właśnie stała się przepustką do wielkiej kariery zupełnie młodego i w sumie nieznanego wtedy przecież zespołu. Potem, po powrocie Budki Suflera z USA, gdzie Budka koncertowała na przełomie lat 80. i 90., w 93. roku płyta Cisza wyszła z bodaj najostrzejszym rockowym kawałkiem w karierze. Młode lwy. Ten numer jeszcze na chwilę odesłał fanów do lat 70., gdy Budka grywała właśnie takie mocne numery jak Memo Miastu na do widzenia i to jest zresztą tytuł książki biograficznej o tymże fantastycznym polskim zespole. 10.32, Radio Złote Przeboje i Fool's Garden teraz.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
15: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
16: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
15: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
16: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
15: To z Tauronem.
16: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy!
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Robota nie zając.
1: Wtorek czerwcowy, nasze przedpołudnie trwa, a rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, pracując sobie i słuchając muzyki w Radiu Złote Przeboje, co nas łączy. Jaka była nasza pierwsza praca wakacyjna? Powspominajmy. Jaka była i no, czego nas nauczyła? Dzwonicie.
2: Moja pierwsza praca wakacyjna to była praca na korcie. Nauczyłem się po prostu dokładności i rzetelności w pracy. A miałem wtedy 13 lat.
3: Moja pierwsza praca w latach 80. jako nastolatek była państwowe gospodarstwo rolne. Pracowało się wtedy w polu przy bieleniu buraków albo sprzątaliśmy stajnie. Za około miesiąc pracy mogłem sobie wyjechać na tydzień pod namiot. Byłem wtedy bardzo szczęśliwym człowiekiem i to była moja pierwsza praca.
4: Tu Ada. Moją pierwszą wakacyjną pracą było sadzenie lasu. Dokładnie sosen po 25 groszy od sztuki. To nauczyło mnie bardzo dobrze gospodarowaniem i wykorzystywaniem każdej minuty, bo czas i jakość była ważna, bo można było bardzo dobrze zarobić, ale trzeba było się postarać.
1: 2244430. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością butelkę filtrującą tuż po 12 z limitowanej edycji. 2244430. Jaka była wasza pierwsza wakacyjna praca? I czy czegoś was nauczyła, jeśli tak, to czego?

0: Catch Dance i Genesis, rok 1992, a to radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., te najbardziej melodyjne. Za 3 minuty będzie godzina 11:00, najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje, zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
6: Expert. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
9: Wiadomości z Legnicy.
10: Dawid Filipowski, zapraszam. 6,5 miliona złotych Legnica zamierza wydać w tym roku na remonty zabytków. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
11: Remontujemy legnickie zabytki, legnickie kamienice, przywracamy im należyty blask. W tym roku 6,5 miliona na remonty 40 legnickich zabytków.
10: Pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta. Legnica chce też odnowić Zamek Piastowski. W tym celu urzędnicy spotkali się z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wykonawcą dokumentacji, bo w pierwszej kolejności potrzebne będą specjalistyczne badania i ekspertyzy. Historia mieszkańców Wołynia będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania autorskiego w Legnickiej Bibliotece Publicznej. O 17.30 pojawi się tam Joanna Jaks, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek powieści historycznych i obyczajowych. A już za godzinę powiem o nowoczesnych operacjach w Legnickim Szpitalu.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
10: Trochę większe zachmurzenie może pojawić się w okolicach południa, ale to w zasadzie koniec tych mniej przyjemnych informacji pogodowych dla naszego miasta, jeśli chodzi o wtorek, bo po południu szykuje nam się bezchmurne niebo i tak zostanie do końca dnia. Będzie ciepło, nawet bardzo, na termometrach maksymalnie 27 stopni po godzinie 16, wieczorem okolice 20.
9: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
8: No a w niedzielę ma być 37 stopni w cieniu w wielu miejscach Polski.

Polski, także powoli się musimy już rozkręcać i przygotowywać. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy o tym, jaka była nasza pierwsza wakacyjna praca i czego nas nauczyła, bo to ciekawe. Często przypadało to w latach 80. lub 90. A teraz... A teraz Eruption, Gosia Kościelniak, zapraszam.

teraz skoczymy sobie do lat 80. 1985 rok i Every Time You Go Away. Dzisiaj kojarzy się z wielkim przebojem lat 80., ale początkowo trudno w to uwierzyć, ale naprawdę mało kto zwracał uwagę na tę balladę. Przez kilka lat utwór pozostawał w cieniu innych przebojów i wszystko zmieniło się dopiero wtedy, kiedy własną wersję, no bo to jest cover, nagrał Paul Young. I to właśnie cover z 1985 roku uczynił z tej piosenki fenomen światowy. Wokalista początkowo też nie był przekonany do nagrania tej ballady, bo przygotowywany album miał bardziej mroczne brzmienie i prawie zrezygnował z tej piosenki, a decyzja o dodaniu jej do albumu The Secret of Association okazała się największym sukcesem w karierze Paula Younga. Nowa aranżacja nadała jej taki bardziej melancholijny charakter i lepiej pasowała, jak się okazało, do muzycznych trendów połowy lat 80. Małe decyzje, które zmieniają wszystko.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Raz, dwa, trzy,
4: maj się!

0: Robota, nie zając.
1: Wakacje niektórym się już zaczęły, a dla innych już tuż, tuż. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jaka była nasza pierwsza praca wakacyjna i czego nas nauczyła. Często to przypadało na lata 80. i 90. i cały czas dzwonicie.
2: Moją pierwszą wakacyjną pracą było w wannie rabarbaru. W słońcu, w upale, w ukropie rabarbaru. Rwało się rabarbar dosłownie z korzeniami, następnie odcinało się liść i kładło się tą laskę rabarbaru na jutowym worku. I tak przez cały dzień. Z czego nauczyła mnie ta praca? Że trzeba mieć na głowie w słońcu kapelusz, że nie można pracować bez koszulki, ponieważ przez kolejny tydzień mama przykładała kefir. I czego jeszcze mnie nauczyła ta praca? Że każdą pracę trzeba szanować.
3: Cześć, moją pierwszą pracą w latach 80. była tak zwana spekulacja. Kupowaliśmy z kolegą nowość wtedy o płytę Lady Punk Ohyda w księgarni na ulicy Mikołowskiej w Katowicach, gdzie by się jej nikt nie spodziewał. Przechodziliśmy pod księgarnię na ulicy Młyńskiej, muzyczną księgarnię, i sprzedawaliśmy ją tam za dwukrotną cenę, dopóki nas milicja nie przeganiała, nie zaczęła przeganiać. Tak się to skończyło, ale zabawy było mnóstwo.
1: Zbieranie rabarbaru, niesamowite wspomnienie. No i ta spekulacja z płytami, dobrze, że was milicja złapała, to mam nadzieję, że wnioski zostały wyciągnięte. 2244 30. Jaka była wasza pierwsza praca wakacyjna i czego was nauczyła? Rozmawiamy sobie jeszcze do 12:00.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofast.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Reklama.

Tak, ta piosenka w roku 84 podczas wakacji także nam towarzyszyła, bo to był wtedy gorący, gorący hit. Text One Night in Bangkok opowiada o nocnym życiu w stolicy Tajlandii, ale słowa, przypominam, zwróciły szczególną uwagę tamtejszych władz. Murray Head opisuje miasto, nazywając je zatłoczonym, zanieczyszczonym, a największy niesmak wśród Tajlandczyków wzbudził fragment dotyczący leżącego Buddy, który był dla nich szczególnie obraźliwy. I chociaż krytyka miasta była celowym takim zabiegiem stylistycznym, no to nie uszło to piosenkarzowi na sucho, bo w odpowiedzi na One Night in Bangkok tajlandzka organizacja komunikacji masowej zakazała jej publicznego śpiewania, twierdząc, że słowa powodują błędne postrzeganie tajlandzkiego społeczeństwa. No ale ten skandal, jak większość skandali, pomógł piosence stać się przebojem. Cissy Catch w radiu Złote. Przeboje za 10.12.

Tak, spacer po Memphis w roku 91 na pewno wyglądał inaczej niż ten spacer wygląda dziś. Mark Cohen w Radiu Złote Przeboje za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy już za godzinę.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
2: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
1: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Reklama.
1: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Legnicy.
10: Dawid Filipowski, zapraszam. Szpital Wojewódzki w Legnicy przeprowadził pierwsze operacje chirurgiczne z wykorzystaniem robota. To ułatwienie dla lekarzy, a pacjenci szybciej dochodzą do siebie.
11: Czuję się, powiem panu, byłem pewny, że będę się czuł gorzej, ale czuję się bardzo dobrze. Po zwykłej operacji, bo miałem zwykłą operację kiedyś tam dawno. To mnie bolało ze 3 dni, a teraz, o, zobacz pan, takie małe 5 tych dziureczek. Byłem przekonany, że ja tu z bólu się wyzwijał.
10: Szpital będzie wykorzystywał robota w chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej. Miasto też chce być bardziej nowoczesne i buduje drogi rowerowe łączące osiedla z centrum miasta. Właśnie trwa układanie asfaltu wzdłuż ulicy Żołnierzy II Armii. Droga połączy osiedla Piekary i Kopernika z placem Wilsona w centrum Legnicy. Dla kierowców miasto wyremontuje ulicę Wjazdową na odcinku od Gwarnej do łącznika do ronda przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
10: Jeżeli macie na ogródku basen, to na pewno z niego skorzystacie i z pewnością woda będzie gorąca, bez specjalnego podgrzewania. Dziś jeszcze w miarę przyjemnie, do 27 stopni w naszym mieście, ale jutro wracają upały, czyli 30 stopni maksymalnie. W sobotę i niedzielę nawet 35 i do tego pełne słońce.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: No i mamy już popołudnie wtorkowe, prawie 2 minuty po godzinie 12, ale dzisiaj się nam woreczek ze wspomnieniami przepięknie rozwiązał, a mianowicie nasza pierwsza wakacyjna praca i często to przypadało właśnie na lata 80. i 90. i za kilka minut podsumujemy sobie wasze dzisiejsze wspomnienia. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczynamy tę godzinę z kombi.

0: Sobota, nie zając.
1: Dzisiaj pracując i słuchając muzyki wspólnie w Radiu Złote Przeboje wspominamy naszą pierwszą pracę wakacyjną. Jaka była i czego nas nauczyła?
2: Witam wszystkich, z tej strony Mateusz. Odnośnie mojej pierwszej wakacyjnej pracy, miałem 16 lat, był to rok 1996. Bardzo chciałem mieć rower górski, więc poszedłem do pracy do zakładu spawalniczo-ślusarskiego. Tam zajmowałem się pomocnictwem, oczyszczaniem spawów. Efekt tego jest taki, że do dnia dzisiejszego robię różnego rodzaju fuchy spawalniczo-ślusarskie, ratując w ten sposób budżet domowy. A górala już dawno zajechałem. Pozdrawiam wszystkich.
3: Cześć, Grzegorz. Moim takim bardzo nietypowym zajęciem właśnie w latach 80. było, no cóż, zbieranie stonki. Było tego mnóstwo, a stonkę zbieraliśmy ręcznie. Każdy z nas miał buteleczkę i do tej buteleczki wrzucał stonkę. A nauczyła mnie ona ogromnej cierpliwości z uwagi na to, że zbieranie stonki to niekończąca się opowieść. Trzeba było mieć dużo cierpliwości, żeby codziennie ruszać w pole i tą stonkę zbierać, i zbierać, i zbierać.
1: Te stonki i zbieranie to była kultowa rzecz w tych latach, fakt. Legendarna wręcz. I zawsze się zastanawiałam, jak to właściwie wygląda. A to do buteleczki. Do buteleczki, panie stonki. No to butelka za butelkę, butelka filtrująca Radia Złote Przeboje dla ciebie, Grzegorz. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze super wspomnienia. A ponieważ telefonów było bardzo dużo i nie wszystkie się zmieściły, oczywiście to pozwolę sobie jeszcze do nich za jakiś czas sięgnąć. Zostawiam je sobie. Pewnie już w wakacje wrócimy. A na razie Fame, Irene.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

miłość jest w powietrzu. No pewnie między innymi dlatego, że dzisiaj jest 23 dzień czerwca, czyli przypominamy, dzień taty. W tym tygodniu w porannym programie w związku z tym mamy zabawę dotyczącą super taty, no bo każdy z nas ma inną odpowiedź na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do kogoś z Was, a zgłoszenia przez formularz na naszej stronie złoteprzeboje.pl można wysłać i do wygrania codziennie 500 zł. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata?

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
19: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
18: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
20: Sali się nie poddają!
21: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
18: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
22: Ogień zszedł z boczem góry.
18: Awatar, ogień i popiół.
21: Dajemy do walki!
18: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney.com.

to był rok 81, gdy wszyscy szaleliśmy przy koncertach Shakina Stevensa, ale i w roku 2000, nie pamiętam, czy 13 czy 14 byłam na jego fantastycznym koncercie i rzeczywiście Shakin Stevens w doskonałej formie. Teraz przed nami Edyta Bartosiewicz, Skłamałam, z roku 1997. Za 13 minut będzie godzina 13. Edyta piękne koncerty w tym roku gra z cyklu To jest mój sen. Ekskluzywne koncerty z Towarzyszeniem Orkiestry w prestiżowych, pięknych, doskonale brzmiących polskich salach. To jest uczta dla ducha. Radio Złote Przeboje.

0: śpiewała w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. No i prognoza pogody w Radiu Złote Przeboje dokładnie o 13.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert.

0: sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy LEGO z aplikacją Empik, w tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Reklama.
3: Już prawie 13:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
4: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody. Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł i 97 groszy, benzyny 98 6 zł i 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
5: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
4: Napięcia na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. A Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
6: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
4: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
7: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat. Kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
4: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
3: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, mnóstwo słońca i temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, 25 w centrum do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni, a wiatr słaby. Jutro goręcej.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: To piękne, wtorkowe, czerwcowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 13:00. Przywitajmy się pytaniem, no, które właściwie zawsze było zadawane, jest zadawane i zadawane będzie, a mianowicie czymże jest miłość? What is love? I Hathaway, Gosia Kościelniak. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę.

Cyndi Lauper, Just Want to Have Fun, a przed nami Bryan Adams, Cloud Number 9, czyli dziewiąta chmurka. Co oznacza, jeśli chodzi o wyrażenie, zwrot w siódmym niebie, który jest powszechnie znany we współczesnym języku, a pochodzi już z lat 30. XX wieku. W siódmym niebie po polsku, dziewiąta chmura po angielsku, to znaczy to samo. To określenie nabrało bardziej sprecyzowanego znaczenia w latach 50. XX wieku, kiedy amerykańskie biuro meteorologiczne sklasyfikowało chmury, uznając tak zwaną chmurę dziewiątą, chmurę cumulonimbus, za najbardziej rzucającą się w oczy. Ta klasyfikacja przyczyniła się do utrwalenia tego określenia w języku potocznym. Ciekawe. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Shania Twain w doskonałej formie w roku 97, ale również w roku 2026. Harry Styles w ramach swojej światowej trasy koncertowej Together Together zagra 6 koncertów w Londynie i to na stadionie. Gościem specjalnym tych wydarzeń będzie właśnie Shania Twain, kanadyjska artystka, której hit Man, I Feel Like a Woman przed chwilą w Radiu Złote Przeboje do dzisiaj rozgrzewa taneczne parkiety. Internauci są zachwyceni formą 60-letniej Shania Twain. Opublikowała ona wpis na swoim profilu na Instagramie, w którym nie kryła ekscytacji z powodu występów u boku Harry'ego Stylesa. I to się dzieje teraz, a w Radiu Złote Przeboje Bonnie M.

0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
16: dalej masz. Mamusia?
17: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Reklama.

0: Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając, nie ucieknie. Gawędziliśmy sobie do godziny 12 o naszych pierwszych wakacyjnych pracach i jak się podzieliłam tym, podzieliłam się tym z Jerzym, to od razu wspomnienia się włączyła. Twoja pierwsza wakacyjna praca to była, jak miałeś kilkanaście lat?
1: Tak.
0: Byłeś młodzieńcem?
1: Tak, bo ja jeszcze pamiętam takie czasy, że jak z kumplami chcieliśmy pojechać na Mazury, to wszyscy od lewa do prawa najpierw przez miesiąc pracowali, a potem to wszystko przepuszczali. Natomiast jeszcze pamiętam taką wcześniejszą pracę, pomagałem mojemu wujkowi, który swoim żukiem objeżdżał wszystkie miejscowości nadmorskie, Jastarnia, Kuźnice i tak dalej. Ja mu pomagałem, zarobiłem jakieś pieniądze, ale co ja pamiętam, za pierwsze w życiu zarobione pieniądze kupiłem sobie kasetę elektrycznych gitar.
0: Ależ to jest wspomnienie idealne do Złotych Przebojów.
1: Otóż to. Izabela Trojanowska, Wszystko, czego dziś chcę, rok 1985.

0: Real i Crazy w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 ostrzegać będziemy o tym, że do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Kiedy, gdzie zrobi się najupalniej? Powiemy za moment.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 70.

0: Rzeczypospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
7: Jest 23 czerwca, mamy wtorek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
8: Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
9: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
8: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
10: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
8: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
11: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
8: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu w okolicach Rzeszowa i Przemyśla, 27 stopni, 25-26 w okolicach Łodzi, 21 nad morzem, wtorek pogodny.

Nigdzie nie powinno padać. Frank Farian był ojcem i to ojcem wielu wspaniałych muzycznych formacji takich jak Bonnie M, Milli Vanilli, La Bouche, czy właśnie tej, której w Dniu Ojca posłuchamy za chwilę. Jerzy Telesiński, zapraszam na No Mercy.

Wszyscy znali mojego tatę i go kochali. Poza domem był uosobieniem uroku. Wewnątrz jednak zawsze wydawał się być w złym humorze i wybuchał z powodu najgłupszych rzeczy. Traktował moją mamę bardzo źle, ale w dziwny sposób kochali się nawzajem. Wspominał swoje dzieciństwo, Boy George, który zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. No ale to dziwne nie jest, bo to ja mam dla was tutaj właśnie dzisiaj również największe przeboje lat 80. i 90. Zaśpiewał Irlandczyk, no to teraz zaśpiewają Szkoci.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

W Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która właśnie wyjaśniła, dlaczego jej mąż, raper Jay-Z, postanowił pozbyć się dreadów i zaprezentować nowy styl afro. A wszystko z dzisiejszym świętem w tle. Artystka powiedziała, że w ten sposób chciał uczcić swojego ojca, który właśnie takie piękne afro nosił na głowie. No i takie są gwiazdy Radia Złote Przeboje.

0: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją
11: historię. Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

Bombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje. Nazwa formacji pochodzącej z Hamburga nawiązuje do karaibskiej wyspy Santa Lucia. Właśnie w tym miejscu wokalista poznał swoją pierwszą żonę. Myślę, że wspólnym mianownikiem mojej muzyki jest karaibski stosunek do życia, opowiadał w wywiadzie. A skoro my za oknami mamy już pogodowe Karaiby, to proponuję właśnie taki stosunek do życia i luźne podejście do największych przebojów lat 80. i 90. do końca dnia w pracy co najmniej.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje wracają na naszą antenę po wiadomościach o 15, a w wiadomościach o 15 powiemy wam o bieszczadzkich misiach, które się przeprowadziły, a właściwie zostały przeprowadzone.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższy

0: coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 23 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
3: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
4: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
3: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca. A póki co, jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5,97 zł, za benzynę 98 6,68 zł, a za olej napędowy 6,11 zł za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
5: Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
5: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
3: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
7: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
3: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
8: Dawid Filipowski, zapraszam. Hugh Jackman w roli Robin Hooda. Zaczynamy od kinowej nowości. I od razu zapomnijcie o historii, którą znacie. Nadchodzi najmroczniejsza i najbardziej bezkompromisowa opowieść o legendarnym banicie. Robin Hood, koniec legendy, możecie już obejrzeć w legnickim kinie Helios. Teatr Modrzejewski ponownie wystawi Dzieje Grzechu, opowiedziane na nowo. Spektakl na motywach powieści Stefana Żeromskiego pokazuje, że jest ona aktualna również dzisiaj. Skłania do zastanowienia się nad kwestią grzechu i jego znaczenia. Przedstawienie zobaczycie od piątku do niedzieli na dużej scenie. A w Muzeum Miedzi możecie oglądać wystawę Głębokość powierzchni – malarstwo Igora Iwasiwa. Wyróżnia się bogactwem faktur oraz złożonymi układami, które zachęcają odbiorców do indywidualnej

0: interpretacji.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
2: 21 stopni w Trójmieście, 24 w Toruniu, 25 w Poznaniu i Łodzi, 26 w Warszawie i Zielonej Górze. Najcieplej do 28 stopni w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. No i najważniejsze jest to, że nie będzie padać. Dzisiaj Dzień Ojca, a z tej okazji możecie u nas zgarnąć 500 000 złotych. Jerzy Telesiński przepis na tę kasę za chwilę. A teraz szczęśliwy ojciec rodziny, który czas dzieli porówno między Francję a Hiszpanię, gdzie ma wspaniałą letnią rezydencję. Kto to taki? Radio.

Podczas trasy promującej płytę Live Nina Persson, wokalistka The Cardigans, nieoczekiwanie stworzyła tę właśnie piosenkę, którą wam zagrałem. Okazuje się, że tekst do Loveful powstał na lotnisku, kiedy zespół czekał i doczekać się na samolot nie mógł. Peter Svensson chwycił za gitarę, zagrał doskonale znaną dzisiaj melodię. Po chwili wybrzmiały słowa: kochaj mnie, udawaj, że mnie kochasz. Tak to było.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Będę był to al ristorante.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
8: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
8: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
8: Jasne, że tak.
9: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
10: Reklama.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Jej ojciec występował kiedyś w zespole Króla Cyganów i to po nim podobno pani Edyta odziedziczyła muzyczny talent. 500 zł z okazji Dnia Ojca. Do wygrania jest w tym tygodniu w Radiu Złote Przeboje. Sprawa jest prosta, dlatego w wolnej chwili zajrzyjcie na złoteprzeboje.pl i już jutro rano, słuchając nas, zgarnijcie kasę. 500 zł czeka.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Kaufland jest fresh.
18: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
19: jest. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
21: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
22: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman w Radiu Złote Przeboje, w którym o tej porze zwykle raczej Tomek Bryl się nie odzywa, chyba że się go weźmie, wyciągnie za uszy ze studia i się będzie pytało: Tomek, co dzisiaj po 18? Ja tak zrobiłem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No jak tak ładnie prosisz, to ja oczywiście mogę opowiedzieć. Słuchajcie, po godzinie 18 pojawi się historia z cyklu Nasza rodzima gwiazda spotyka gwiazdę światową. Ową światową gwiazdą jest Prince. A jak to było z tym spotkaniem i kto pojechał do Prince'a? Opowiem wszystko po 18.
0: Pięknie, no to niech będzie. Na rozgrzewkę The Most Beautiful Girl in the World i Prince już teraz, a Tomek Bryl już na całego dzisiaj po 18.

0: The Corrs w Radiu Złote Przeboje i Breathless, ale nie tylko muzyką żyje człowiek, zresztą nie tylko muzyką żyją orangutany. O 16 w wiadomościach jedyne miejsce w Polsce, gdzie będzie można zobaczyć orangutany sumatrzańskie. Gdzie to jest? No, za chwilę wam powiemy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: To pewne.

0: Jedynka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
6: A pranie też za ciebie wstawi?
7: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
6: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
7: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli.

0: Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 23 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
1: Upały w natarciu. W weekend termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
3: To on razem z premierem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
1: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
4: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
1: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
1: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
7: Dawid Filipowski, zapraszam. To już ostatnia prosta przygotowań do Dni Legnicy. Jak co roku, święto miasta potrwa cały weekend w Parku Miejskim. O atrakcjach mówi prezydent Maciej Kupaj.
8: Wielka strefa gastro to będzie największa strefa gastro w historii naszego miasta. Chyba to, na co czekają trochę młodsi, trochę starsi, czyli wielkie, wiosłe miasteczko. I w tym roku w Wesołym Miasteczku będzie nie lada atrakcja, czyli Diabelski Młyn. Zapraszam Państwa serdecznie.
7: Od piątku do niedzieli zagrają m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski i Trips. A dziś w Legnickiej Bibliotece Publicznej spotkacie jedną z najpopularniejszych polskich pisarek powieści historycznych i obyczajowych. Joanna Jaks to autorka m.in. Sagi Wołyńskiej czy Dziedzictwa von Becków. Z pewnością opowie o kulisach ich powstawania.
6: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Pogoda.
0: Wtorek bez deszczu. W całej Polsce najcieplej do 28 stopni. W Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, w Zielonej Górze i Warszawie 26, w Poznaniu i Łodzi 25 stopni, 24 w Toruniu, 21 w Trójmieście.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Czerwiec w pełni, ale dlaczego właśnie teraz nie warto kupować Morelli?

ciemno. O 16:30 jeden szczegół na skórce, który zdradzi, czy zjemy pyszne, słodkie owoce, czy coś, co bardziej będzie przypominało gumę. Jerzy Telesiński, dzień dobry, smacznego i na zdrowie! Radio.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mam dla was zresztą same wspaniałe gwiazdy i ich największe przeboje lat 80. i 90., na przykład ten kolejny. O, pochodzenie nazwy zespołu Toto, który za chwilę zagram, przez długi czas było przedmiotem debaty, domysłów. Zresztą sam zespół podawał różne wersje w zależności od okazji i humoru. W każdym razie ostateczna, oficjalna wersja głosi, że Toto pochodzi od łacińskich słów in toto, co znaczy całościowy, wszechobecny. A znaczenie tego wyboru polegało na tym, że zespół łączył tak wiele gatunków muzycznych, tak wiele specjalizacji, że mógł robić i zresztą robił wszystko, co im się w muzyce spodobało.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
12: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
11: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.

0: Shattered Dreams i Johnny Hayes Jazz w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na morele, ale uwaga, tylko te pyszne i słodkie.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Czerwiec to miesiąc, w którym pierwsze morele pojawiają się na targowiskach i w sklepach. Nie każda kryje w sobie słodki, soczysty miąższ. Wiele osób wybiera morele ze względu na ich pomarańczowy kolor, ale to błąd. Niektóre odmiany pozostają jaśniejsze, nawet w pełni dojrzałe, podczas gdy inne mogą znacząco się przebarwiać, jeszcze zanim dojrzeją. Wygląd skórki i jej powierzchnia są o wiele ważniejsze. Dojrzałe morele mają miękką, aksamitną skórkę bez zielonych plamek wokół szypułki. Delikatnie ściskana morela nie powinna być ani twarda jak kamień, ale też nie za miękka. Twarde owoce są często mniej słodkie, a ich miąższ może być gumowaty. Przejrzałe morele natomiast łatwo się rozgniatają i szybko psują. Nieznaczna elastyczność skórki świadczy o tym, że w owocu zgromadziła się wystarczająca ilość cukru i miąższ będzie soczysty.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu. Dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Złote przeboje w drodze.
21: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. To dobre warunki do jazdy, trzeba tylko mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 65 na Podlasiu na odcinku Białystok-Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Majówka po zderzeniu osobówki z ciężarówką ruch odbywa się wahadłowo.
20: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Marlon i Jackie Jackson, bracia, współzałożyciele legendarnej grupy The Jackson's Five, zapowiedzieli serię koncertów w Wielkiej Brytanii, które odbędą się jeszcze w tym roku. Ogłoszenie trasy pod szyldem Jackson's Five Live in Concert no pewnie nieprzypadkowo zbiega się w czasie z sukcesem kinowej biografii ich zmarłego brata Michaela. U mnie same największe przeboje lat 80. i 90.

0: Copacabana i Barry Manilow z myślą o tych, którzy wybierają się na jakieś fajne wakacje w ciepłe kraje. U nas też będzie upał, o tym powiemy o 17:00 i o tym, że złoty przed wakacjami trochę osłabł, ale jednak nie ma się czym przejmować też.
1: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl

0: Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 zł. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
1: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie. Mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
0: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
2: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
0: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
3: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej. Jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
0: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
4: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
5: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
0: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Parasole się dzisiaj nie przydadzą, a jeśli chodzi o to, co dzieje się na termometrze, to zaczynamy w Trójmieście od 21 stopni, w Toruniu 24, w Warszawie, w Zielonej Górze 26, a najcieplej 27-28 stopni pokazują termometry w Lublinie, Rzeszowie i w Krakowie. Od chwili, kiedy tata Marty Wilde zabrał ją na jeden ze swoich koncertów, Kim wiedziała, że chce iść w jego ślady. Jerzy Telesiński, dzień dobry, niech święci się Dzień Ojca w rytm największych przebojów lat 80. i 90., których, jak słychać, bez tatusiów by nie było. Kim Wilde.

Nie mieliśmy wystarczająco dużo piosenek, żeby zapełnić płytę, ale powiedzieliśmy wytwórni spoko, spoko, mamy piosenki, bez obaw. A między sobą usiedliśmy i doszliśmy do wniosku, dlaczego nie umieścić na płycie Cats in the Cradle, tak naprawdę tylko jako wypełniacz. Zrobiliśmy to, no i wszystko potoczyło się błyskawicznie. Stacja radiowa w Teksasie zaczęła to puszczać. Od razu był numer jeden. Potem nakręciliśmy teledysk. Dostaliśmy trasę koncertową Ozziego i Motorheada. Mogliśmy podróżować po całym świecie. A ja nigdy nie myślałem nawet, że opuszczę Kalifornię, opowiadał wokalista zespołu.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.

Steve Winwood szykuje się do jesiennej trasy koncertowej, niestety tylko po USA. Panie Stevie, no, zapraszamy do Europy. Słuchajcie, patrzę na zegarek. Pora taka, że już można odsapnąć chyba po całym dniu roboty, co? I poczuć trochę wolności, prawda? No, no to chłopcy z Placu Broni właśnie w tej sprawie teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Pogoda dziś kierowcom sprzyja. Burze i ulewy odpuściły. Mamy słoneczne popołudnie. A jak się jeździ? Nogę z gazu trzeba zdjąć na autostradzie A2 przed Poznaniem. Powodem nie jest jednak wypadek, a remont nawierzchni. Dziś po południu od węzła Poznań-Luboń aż do węzła Poznań-Krzesiny ciągnie się blisko 10-kilometrowy korek.
16: Radio Złote Przeboje 90 FM.
18: Radio Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

0: Stringler, She Always the Sun w radiu Złote Przeboje, w którym, tak jak mówiliśmy, słońca ci u nas dostatek, upału zresztą też, dlatego gorąco witam Tomka Brela.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, jakaś to miła odmiana, prawda? Nie mówię o sobie, tylko mówię o zmianie pogody. Cześć.
0: Tak, padać nie będzie, natomiast może się zrobić trochę za gorąco, więc w sumie to nie wiem, czy gorąco cię witać, czy na ochłodę dla tych, którym za gorąco. Wszyscy znajdą coś dla siebie po 18.
1: No właściwie to padać będzie, bo już padają pytania, czy będą dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak. Będą. Powiem tylko tyle.

0: Town i pięknie rozkołysany zespół UB40. Sprawdzałem przed momentem, jaka jest pogoda w Kingston na Jamajce. 30 stopni, no więc bardzo podobnie do tej, jaka jest i u nas, żeby nie było, że cudze chwalimy. Jaka jest pogoda dokładnie, to sprawdzimy za moment. Wcześniej wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: To już prawie 18, słuchacie Radia Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Zerknijmy też na pewno do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
15: Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po słabym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19:00 z Uzbekistanem, a o 4:00 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Gana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22:00, o 1:00 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszymowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała dziś z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała ze Szwajcarką Susan Bandecki 6-1-6-3.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Pogoda. Prognoza będzie wyjątkowo krótka, ale takie właśnie prognozy lubimy zdecydowanie najbardziej. W nocy pogodnie, choć lokalnie na północy może być mglisto.

nie było, czyli Beata Kozidrak na zamku w Lublinie. Unplugged. No i na pewno za chwilę podpowiem, jak zdobyć bilety na to wspaniałe wydarzenie. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie, zapraszam. Monika Brodka za chwilę, teraz Queen.

0: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje pięknie. Jak tylko powiedziałem, że dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina, no to rozdzwoniły się telefony. Słuchajcie, już wyjaśniam w takim razie, jak zdobyć bilety na to niezwykłe wydarzenie. Zadanie będzie takie samo jak wczoraj, czyli tak, wyobrażamy sobie, że przeprowadzamy wywiad z Beatą Kozidrak, no i trzeba wymyślić oryginalne pytanie, jakie jej zadamy. Te najciekawsze, najbardziej intrygujące doczekają się nagrody. A koncert fantastyczny. Beata Kozidrak jeszcze nigdy nie występowała na Zamku w Lublinie. Koncert Unplugged, w czasie którego usłyszycie doskonale znane przeboje, czy to Beaty Kozidrak, czy to zespołu Baim, ale w zupełnie innych aranżacjach. No, będzie ciekawie, to jest jeden z tych koncertów, na których trzeba po prostu być. Zapraszam w takim razie, nasza automatyczna sekretarka czeka. 22 44 30. Jedno, jedyne pytanie do Beaty Kozidrak, jakie byście jej zadali. Ale wybiorę te najciekawsze.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave.

To jest jeden z dwóch wielkich światowych hitów Limala. Drugi to oczywiście Too Shy Kajagoogoo. No i jak to zwykle bywa, z obiema piosenkami Limala związane są niezwykłe historie. Czyli tak, Too Shy, piosenka, która sprzedawała się przed laty w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy, ale dziennie. No i wiąże się z tym niezwykła historia, ponieważ to były czasy, kiedy piosenki kupowało się na płytach, no to twórczynia płyt musiała poprosić konkurencję o pomoc, ponieważ nie byli w stanie nadążyć, jeżeli chodzi o realizację zamówień. Druga, no to jest oczywiście piosenka Neverending Story, która doczekała się wielu różnych wersji, nawet w języku naszych południowych sąsiadów, proszę uprzejmie. No, co się raz usłyszało, tego się nie da odsłyszeć. Dobrze, Warius Manx teraz w Radiu Złote Przeboje. Uspokajam będzie po polsku.

Pięknie, Level 42 w Radiu Złote Przyboje. Pewnie niektórzy zastanawiają się, skąd nazwa tego zespołu Level 42, czyli poziom 42. Już wyjaśniam, w książce Autostopem przez Galaktykę liczba 42 była ostateczną odpowiedzią na sens życia, wszechświat i całą resztę. No i jak wiemy doskonale, liczba 42 powróciła jakiś czas temu w serialu 1670 w drugim sezonie. Taką właśnie liczbą zakończyły się negocjacje pomiędzy Janem III Sobieskim a Turkami. Ale to pewnie przypadek.

0: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Wypadek na trasie ekspresowej S7i na obwodnicy Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim i jeszcze przez co najmniej 2 godziny przejazd obwodnicą z utrudnieniami. A dziś pogodny wieczór, przelotne opady deszczu lub burze możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro znów słonecznie i znów gorąco do 30 stopni.
17: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Krótka suflera i takie tango w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski, pamiętam, opowiadał niezwykłe historie związane z innym wielkim przebojem Budki, w której wtedy śpiewał. Chodzi o piosenkę Twoje Radio. Otóż w trakcie nagrywania płyty okazało się, że materiału jest za mało, płyta jest za krótka, miała 30 kilka minut. No i panowie postanowili na szybko coś skomponować i tak w kilka minut dosłownie powstał kolejny wielki hit Budki Suflera, czyli Twoje Radio. No, czasami najlepsze rzeczy powstają absolutnie przypadkowo. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Teraz Fiction Factory, no a skoro już wywołaliśmy do tablicy Krzysztofa Cugowskiego, to za moment przypomnimy sobie i powspominamy razem czasy, kiedy Krzysztof Cugowski postanowił wyjechać za ocean.

0: Seven Wonders i Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj do tablicy wywołamy Krzysztofa Cugowskiego. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat tego, co ciekawego robił w Stanach Zjednoczonych. No bo chyba znaczna część artystów próbowała działać właśnie za oceanem. Ale okazuje się, że no chyba podobnie jak z zespołem Ladypunk, Krzysztofowi Cugowskiemu Stany Zjednoczone no nie do końca przypadły do gustu.
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80. no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok. To wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: Krzysztof Cugowski w Radiu Złote Przeboje. Teraz Mileo Farmer, a za kilkanaście minut sprawdzimy, co ciekawego, jeżeli chodzi o pogodę, która chyba wychodzi na prostą. Tej myśli się trzymajmy. Po 19:00 przypominam też bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Tak, tak, na zamku w Lublinie Beata Kozidrak wystąpi po raz pierwszy w życiu. 22:44:30. Zadanie bardzo proste. Ciekawe, niezwykłe, intrygujące pytanie do Beaty Kozidrak. Jakie byście jej zadali? Te najciekawsze nagrodzenia.

Mimo że od koncertu zespołu AHA na warszawskim Torwarze minęło już dobrych kilka lat, no to powiem szczerze, to jest jeden z tych koncertów, które wspominam i pamiętać będę pewnie do końca życia, bo bawiliśmy się tam doskonale. Za chwilę 19 i wiadomości sportowe.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnijmy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: 19 właśnie minęła, wtorkowy wieczór przed nami, wieczór pełen bardzo dobrych wiadomości koncertowych. Dzisiaj przypominam do zdobycia bilety na koncert Beaty Kozidrak, która zresztą za chwilę zaśpiewa. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
3: Sport w 30 sekund.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Anglia lub Gana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Ze sobą zagrają dziś o 22:00. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca.
1: Pogoda.
2: Jutro w dzień słonecznie, a na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu około 20. Tak będzie jutro w nocy pogodnie, chociaż lokalnie na północy może być mglisto. Od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum, do 14 na południu. No nie ma co narzekać, nie ma co kręcić nosem. Takie prognozy pogody lubimy chyba zdecydowanie najbardziej. 26-30 stopni, pięknie. No tylko nad samym morzem nieco chłodniej, 20. Dobrze, teraz prognoza muzyczna, ta u nas

Taka Warszawa w Radiu Złote Przeboje pięknie. No, ciekawe, czy powstanie za niedługo piosenka pod tytułem Taki Lublin, Beaty Kozidrak. Moi drodzy, 31 lipca koncert, jakiego jeszcze nie było, Beata Kozidrak po raz pierwszy w życiu zaśpiewa na zamku w Lublinie, o czym podobno marzyła od dziecka. Niezwykły koncert, w czasie którego będzie można usłyszeć znane hity zespołu Baim i samej Beaty Kozidrak, ale w bardzo niezwykłych aranżacjach. Warto tam być. Zadanie bardzo proste, przypominam, jedno jedyne pytanie, które zadalibyście Beacie Kozidrak w trakcie rozmowy albo w trakcie wywiadu. Jeszcze przed 20 na pewno nagrodzę biletami najciekawszą waszą propozycję. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 44 30, to numer do mnie. Teraz Bruce Springsteen w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę nasz nieformalny cykl pod tytułem Gwiazda spotyka jeszcze większą gwiazdę.

0: Zespół Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Cher, no a ja obiecałem, że dzisiaj pojawi się kolejny odcinek naszego nieformalnego cyklu pod tytułem Gwiazda spotyka jeszcze większą gwiazdę zagraniczną. Paweł Rurak-Sokal z zespołu Blue Cafe od zawsze był wielkim fanem Prince'a. No i zdarzyło się, że kiedyś o mało co się nie spotkali.
1: Kiedyś Blue Cafe pojechało na koncert do Kanady. Organizator wiedział, że moim marzeniem było spotkać się z Prince'em. Godzina 8 rano, gdzieś mnie budzą, gdzieś mnie ciągną, jakimś samochodem wiozą, ja mówię, zwariowali. Słuchajcie, jakieś takie niskie zabudowa, baraki. Ja mówię, jeszcze bardziej zwariowali, o co chodzi? Może mnie porwali? I słuchaj, wchodzimy, a tam jest przepiękne studio Metalworks, siedzi realizator, od razu kawa i tak dalej, no oczywiście prowadzą mnie do pokoju, gdzie swój fotel miał specjalnie przywieziony Prince, książę księciu i tak dalej, księciu, to, niesamowite, wiesz, wchodzisz, gdzie jakby czujesz tego ducha, że tam właśnie ten artysta był, nagrywał i to było takie moje spotkanie, takie metafizyczne właśnie z Prince'em.
0: No, strach pomyśleć, co by było, gdyby udało się Prince'a spotkać. Dobrze, Cher teraz w Radiu Złote Przeboje. Proszę bardzo.

0: Zawsze, kiedy słyszę Stonesów, przypomina mi się, jak to Muniek Staszczyk z zespołu Tilaf opowiadał, jak to pojawił się na jednym z pierwszych koncertów zagranicznych, na który pojechał z kolegami. No i to właśnie był Rolling Stones w Berlinie. I Muńkowi Staszczykowi zdarzyło się to, co chyba każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu, czyli przez chwilę nie wierzył w to, co dzieje się wokół niego. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przyboje, na pewno jeszcze przed 20 będą bilety na koncert Beaty Kozidrak. Koncert Unplugged na Zamku w Lublinie 31 lipca. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko biegnij do MediaExpert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
17: No racja, on lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
18: Dzień ojca w MediaExpert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

Pięknie, Bon Jovi w Radiu Złote Przeboje. Aż trudno uwierzyć, że to było 26 lat temu. It's My Life. Zdawać by się mogło, że nie tak dawno głosowaliśmy na ten utwór na różnych listach przebojów, a to proszę bardzo, to było ćwierć wieku temu. Skoro już sobie tak podróżujemy w czasoprzestrzeni, to teraz powędrujemy do 1968 roku. Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje to już teraz, a za kilka minut to, na co wszyscy czekamy, czyli bilety na niezwykły koncert Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak po raz pierwszy w życiu zaśpiewa na Zamku w Lublinie. No i warto tam być.

0: Jeżeli dobrze pamiętam, to Cher koncertowała w naszym kraju dość dawno, to był chyba rok 2011. Dobrze, skoro o koncertach mowa, to wielkimi krokami zbliża się wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Pierwszy raz w życiu Beata Kozidrak zaśpiewa na Zamku w Lublinie. Koncert Unplugged, w czasie którego usłyszycie niezwykłe wersje bardzo znanych przebojów Beaty Kozidrak i zespołu Baim. Obiecałem bilety na to niezwykłe wydarzenie, no i proszę bardzo, zadanie było dość proste. Pytanie do Beaty Kozidrak w trakcie wywiadu radiowego. Tak, tak, zbieramy wszystkie wasze pytania i w końcu je zadamy Beacie Kozidrak. No i powiem szczerze, najbardziej do gustu przypadło mi takie oto pytanie.
1: Cześć, to Robert. Mam takie pytanie do pani Beaty Kozidrak, bo jakby był dziennikarzem, bym się zapytał, czy zjadłby ze mną taką tartę szpilakową właśnie mego wymysłu i przepisy mojej babci? Po prostu, czy w kuchni by pomogła raz mi ją przygotować i ze smakiem zjeść ją przy dobrej kawie? Pozdrawiam, Robert.
0: No, odważnie, przez żołądek do serca, a tak swoją drogą, no to też bardzo sprytnie. Pytanie zaczyna się od słów, czy zjadłaby pani, a potem zapraszamy się do kuchni. No dobrze, posyłam bilety w takim razie. Nie ostatnie w tym tygodniu. Jutro też będę miał dla was zadanie, no i też będą bilety.

20 już za nami, a przed nami Pewnego razu w muzyce, czyli nasz niezwykłe muzyczne opowieści, które snujemy razem z gwiazdami. Dzisiaj artystka, która na muzycznej scenie jest od zawsze. Po pamiętnym festiwalu w Opolu właściwie z dnia na dzień stała się popularna i rozpoznawalna. I tak jest do dzisiaj. Trzecie pokolenie fanów bardzo chętnie chodzi na koncerty, czy to solowe Beaty Kozidrak, czy też zespołowe. Beata Kozidrak, jakiej nie znaliście w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.

4 maja roku 1960 w Lublinie. No i czy ktoś wyobraża sobie polską muzykę bez takich przebojów jak na przykład Nie ma wody na pustyni albo Józek nie daruje ci tej nocy?

0: Ale muzyczna historia zaczyna się w Opolu, kiedy to po koncercie debiutów z dnia na dzień stała się mega popularna i rozpoznawalna.
1: Tak, to jest miłe w ogóle, że to Opole zostało tak przez ludzi zapamiętane. Ja naprawdę nie przypuszczałam. Oczywiście w ogóle, cóż, no, to się stało nagle. Wiedziałam, że ta piosenka się podoba, ale że w ogóle ten moment, w którym wyszliśmy na scenę, wtedy w Opolu, był tak spektakularny dla ludzi, że ludzie to zapamiętali, jak byłam ubrana. Z każdą moją odsłoną to było rozpoznawalne, drapieżne, tak, kobiece, a jednocześnie z charakterem. I za każdym razem, i to mężczyźni zawsze mówią, a była pani ubrana tak i tak wtedy. Myślę sobie, Boże, ja rozumiem kobiety, ale faceci, no, to jest ciekawe.
0: No właśnie, pewnie historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie ta kompozycja. Piechotą do lata.
2: Znów przyjdzie maj.
0: Gdyby powstała lista najważniejszych przebojów zespołu BAIM, to na pewno ten utwór by się na niej znalazł.
1: Oczywiście Piechotą do lata, nasz pierwszy wielki przebój. To była ta pierwsza piosenka, pierwsza, ukochana, takie pierwsze dziecko. Jeszcze może niedoskonały aż tak, no ale jaki hit, po prostu jaki hit. Mój brat, jeszcze mieszkałam u rodziców w domu, przyszedł do pokoju z gitarą i mówi, mała, bo tak do mnie zawsze się zwracał, ja byłam najmłodsza w rodzinie. Mała, wiesz, tutaj mam taki pomysł, posłuchaj, zagrał mi dźwięki i pomysł przyszedł do głowy i tak powstała piosenka. Później oczywiście powstał zespół BAIM. Istnieliśmy 2 miesiące, pojechaliśmy do Opola w 78 roku. Piosenka otrzymała tam drugą nagrodę w kategorii debiutów i tak to się wszystko zaczęło. Bisowałam tę piosenkę.
3: Drogi BAIMie, kochani, nie odchodźcie jeszcze, bo ja wiem, że tu bez bisów się nie obędzie. Przy okazji wszyscy nauczymy się piosenki do lata, no więc do lata.
1: Czułam, że to jest właśnie moje miejsce, że ja tu się świetnie czuję na scenie i to jest moje przeznaczenie. To jest ta chwila, na którą czekałam, chociaż byłam jeszcze bardzo młoda, ale zawsze marzyłam, żeby śpiewać, więc czułam, jak spełniają się moje marzenia. My już grając na jakichś tam przeglądach, bo wtedy były takie przeglądy muzyczne, pamiętam, to było w Świdniku, kiedy zagraliśmy dwie piosenki nasze, pamiętam Piechotą do lata i Rano, dla publiczności, która w ogóle pierwszy raz nas na oczy widziała i słyszała, zauważyłam, że drugi refren, a oni śpiewają już to. Więc to niebywała sprawa. Zauważyłam, że te piosenki łatwo docierają do ludzi, po prostu. I kiedy już zaśpiewaliśmy to w Opolu, to na próbach już ludzie po prostu to śpiewali.
3: Dziękujemy, gratulujemy. Piosenkę będziemy śpiewać przez całe lato, żeby tylko pogoda była.
1: Ta piosenka już stała się tam bardzo popularna, więc można, no po prostu można. I o tym myśleliśmy. Nie o tym, żeby się stać sławnym za chwilę, prawda, już teraz, tylko po prostu, no, wyjść na scenę, zaśpiewać, poczuć tą adrenalinę. No i czuję ją do tej pory. To się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o wykonywanie na scenie mojej pracy, tu się nic akurat nie zmieniło. Zawsze towarzyszy mi ta adrenalina.
0: Piosenkę mieliśmy śpiewać całe lato, a śpiewamy całe lata. No i tak rodzą się rzeczy ponadczasowe. Beata Kozidrek, ponad 40 lat na scenie, wciąż w doskonałej formie. Czy jest na to jakiś sposób?
1: Jezu, no ja bym... No, ja widziałam wiele w życiu, naprawdę. Widziałam ludzi, którzy imprezowali, muzyków, którzy imprezowali i już ich nie ma. Ja jestem z gatunku takich artystów, mogę powiedzieć, którzy nie chcą odrywać tych kuponów od swojej popularności, bo mogłabym. Tych piosenek, ktoś obliczył, przebojów mam sto ileś tam, już ja tego nie liczę.
0: No i pewnie historię kilku z nich dzisiaj w Radiu Złote Przeboje usłyszycie.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Beata Kozidrak, czyli artystka, która jest na muzycznej scenie już ponad 40 lat. Ale co ciekawe, Beata Kozidrak oglądać się za siebie chyba raczej nie lubi.
2: Te lata po prostu, oczywiście, że to jest w moim sercu, to cała historia nasza, moja. Ale ja żyję po prostu dniem dzisiejszym i tym, co mnie ma spotkać jeszcze, co ma rozpalić dalej moje życie, bo tak mogę powiedzieć. Z każdą moją płytą nową, z każdym wydarzeniem koncertowym, ja się dalej rozwijam. Jakoś nie chce mi się wracać do tamtych lat. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. To nie znaczy, że się wstydzę, nie, bo robiłam to, co wtedy potrafiłam robić.
1: I to jak? Ale na takich przebojach jak Nie ma wody na pustyni, czy też Piechotą do lata wychowały się już 3 pokolenia fanów. Nie mówiąc już o pewnej tajemniczej postaci, o którą fani pytają do dzisiaj. Kim jest Józek?
2: Mega mnóstwo razy ciągle mnie pyta, kim jest Beata, ale powiedz, pani Beato, kim był ten Józek? A ja powiem, nie pamiętam. Oczywiście, mam prawo powiedzieć, że nie pamiętam, kim był ten Józek. A poza tym, nie mówmy o tym Józku. Mieliśmy trochę problemów z tym Józkiem, bo pod koniec stanu wojennego zaproszono nas na koncert do Politechniki Warszawskiej i zamiast wers Józek nie daruje ci tej nocy, studenci zaśpiewali Wojtek nie daruje ci tej nocy. No później przyszło do nas pismo, że w związku z takim zachowaniem na koncercie nie mieliśmy możliwości grania koncertów w stołecznym mieście Warszawa przez okres 2 lat. Autentycznie jeszcze do tej pory mam to pismo. Ja tylko się dziwiłam, ileż to powstało artykułów w tamtych czasach na temat, kim był ten Józek. To były rozprawki polityczne. Mnóstwo artykułów na temat tej piosenki, właśnie tego tekstu. Po prostu ludzie pokochali ten utwór i domagają się go również dzisiaj.
1: Dzisiaj pewnie tylko najwierniejsi fani, no i sama Beata Kozidrak. Pamiętasz, za młodu uczęszczała na lekcje baletu.
2: Balet był w centrum Lublina, rodzice wynieśli się, znaczy przenieśliśmy się w inne rejony Lublina. To było bardzo daleko, nie miał mnie wtedy jeszcze tata, nie miał samochodu, nie miał mnie kto pochodzić, to było za daleko, byłam za mała. Ale taniec zawsze w moim sercu ma jakby te korzenie i uwielbiam patrzeć, jak inni tańczą. Sama też lubię tańczyć, o czym mówię, na kupie. Ale to mi dało coś takiego poczucia rytmu. Tam się zaczęłam uczyć gry na skrzypcach właśnie podczas tych zajęć, również rytmicznych. Gdzieś tam dotarło do mnie, właściwie do rodziców, że mam absolutny słuch i dobrze by było zapisać mnie na zajęcia właśnie muzyczne. No i tak moi rodzice zrobili. No, tak jak mówię, to trwało 6 lat, ta moja przygoda z baletem, ale fajnie, bo teraz wiem, co ze sobą zrobić na scenie.
1: Tyle, jeżeli chodzi o słuch, a co ze śpiewem? No, śpiewu Beata Kozidrak musiała się uczyć sama.
2: No nie było, nic nie było, więc ja miałam możliwość i chodzenia na koncerty, nie wiem, grup rockowych, albo takich bardziej zespołów blues rockowych, jazzowych i tak dalej, po prostu poszerzania swojej wiedzy muzycznej, nie tylko artystycznej. I zauważyłam, że oni inaczej śpiewają, skąd ten dźwięk się bierze, tak? On jest taki niski, mocny. No oczywiście zaczęłam ćwiczyć, pomyślałam sobie, że to właśnie przepona, prawda, musi pracować i ten dźwięk utrzymuje dość długo i on jest bardzo mocny, to moglibyście Państwo posłuchać na przykład piosenki Szklanka Wody, te góry moje, to są właśnie śpiewane z przepony, no ja się tego nauczyłam. Nikt tego nie uczył w Polsce.

0: Beata Kozidrak kiedyś przyznała, że jeżeli chodzi o śpiewanie, bywa bardzo zachłanna.
1: Ja nie zapomnę, jak kiedyś przesłuchałam jakiś swój koncert. Powiem, przesłuchałam, bo już nie chodziło mi o wizję, tylko przesłuchałam i pomyślałam sobie, Boże, przecież tu gra po prostu gitarzysta, a ja razem z nim jakby śpiewam jego solówkę. Po prostu nie daję moim muzykom się rozegrać. Zaśpiewałabym, tak, śpiewam za dużo. I zaczęłam o tym myśleć, że jednak trzeba mieć tą kulturę muzyczną, żeby dać pograć innym muzykom po prostu i się zastanowić nad tym. No nie przesadzaj, dziewczyno, tak, że po prostu trzeba to wszystko jakoś tak, nie w każdej piosence trzeba pokazywać moc swojego głosu. Właśnie trzeba czasami się wyciszyć, żeby później pokazać po prostu klasę swoją. No ale to też ja czego się uczyłam sama, tak? Nikt tego nie uczył. Musiałam się tego nauczyć na koncertach, przesłuchując swoje koncerty, dochodząc do pewnych wniosków. No byłam bardzo młoda i zależało mi na tym, żeby pokazać jakby z siebie z takiej strony, że mogę że mam tak bogatą możliwość po prostu śpiewania. No, nie wiem, jak to określić, ale później rzeczywiście stonowałam i myślę, że to właśnie chodzi. Nie muszę już nikomu nic udowadniać, prawda? Każdy wie, że potrafię być zadziorna i ta moc mojego głosu nie słabnie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Reklama.

0: Jednego razu w muzyce.
1: Beata Kozidrak, czyli ponad 40 lat historii polskiej muzyki. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić wspomnianą polską muzykę bez takich przebojów jak na przykład Biała Armia.
2: To twoja flaga, nasz młody przyjacielu, nie musisz kochać i bać.
1: Ale muzyczna historia zaczęła się zdecydowanie wcześniej.
3: Kiedy wybrałam liceum, dostałam się do mojego ukochanego liceum Unii Lubelskiej, Trójeczka. I tam zobaczyłam chłopaka na korytarzu, czyli jest absolutna, stuprocentowa kobieta ze mnie w tym momencie tutaj wyszła. Zobaczyłam chłopaka, strasznie mi się spodobał. Okazało się, że on gra na gitarze w szkolnym zespole i kiedyś wiedziałam, że trwają jakieś tam próby. Poszłam na tą próbę, powiedziałam, że może by mnie przesłuchali, bo ja chyba mam słuch, trochę śpiewam, więc po prostu i rzeczywiście tak się stało. Zaczęłam śpiewać razem z nimi. Jakieś pierwsze akademie, pierwsze występy. Okazało się, że gdzieś tym głosem docieram do ludzi. Zobaczyłam radość w ich oczach, kiedy śpiewałam, i jakieś zainteresowanie, więc no i oczywiście zaczęłam się spotykać z tym gitarzystą. I później, mój brat mnie nawiedzał cały czas z gitarą. Zresztą samouk. Ja również, jeśli chodzi o wokal, to jestem samoukiem. Jarek mnie nachodził i brzdąkał mi ciągle po prostu popołudniami, kiedy przychodziłam ze szkoły do domu i jakieś tam grał melodie i tak dalej, więc zaczęłam coś pisać. On był na studiach, ja jeszcze nie. Ale stworzyliśmy jakby taki mini recital, zaczęliśmy grać pierwsze jakieś takie występy dla studentów przede wszystkim. Ja nie studentka, ale dla studentów jeszcze wtedy śpiewałam. No i to mnie zaczęło po prostu jakoś tak dawać mi taką fajną energię i pomyślałam sobie, czemu nie, no spróbuję, jest fajnie.
1: Zresztą fani od dawna są tego samego zdania. Koncerty Beaty Kozidrak od lat nie mogą się odbyć, zwłaszcza bez jednej piosenki.
3: Biała Armia. Ktoś mi powiedział, że kiedy słyszy tę piosenkę w radiu, to dostaje takiego przypływu energii. I to jest chyba coś niebywałego, bo gramy ją 30 chyba lat. Za każdym razem, kiedy wykonuję tę piosenkę lub słyszę w radiu, doznaję czegoś podobnego, czyli taki ładunek pozytywnej energii. Kiedy jest gorszy dzień, to wtedy chce mi się wstać, chce mi się działać, a kiedy jest piękne słońce, to wiem, że spotka mnie coś wyjątkowego. Uwielbiam tę piosenkę śpiewać dla was na każdym koncercie. Jest to też ważne. Moment, w którym piosenka powstaje, czyli powstaje melodia, aranżacja, i ja najpierw śpiewam sobie w języku, dajmy na to, jakimś tam, czyli po prostu po norwesku, jak to mówią w branży, coś tam śpiewam. Pamiętam ten moment, kiedy mieliśmy próby w Lublinie i kiedy już miałam gotowy tekst, nie zapomnę tego, przyszłam, chłopcy zagrali, a ja zaśpiewałam "To twoja flaga". I nie zapomnę po prostu tych twarzy chłopaków, prawda, zadowolonych i po prostu w takim fajnym szoku, że taki ostry, fajny tekst, jak na te czasy oczywiście, strasznie pasuje do tej melodii, więc właśnie o to chodzi w piosenkach, żeby tekst był bardzo blisko muzyki, żeby był jakby jednym ciałem. Muzyka jest, ja tak mówię, określam, muzyka jest ciałem, a tekst jest duszą. Najpierw powstała, nie zapomnę, początek zwrotki, to twoja flaga, bo wszyscy byliśmy świadomi pewnych zmian.
4: Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm.
3: To, co się dzieje obok nas, jest dla nas, zwłaszcza dla artystów, bardzo istotne. Jesteśmy bardzo wrażliwymi ludźmi i to, co nas otacza, czy to, co nas spotyka, to, co przeżywamy, o tym wszystkim możecie później po prostu posłuchać, no dokładnie. No, gdzieś tam to wszystko jest zapisane w naszych piosenkach. Z tą piosenką właśnie weszliśmy w nową Polskę w lata 90., więc nie tylko dla nas była ważna, ale mam nadzieję, że dla was również.
1: Z piosenką Biała Armia weszliśmy w nową Polskę, jak to powiedziała Beata Kozidrak, ale kiedyś rozmawialiśmy o czasach zamierzchłych i choć Beata Kozidrak oglądać się za siebie nie lubi, to jednak nie zamierza się odcinać od czasów PRL-u.
3: Jakby nie patrzeć na to, co się działo w latach 80., to te lata wykreowały wielkie osobowości. My tworzyliśmy i chcąc coś przemycić, prawda, to nam dodawało tej siły, a jednocześnie tworzyło w nas tą siłę właśnie, którą później widzieliście na koncertach, te nazwiska i te zespoły, które są do tej pory I to są niepowtarzalne osobowości. My nie mieliśmy się na kim wzorować właściwie, prawda? Ja Led Zeppelin słuchałam najpierw, a później dopiero zobaczyłam, jak oni wyglądają. Co jeszcze oczywiście dodało tutaj wielkiego smaku, bo jak zobaczyłam Roberta Planta w tych włosach kręconych, bez koszulki, tylko w spodniach, po prostu przystojniaka takiego fantastycznego, jeszcze po prostu tak śpiewał, to ja myślę sobie, no to jest koniec świata. No, także to my musieliśmy tworzyć siebie, ale nie wzorowaliśmy się na nim. Nie było kogoś tak jak teraz, prawda? No śpiewasz tak czy tak, wyglądasz podobnie do tej, no to może w tym kierunku, prawda? Bo ona się dobrze sprzedała. Kasa.
1: Beata Kozidrak, to nie koniec naszej dzisiejszej opowieści. Za chwilę wracamy.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: innego razu w muzyce.
1: Jak to ktoś policzył, Beata Kozidrak i zespół Baim mają grubo ponad 100 wielkich przebojów. No i pewnie dlatego na koncercie trudno się zdecydować, co zagrać. A Beata Kozidrak przyznaje, że mimo upływu lat koncertować po prostu uwielbia.
2: Scena to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
1: Jak przyznała sama Beata Kozidrak, jest wokalnym samoukiem, no ale uczyła się słuchając najlepszych.
3: Freddie Mercury, Robert Plant, nie wiem, Tina Turner, no po prostu tych wokalistów, Nina Hagen wtedy, która dysponowała wielkim głosem i manipulowała nim jak chciała, i dla mnie to były wzorce wokalistyki w ogóle. Co można zrobić z głosem, jak można zaczarować po prostu, co można wydobyć. Wiedziałam, że owszem, potrafię śpiewać wysoko, te rejestry górne, ale te doły mnie pociągały najbardziej, zwłaszcza kiedy słuchałam właśnie tych czarnych wokalistów, mogę tak powiedzieć, wokalistki w ogóle. Kiedy po raz pierwszy polecieliśmy do Stanów i mogłam posłuchać, nawet w kościele po prostu, ja byłam zafascynowana po prostu, jak oni śpiewają po prostu. Pomyślałam sobie, że ta góra jest fajnie, tylko właśnie te doły, muszę popracować nad tymi dołami. No ale grając już pierwsze koncerty i coraz więcej tych koncertów, poszerzałam sobie tą możliwość technicznie po prostu, żeby móc jakby osiągać te niższe rejestry. No i tak się stało, to po prostu doświadczenie. Poza tym właśnie o tym zawsze mówiłam, że te pierwsze moje wyjazdy, nasze wyjazdy do Stanów nauczyły mnie w ogóle, no, u nas nie było MTV wtedy, prawda? Nie było możliwości pójścia na normalny koncert grup rockowych, wokalistów, którzy śpiewali inaczej niż nasi wokaliści.
1: Kiedy w naszym kraju pojawiło się wspomniane MTV, a były to wakacje roku 2000, Beata Kozidrak była już po premierze swojej solowej płyty, również, jak się okazało, pełnej wielkich przebojów. Choćby Siedzę i myślę.
4: Siedzę i siedzę, myślę i myślę, czego naprawdę ci brak.
1: Ale piosenki, które mówiły o samej Beacie Kozidrak, powstawały już dużo, dużo wcześniej. Choćby piosenka Ja.
2: Piosenka Ja. No to ja. Po prostu ta piosenka jest o mnie. Może o kilku jeszcze takich kobietach jak ja. A może o wielu kobietach. Ja myślę, że każdy z nas jednak w pewnym momencie powinien zaakceptować swoje wady, zalety. Tak naprawdę każdy z nas jest inny, ale nie ma sensu się upodobniać do kogoś innego. Trzeba odkryć w sobie to, co jest piękne w nas samych. Ja myślę, że to był taki moment w moim życiu, w którym pogodziłam się z tym, że mam trochę za dużo piegów, może nos mógłby być trochę mniejszy, że mogłabym być tak z 5 centymetrów wyższa, no i tak dalej, i tak dalej. Zaczęłam się sobie podobać z takim bagażem doświadczeń, jaki miałam, z tymi wadami, które miałam. I myślę, że również zdałam sobie sprawę, że mam talent w postaci swojego głosu, który jest dla mnie wielkim skarbem. I zawsze tak jak sobie mówiłam, nie wszystko można mieć, ale najważniejsze, że coś tam się ma. Coś, dzięki czemu, dzięki mojemu głosowi mogę nie tylko sobie sprawiać przyjemność, ale również wielu, wielu słuchaczom, na przykład w Radiu Złote Przeboje.
1: I to była prawdziwa przyjemność. Prócz śpiewania, Beata Kozidrak objawiła jakiś czas temu kolejny swój talent, a mianowicie talent pisarski. Książka biograficzna, której podejrzewam nawet najwięksi fani się nie spodziewali. Książka, która powstała w samym środku pandemii, jak kiedyś przyznała Beata Kozidrak, trochę z nudów.
2: Wiesz, ugotowałam, co miałam gotować, upiekłam ciasto, które mi się udawało, wiesz, zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać coś, no i myślę sobie, nie, ja tego nie wytrzymam, tak, ile to będzie trwało, więc gdzieś tam w głowie jakiś zarys kiedyś mi się pojawił, że mogłabym
3: właśnie taką książkę biograficzną napisać i siadłam, wzięłam tablet i zaczęłam pisać. No w ogóle nie przypuszczałam, że dam radę. Naprawdę. Pisanie to było, oczywiście pisanie, no teksty i tak dalej, no to sprawia mi zawsze wielką radość. No ale nie przypuszczałam, że dam sobie radę z literaturą, powiedzmy. Ale pierwsze takie, wiesz, powiedzmy, pierwsze strony, jakiś taki zamysł przeczytałam swoim bliskim, moim córkom, i one były w szoku. Mamo, to jest super pomysł, po prostu pisz dalej. Boże, my nie możemy się doczekać, co będzie dalej. Oho, jak moim wymagającym córkom się to podoba, no to idę w to.
1: No i tak powstała książka, której pewnie nawet najwięksi fani się nie spodziewali. Beata, Gorąca krew. Nikt pewnie też się nie spodziewał, że zespół BAIM, który powstał w latach gospodarki centralnie sterowanej, po 4 dekadach będzie wciąż na topie. Tym bardziej, że przecież wiele zespołów, które powstały w tamtych czasach, dawno się rozpadło. Czy zespół BAIM miał szczęście?
3: No tak, mogę powiedzieć, że rzeczywiście to był dla nas bardzo czas tego przejścia. Przyszliśmy, prawda, płytą Biała Armia, która była jakby kojarzona, mówię o tej piosence, kojarzona z czasami tego przełomu. Cała płyta, wydaje mi się, jak na tamte czasy, była bardzo mocna i spowodowała, że w tej nowej, powiedzmy, Polsce się bardzo zespół odnalazł. Ja również nagrywam kolejne płyty. Graliśmy już koncerty, które dawały nam większą, powiedzmy, satysfakcję finansową, no bo w tych czasach 80. to były stawki, kiedy za każdy koncert jakaś tam stawka.
1: Stawka ministerialna.
3: Tak, ministerialna. Jeszcze były kiedyś przecież egzaminy, trzeba było, jak już byliśmy naprawdę znanymi artystami, to nie wiem, trzeba było pokazać, że potrafisz śpiewać po prostu. Nie no, takie czasy były, no teraz się możemy śmiać, abyśmy się nie śmiali już więcej. Więc myśmy przeszli rzeczywiście bardzo fajny etap. Jakość tych koncertów była zupełnie inna. Pieniądze za te koncerty były inne. Nie musiałam grać 3 koncertów w jednym dniu. Mogłam wtedy, wiesz, myśleć o koncertach już w inny sposób, mając więcej czasu, mając też więcej czasu dla mojej rodziny. Ale tak, wiesz, to pięknie też prowadził mój były mąż, powiedzmy, ale cały czas menadżer zespołu BAIM, Andrzej Pietras, który naprawdę przez tyle lat bardzo mądrze prowadził zespół muzyków, którzy naprawdę mają różne charaktery i wszystko to trzymać w ryzach, żeby to nie rozpadło, bo przecież wiele zespołów czy składów zespołu się po prostu rozpadło, a my byliśmy. Szliśmy do góry, ale w naszym kraju sufit jest jeden, nie? I to dochodziliśmy do tego kilka razy w ciągu tego czasu.
1: Jak to powiedziała Beata Kozidrak, trzeba odkryć w sobie to, co dobre. No dzisiaj odkrywaliśmy Beatę Kozidrak, chociaż pewnie jak każda kobieta pozostanie bardzo tajemnicza.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dobry wieczór, Maciej Czujko wita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w informatorze rozrywkowo-kulturalnym naszej rozgłośni, czyli Radia Złote Przeboje 90 FM. Mówiąc naszej, mam nadzieję, że wpisuję też w to grono was, że nas słuchacie od rana do wieczora. No może zwłaszcza wieczorem, kiedy to nadajemy naszą audycję regionalną, informator regionalny, kiedy mówimy o tym, co dzieje się w mieście. I w mieście tutaj u nas napisał Marek Żak z Muzeum Miedzi książkę Drudzy w mieście. Życie codzienne ludności polskiej w Legnicy 1945-1948. I o tej książce będzie nam za chwilkę opowiadał, a potem przeniesiemy się do kolegium Witelona, żeby posłuchać o kursach dla maszynistów. To jednak za chwilę, za moment, bo teraz czas od samego początku na Marka Żaka i jego książkę Drudzy w mieście.
0: Ciekawa Legnica.
2: Marek Żak, pracownik Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: I autor bardzo świeżej publikacji.
2: Tak, autor książki Drudzy w mieście. Życie codzienne ludności polskiej w Legnicy w latach 1945-1948.
1: Czy to krótki okres? No dla badacza pewnie nie, bo jest co badać. Ale z perspektywy bytności garnizonu rosyjskiego tutaj w Legnicy to krótki.
2: Krótki, ale bardzo znamienny, bo są to pierwsze lata pobytu Armii Radzieckiej.
1: No, czy najdrażliwszy przez to, czy najistotniejszy przez to? Dlaczego akurat ten rok? Już milczę, niech pan mówi, bo niepotrzebnie.
2: Z jednej strony jest to okres, kiedy oddziaływanie garnizonu, najpierw Armii Czerwonej, a później Armii Radzieckiej na życie mieszkańców jest najbardziej tutaj widoczne, najbardziej intensywne, dotyka wszystkich sfer życia codziennego takiego typowego legniczanina. Jak też wiemy, pierwsze lata to także początek procesu budowy tego garnizonu, jego osadzania się w strukturze miasta, które jakby rodziło szereg problemów, które zazwyczaj były rozwiązywane metodą faktów dokonanych, czyli po prostu w tym miejscu jesteśmy my, a wy ewentualnie, czyli Polacy, musicie się stąd wynieść.
1: Czyli tak to się odbywało. Po prostu przychodzili, zajmowali i tyle.
2: Jeżeli mowa tutaj o roku 45, o tym znamiennym wysiedleniu,

0: Zdecydowanie miasta to właśnie tak naprawdę cały okres, który opisuję w mojej książce, a także lata następne, bo oczywiście nie wszystkie obiekty wróciły do Polaków. Tutaj zawsze mówię, że jeżeli chodzi o Legnicę, są tutaj problemy typowe dla wszystkich powojennych miast, jednakże tutaj te problemy są spotęgowane. Legniczanie mieli trudniej, po prostu trudniej. Tutaj zawsze dobrym przykładem jest chociażby oświata. Legnica, dosyć duże miasto niemieckie przed wojną, była ważnym ośrodkiem oświatowym. Jest tutaj wiele budynków szkolnych pamiętających czasy niemieckie, jednakże w sierpniu roku 1945, kiedy rozpoczęto przygotowania do roku szkolnego, pierwszego powojennego, Polacy dysponowali jednym, jedynym budynkiem przy ulicy Kamiennej, gdzie na starcie musiało się pomieścić dwie szkoły. Następnie w ciągu kolejnego roku szkolnego uruchomiono jeszcze jedną szkołę, a także tam też formowała się liceum pedagogiczne, które później zostało przeniesione w inne miejsce.
1: Czy to wyglądało w ten sposób, że Rosjanie zajmowali budynki i potem już nie interesowało nic, że to polskie władze kombinowały, jakby tu wszystkich pomieścić?
0: Tak, no polskie władze miały problemy nawet z siedzibą swoich... Polskie władze miały nawet problem z siedzibą magistratu, czyli Nowy Ratusz, siedziba legnickich władz, trafiła w ręce polskiej administracji na początku roku 1947, kiedy został zlikwidowany jeden z wielu szpitali dla powiedzmy rannych w czasie walk żołnierzy Armii Czerwonej. Wcześniej siedziba magistratu już po wysiedleniu znajdowała się w kamienicach. Na początku przy ulicy Długiej, czyli obecnej Alei Rzeczypospolitej, a właśnie od jesieni roku 1945 przy skrzyżowaniu ulicy Korfantego i Powstańców Śląskich. Więc w zwykłej kamienicy czynszowej znajdowała się siedziba władz miasta. W ten sam sposób krótki epizod zaliczył także chociażby szpital zakaźny. Może proszę sobie wyobrazić szpital zakaźny w kamienicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Urząd Skarbowy zaraz obok, ulica Kwiatowa 1. Dopiero w roku 1948 Urząd Skarbowy przeniósł się na Plac Klasztorny do powiedzmy takiej odpowiedniej siedziby. Wcześniej urzędnicy skarbowi pracowali w kamienicy.
1: Panie Marku, to z dzisiejszej perspektywy trudno sobie wyobrazić. No, trzeba pamiętać, że to było po wojnie, więc to się wszystko kształtowało w jakimś chaosie, ale czy były jakieś sprzeciwy? Czy ktoś do kogokolwiek się odwoływał? Czy było do kogo się odwoływać? Czy atmosfera była taka, że nikt nic nie pisnął i ze strachu, i ze świadomości, że to nic nie da?
0: Oczywiście próbowano. Próbował też między innymi drugi pełnomocnik rządu, czyli ówczesny odpowiednik prezydenta, ze skutkiem takim, że po dwóch niezbyt przychylnych władzom radzieckim wypowiedziach publicznych został odwołany ze swojego stanowiska Karol Myrek. Doszło do tego w grudniu roku 1945. Zastąpił go oddany partii komunista, pan Antoni Stupak, który już takich jakby ekscesów nie miał na swoim koncie, więc zapewne albo w to wierzył, albo doskonale zdawał sobie sprawę, co tak naprawdę realnie może we własnym mieście. Podobnie oczywiście byli tego świadomi inni Polacy. Jednakże oczywiście w aktach chociażby delegatury rządu przy Północnej Grupie Wojsk Armii Radzieckiej, takiej instytucji, która była niejako pośrednikiem pomiędzy Polakami a garnizonem radzieckim, znajdują się oczywiście skargi Polaków na różne powiedzmy szkody wyrządzone przez wojska radzieckie. Niestety nie zawsze znamy odpowiedź na takie podania, ale też z większości tych dokumentów wynika, że bardzo często tutaj ta odpowiedź była negatywna. Zresztą jest wiele też takich powiedzmy sytuacji typu okres powojenny w ostatnich latach. Takim jednym z ważniejszych problemów to oczywiście te masowe gwałty na kobietach, które też później oczywiście ta skala się zmniejszała, jednak było to cały czas obecne. Zachowały się dokumenty, które z jednej strony miały pomóc takim osobom w szukaniu sprawiedliwości, z drugiej strony jednakże tak naprawdę całkowicie utrudniały im dochodzenie jej, gdyż wymagano od ofiary, aby znała, z jakiej jednostki żołnierz pochodzi, najlepiej jeszcze znała jego stopień, nazwisko. No jakby to, rozumiemy, w takiej sytuacji jest jakby niemożliwe, a bez takich danych bardzo często właśnie takie wnioski odrzucano, więc trudno jednak szukać w tych realiach jakiejś sprawiedliwości takiej elementarnej dla ofiar tych strasznych czynów.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Marek Żak opowiada o swojej najnowszej publikacji, która opowiada o
3: 3 lat.

0: po wojnie w Legnicy, drudzy w mieście. Życie codzienne ludności polskiej w Legnicy 1945-1948. Jak słyszeliście, to bardzo ciekawy okres, czy najciekawszy. No, w każdym razie było o czym pisać. Książka jest obszerna. Mówimy o niej, jeszcze o niej będziemy mówili, o tym, że panował w Legnicy dziki zakut przez jakiś czas i o tej trudnej egzystencji obok siebie Polaków i Rosjan w Legnicy powojennej. A teraz zajrzymy do kolegium Witolo na uczelni państwowej. Uczą tam maszynistów. My w naszych programach mówiliśmy już o tym, ale czas przypomnieć, czas powiedzieć, jak to wygląda teraz. Dawid Filipowski i jego goście.
1: Kamila Nadybska, kierownik ośrodka szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, kolegium Witolo, uczelnia państwowa.
2: Nazywam się Grzegorz Gorczycki. Na co dzień pracuję jako dyrektor oddziału transportu kolejowego w spółce Polmieć Trans, a dodatkowo jestem również instruktorem szkolenia tutaj właśnie w ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów przy Kolegium Witelona. Również jestem wykładowcą też również tutaj w Kolegium Witelona Uczelni Państwowej na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych na specjalizacji Inżynieria Transportu Kolejowego oraz jeszcze uczę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Transportu Kolejowego w Henrykówce w Legnicy, więc jestem tutaj szeroko dziś, szeroko związany z tą branżą edukacyjną kolejową.
3: Dzisiaj się spotykamy, bo chcemy porozmawiać o kursach, ja powiem ogólnie, na maszynistę, a w szczegółach oczywiście nasi dzisiejsi eksperci wytłumaczą, o co chodzi, bo być może nawet teraz popełniłem błąd, mówiąc o kursie na maszynistę. Jak to wygląda na legnickiej uczelni?
1: Więc tak, Legnicka Uczelnia od kilku lat prowadzi ośrodek szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów. Dzięki temu rozwiązaniu mamy możliwość szkolenia przyszłych maszynistów. Tak naprawdę możemy rozpocząć takie szkolenie na maszynistę już na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych, ponieważ na kierunku logistyka i transport szkolimy przyszłych maszynistów i specjalistów w kolejnictwie. A dodatkowo przy Kolegium Witolona powstał ośrodek szkolenia maszynistów, głównie dlatego, aby osoby, które zawsze marzyły o tym, aby rozpocząć przygodę z kolejnictwem, mogły szkolić się. Pierwszy taki etap szkolenia, od którego należy rozpocząć swoją karierę przyszłą, to jest tak zwana licencja maszynisty, czyli kurs, który pozwala tak naprawdę wejść do świata kolejnictwa. Licencja maszynisty jest to kurs, który aktualnie obejmuje 317 godzin. Licencja maszynisty jest to licencja, która upoważnia do tego, aby przystąpić do egzaminu. Egzaminy są prowadzone przez Urząd Transportu Kolejowego, więc my jako ośrodek przygotowujemy naszych kursantów do tego, aby jak najlepiej taki egzamin zdali. Ośrodek dzięki temu, że dysponuje bardzo szeroką gamą narzędzi, przede wszystkim symulatorów, które pozwalają na szkolenie zarówno maszynistów, jak i dyżurnych ruchu. Nasza kadra bardzo dobrze przeszkolonych praktyków, zarówno maszynistów, jak i kierowników pociągów, dyżurnych ruchu, pozwala na to, aby jak najlepiej do tego egzaminu przygotować.
3: Jak duże jest zapotrzebowanie na taki kurs? Czy rzeczywiście tutaj nasz subregion Zagłębie Miedziowe potrzebuje tak wykwalifikowanej kadry?
1: Tak, jak najbardziej. Mamy informacje z różnych spółek, że takie stanowiska są przygotowane już dla osób, które będą chciały ten zawód wykonywać. Coraz większa liczba osób zgłasza się do nas na to, aby przystąpić do licencji maszynisty. W ciągu tak naprawdę ostatnich miesięcy jesteśmy już przygotowani do tego, aby drugi kurs tak naprawdę uruchomić.
3: Ile jednocześnie osób możecie przeszkolić w ramach tego kursu? Jak to wygląda?
1: Tak naprawdę, żeby kurs był jak najlepszym dla naszych kursantów, myślę, że maksymalnie do 15 osób, tak żeby to było wygodne.
3: Ale licencja maszynisty to nie wszystko. Jest jeszcze kolejny etap tego jak powiedziałem na początku, dużego uogólnienia, czyli kursu na maszynistę, bo po licencji co może taka osoba robić?
1: Po licencji tak naprawdę kolejnym etapem jest świadectwo maszynisty. Aby tak naprawdę przejść do takiego kursu na świadectwo maszynisty, już wtedy osoba po licencji maszynisty powinna zostać zatrudniona w firmie, która już przeszkoli praktycznie takiego kursanta. My możemy przeszkolić go czysto teoretycznie w naszym ośrodku.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Szkolenie na maszynistów w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej. Temat wraca do naszego programu. Mówiliśmy już o nim kilka lat temu. Informowaliśmy o tym, że maszynistów potrzeba i że Kolegium Witolona szkoli właśnie maszynistów. Teraz ten temat kontynuujemy, informujemy, ale dzisiaj przede wszystkim mówimy o książce, najnowszej książce Marka Żaka. A Marek Żak to pracownik Muzeum Miedzi, ale też i członek Stowarzyszenia Pamięć i Dialog. Tam odpowiada za legnicki almanach. No i pisze dużo o Legnicy. I tutaj dzisiaj w programie mówimy o jego najnowszej publikacji, dużej, ogromnej, ale bardzo, bardzo ciekawej, mówiącej na bardzo, bardzo ciekawy temat. Dlatego zachęcam, zostańcie z nami w następnym kwadransie właśnie o tym.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: A najnowsza publikacja autorstwa Marka Żaka tytułuje się Drudzy w mieście. Życie codzienne ludności polskiej w Legnicy 1945-1948, czyli oczywiście chodzi o sąsiedztwo Rosjan w tym czasie, no i w latach następnych, chociaż ten czas akurat jest przez Marka Żaka opisywany.
4: Ciekawa Legnica.
0: Czyli rozumiem, że tym pierwszym miesiącom, przez pierwsze lata temu kształtowaniu się tej nowej rzeczywistości towarzyszył strach różnoraki.
5: Tak, oczywiście ten strach przed czerwonoarmistami jest obecny w większości ówczesnych ziem polskich. W Legnica ze względu na obecność tak dużego garnizonu po prostu była tym problemem dotknięta dłużej. Tutaj jakby te początki stabilizacji tego życia w przestrzeni, powiedzmy, miejskiej, na ulicach, to dopiero początek roku 47. Wtedy też te wojska zostały porządnie skoszarowane, bo wcześniej często zajmowały sektory mieszka, kamienic zwykłych, czasem to był tam sztabem, czasem nie. Więc
0: po sąsiedzku po prostu mieszkali.
5: No są też przypadki, że jedną kamienicę zamieszkiwali Niemcy i Rosjanie, czy obywatele Związku Radzieckiego, albo też Polacy. To oczywiście takie, powiedzmy, anegdotyczne, bardzo takie sporne kwestie. W każdym razie...
0: Rozumiem, że było... I pewnie stąd też wynikała to zagrożenie gwałtem, no bo rozumiem, że uzbrojeni żołnierze mieszkali w sąsiedztwie cywili.
5: Tak, i tu warto pamiętać, że te mury, te płoty, które kojarzymy z Małą Moskwą, czyli z Legnicą, wówczas oczywiście już były takie sektory odgrodzone, jednakże bardzo dużo tego wojska było w, powiedzmy, takiej przestrzeni wolnej. Z jednej strony oni zajmowali ulicę, był do niej swobodny dostęp, jednakże w jej okolicy zawsze znajdowali się też strażnicy radzieccy, wartownicy, którzy jednak nie wpuszczali tam milicjanta polskiego. Więc taki, powiedzmy, rabuś z radzieckim paszportem mógł spokojnie wyjść ze swojego sektoru, który wyjście nie wymagało żadnego skoku przez płot, następnie dokonać jakiegoś czynu i wrócić bezpiecznie na teren, gdzie tak naprawdę nie dociśnie go żadna polska władza.
0: Panie Marku, Dziki Zachód.
5: Dziki Zachód w wersji nadkaczawskiej, tak jak mówię, to nie są problemy wyjątkowe, ale jednakże bardzo, bardzo mocno tutaj widoczne w naszym mieście. Po prostu obecność radziecka potęgowała to, co znamy z różnego rodzaju teraz też filmów poświęconych okresowi tuż powojennemu. Legnica przez tą obecność radziecką po pierwsze nie było miastem suwerennym. Polskie władze nie mogły podejmować samodzielnie wielu decyzji. Wielokrotnie musiały prosić garnizon radziecki o przyznanie jakiegokolwiek budynku dla spraw kulturalnych, szkolnych. To tak zwane odzyskiwanie miasta trwało zresztą też w latach następnych. Wysyłano petycje, wysyłano delegacje. Zawsze jednak, kiedy odmawiano przyznania jakiegoś budynku Polakom, można było przeczytać w dokumencie, że ten budynek jest w tym momencie ważny. Jeden taki przykład, jednym z pierwszych budynków szkolnych przekazanych przez władze radzieckie był dzisiejszy budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych. Jednakże budynek przekazano w roku 1946, jednakże przez kolejnych przynajmniej kilkadziesiąt miesięcy, chyba rok 48 lub 9, ta sprawa po raz kolejny wypłynęła, nadal szkoła nie miała dostępu do przylegającej do budynku szkolnego sali gimnastycznej, bo ta sala służyła dla, jak to określono, klubu sportowego oficerów radzieckich. Oczywiście informacje ze strony polskiej, tutaj od różnych organizacji też młodzieżowych, że sala zazwyczaj stoi pusta, zamknięta na kłódkę, a dzieci ćwiczą na podwórku lub w klasach, jakby nie zmieniała, nie mogła zmienić decyzji władz radzieckich. Po prostu ta sala była dla nich oficjalnie potrzebna, oni jej nie oddadzą. I więc takimi właśnie absurdami się mierzono. Warto też chociażby wspomnieć też o zakładach pracy. Też bardzo dużo przedsiębiorstw przedwojennych była zajmowana przez armię radziecką. Kiedy były oddawane Polakom, to oczywiście nie było w nich już maszyn na przykład, ale znana jest historia, kiedy pracownicy jednego z zakładów znaleźli te maszyny w jednym z magazynów przy ulicy bodajże Głogowskiej. Oczywiście zwrócono się o zwrot tych maszyn, zaznaczając, że przetrzymywanie ich w tych magazynach zakończy się po prostu ich zniszczeniem, bo jest to specjalistyczny sprzęt. Oczywiście maszyn nie można było oddać, no bo ze względu na interes tutaj władz garnizonowych, tak jak zwykle, były bardzo im potrzebne.
0: Dużo ludzi wyjechało w tym czasie z Legnicy ze względów po pierwsze mieszkaniowych, bo ciaśniej, ale ze względu na atmosferę panującą w mieście?
5: Są też takie informacje pochodzące właśnie ze sprawozdań władz miejskich, że Legnica ma problem z ewidencją ludności, gdyż tak naprawdę nikt nie chce się tutaj na stałe zameldować, dopóki nie dowie się, czy są tutaj jakby takie, powiedzmy, realne szanse na spokojne życie. I że ten ruch, czyli przyjazd do Legnicy, powiedzmy, z województw centralnych czy ze wschodu, a następnie wyjazd z Legnicy do innych ośrodków miejskich, na przykład na Dolnym Śląsku, jest zauważalny, że tu po prostu, jeżeli ludzie, bo ludzie nie byli tu przywiązani do tych ziem, była to przecież tereny dopiero co niemieckie, tereny poniemieckie, więc jakby też nie mieli tu jakiegoś żadnego związku emocjonalnego, więc nie była to też dla nich jakaś trudna decyzja. Więc w momencie, kiedy widzieli, że sytuacja w mieście jest jaka jest, jest tutaj mnóstwo wojsk, jest problem z pracą, jest problem z mieszkaniem, po prostu wybierali ośrodki, gdzie takich problemów nie było, a były też takie miasta, gdzie naprawdę można było w pewnym momencie bardzo szybko dostać pracę, mieszkanie i były one już, powiedzmy, w tym roku 1946 w miarę bezpieczne, chociaż wiadomo, zawsze trzeba było pamiętać, że to jednak te czasy powojenne były dosyć niespokojne.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: Marek Żak opowiadał o swojej najnowszej książce, a my wracamy do Kolegium Widelona Uczelni Państwowej, gdzie szkoli się maszynistów. I dzisiaj goście Dawida Filipowskiego o tych szkoleniach opowiadają. Jeszcze raz się przedstawię, żebyście Państwo wiedzieli, który głos należy do kogo.
1: Kamila Nadybska, kierownik Ośrodka Szkolenia Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów, Kolegium Witalona, Uczelnia Państwowa.
2: Nazywam się Grzegorz Gorczycki, na co dzień pracuję jako dyrektor Oddziału Transportu Kolejowego w spółce Polmich Trans, a dodatkowo jestem również instruktorem szkolenia tutaj właśnie w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów przy Kolegium Witalona. Również jestem wykładowcą też również tutaj w Kolegium Witalona, Uczelni Państwowej na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych na specjalizacji Inżynieria Transportu Kolejowego oraz jeszcze uczę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Transportu Kolejowego w Henrykówce w Legnicy, więc jestem tutaj szeroko związany z tą branżą edukacyjną kolejową.
3: Jakie to są stanowiska, które można objąć po tej licencji?
1: Tak naprawdę później można zostać albo maszynistą, można zostać rewidentem, można zostać kierownikiem pociągu i prowadzącym pojazdy kolejowe.
3: Okej. To licencja, a kolejny etap tego, jak powiedziałem, dużego uogólnienia kursu na maszynistę, jak wygląda?
2: Jeżeli przychodzi pracownik do spółki, zatrudnia się do spółki z licencją maszynisty, to w tym momencie możemy go szkolić dwutorowo. Możemy albo go szkolić na maszynistę, docelowo tego, na którego zapotrzebowanie jest bardzo duże, albo możemy go szkolić na prowadzącego pojazdy kolejowe, wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej, bo też jest taka możliwość i wtedy ten proces szkolenia na prowadzącego pojazdy kolejowe jest też uproszczony dla osób, które posiadają już licencję, ale najczęściej szkolimy ich na maszynistów. Czyli wtedy wchodzą w tok szkolenia szkolenia na świadectwo maszynisty i to się już dzieje przez ośrodek wewnętrzny, który jest u przewoźnika, bo przewoźnicy mają takie same ośrodki, jak jest w Kolegium Vitellona powołany, takie same ośrodki są u pracodawców. Nie zawsze, ale najczęściej tak występuje, u tych większych przewoźników tak to wygląda i tam przystępuje do szkolenia na świadectwo maszynisty. Takie szkolenie trwa około roku. Do niedawna było to nawet w granicach 2 lat, ale rozporządzenie się zmieniło, troszkę tutaj zmniejszono tą liczbę obowiązkowych godzin do wyjechania przez takiego szkolącego się pracownika i dzisiaj to tak wygląda około roku, plus dodatkowy kurs, który odbywa się już w ośrodku tym szkolenia maszynistów, który jest powołany przy pracodawcy.
3: Jak wygląda uzyskanie takiego świadectwa? Czy to są jakieś jeszcze dodatkowe zajęcia teoretyczne, czy tylko praca na rzecz pracodawcy?
2: Jest kurs teoretyczny oraz jest jazda jako osoba szkoląca się przy maszyniście na lokomotywie. I na końcu zakończone jest takie szkolenie egzaminem państwowym przy Urzędzie Transportu Kolejowego, tak samo jak na licencję.
3: Czyli to wygląda trochę tak, że idziemy do pracodawcy i tam odbywamy takie praktyki po to, żeby to świadectwo uzyskać, tak? Tak to wygląda?
2: Tak to wygląda właśnie.
3: A jak wyglądają te zajęcia teoretyczne? Czy one są też w ramach tego zatrudnienia, w ramach naszych godzin pracy, czy to są zajęcia dodatkowe, które trzeba gdzieś tam jeszcze w tym tygodniu upchnąć w naszym terminarzu?
2: Nie, są one w ramach pracy i one są przy ośrodkach powołanych właśnie u pracodawców.
3: I jak przekłada się to zapotrzebowanie? Bo powiedział pan, że w tej firmie, w której pan pracuje, organizujecie zarówno ten kurs na licencję, jak i na świadectwo. Czy to się przekłada 1:1? Osoby, które zgłaszają się na licencję, potem kontynuują tę edukację po to, żeby uzyskać świadectwo.
2: Tak, ale właśnie osoby, które są przyjmowane do spółki do pracy, przyjmowane są już z licencjami. Takimi chociażby jak uzyskane tutaj w ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów przy Kolegium Vitellona.
3: Czyli można powiedzieć, że to zapotrzebowanie jest bardzo podobne.
2: No tak, można tak powiedzieć.
3: Dopowiedzmy coś o tym ośrodku, który działa przy Kolegium Vitellona, Uczelnia Państwowa w Legnicy. Jak to wygląda? Bo mówi się o tym, że to bardzo nowocześnie wyposażony ośrodek. Czy rzeczywiście tak jest? No i co o tym świadczy, że jest to nowoczesny ośrodek?
2: Tak, trzeba przyznać, że ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów przy Kolegium Vitellona jest bardzo nowoczesnym ośrodkiem, a wynika to z tego, że posiada 2 symulatory lokomotyw, pojazdów trakcyjnych oraz symulator pracy dyżurnego ruchu. No, skupię się na tych symulatorach pojazdów trakcyjnych. Posiada symulator pracy lokomotywy manewrowej typu 6DG. To jest lokomotywa stosowana głównie do prac manewrowych, ale również tam mniejszych prac pociągowych. Był to symulator tak zakupiony wspólnie przez Kolegium Vitellona oraz przy wsparciu spółki, na której na co dzień pracuje, spółki Polmieć Trans. Drugim symulatorem, który posiada ośrodek, jest symulator lokomotywy Siemensa Vectron. Jest to już bardzo nowoczesny symulator, o wiele nowocześniejszy od tego symulatora 6DG. I kursanci są szkoleni tak na jednym, jak na drugim symulatorze. Jest także, jak wspomniałem wcześniej, symulator pracy dyżurnego ruchu. On jest bardziej wykorzystywany dla studentów specjalizacji inżynierii transportu kolejowego. Oni są szkoleni na tym symulatorze pracy dyżurnego ruchu.
3: I podobno można właśnie na tych symulatorach przejechać się, tak bardzo potocznie mówię, z Legnicy do Wrocławia tą trasą, która rzeczywiście istnieje.
2: Tak, firma Simfactor, która dostarczała te symulatory, ich trasy odzwierciedlają trasy 1:1, które występują rzeczywiście. Pamiętam, że jak jechałem na symulatorze z Węglińca do Wrocławia, a ja pochodzę z Miłkowic, więc wszystkie, a później też sporo mieszkałem w Legnicy, więc wszystkie te miejscowości są naprawdę wiernie oddane. Jak się jedzie, to czuje się, widzi się te miejsca, które się zna tam, czy ze swojego życia, jak się tam mieszkało, jak się żyło. Jest odzwierciedlenie naprawdę takie bardzo autentyczne.
3: A jak wygląda kwestia pracy na kolei? Czy rzeczywiście, bo tutaj Kolegium Vitellona, ten kurs, który organizuje, pokazuje, że zapotrzebowanie w Zagłębiu Miedziowym rzeczywiście rzeczywiście jest na taką pracę. Jak to wygląda z Pana perspektywy?
2: Ja bym powiedział to w skali kraju, bo to nie można rozpatrywać tutaj regionalnie, jednak przewoźnicy kolejowi działają na terenie całego kraju. My zatrudniamy pracowników z całej Polski tak naprawdę, bo jeździmy po całej Polsce, więc tutaj nie zamykamy się tylko na ten nasz obszar, nawet na obszar Dolnego Śląska, tylko rozpatrując to w skali całego kraju, to na dzień dzisiejszy jest plus minus około 18 tysięcy maszynistów, z czego i już dzisiaj wiemy, są na to statystyki, są na to dane, około 5 tysięcy maszynistów w najbliższych 10 latach uzyska wiek emerytalny i będzie ich brakować na tym rynku pracy, więc dlatego zmuszeni jesteśmy, żeby przez najbliższe lata, zmuszeni jesteśmy jako w skali kraju całego, szkolić między 0,5 tysiąca a 1000 maszynistów rocznie, żeby ten brak na tym rynku pracy maszynistów uzupełnić.
0: O kursach na maszynistów w Kolegium Witolona Uczelnia Państwowa jeszcze dzisiaj w programie powiemy za moment, za chwilę. Teraz jednak wrócimy do Marka Żaka i jego książki Drudzy w mieście, o tej tuż powojennej historii Legnicy i o tym, jak legniczanie musieli żyć razem z radzieckimi żołnierzami tu w mieście.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Szkolenie na maszynistów w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej. Do tego tematu jeszcze dzisiaj raz w programie wrócimy. Za chwilę, za momencik w tym kwadransie, ale teraz czas wrócić do Marka Żaka, który opowiada o swojej najnowszej książce Drudzy w mieście. Życie codzienne ludności polskiej w Legnicy 1945-1948 i od razu na pewno kojarzycie, że chodzi o to trudne początki wspólnego sąsiedzkiego życia z Rosjanami. Trudne początki przypominające Dziki Zachód, tak z Markiem Żakiem razem się zgodziliśmy, to znaczy Marek Żak się zgodził, bo przecież jest ekspertem w tym temacie. No właśnie, o te lata teraz pytam, o ten wybór, o te pierwsze 3 lata po wojnie.
4: Ciekawa Legnica.
0: To w takim razie, czy te w ciągu tych 3 lat ta sytuacja choć trochę się ucywilizowała, czy udało się odzyskać miasto i udało się odzyskać spokój i czy dowództwo rosyjskie zapanowało nad żołnierzami przez te 3 lata, czy trzeba było więcej czasu?
5: No tutaj się wskazuje na ten rok 1947, wtedy też wspomniana już delegatura rządu przy Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej zaczyna intensywnie działać też w interesie, powiedzmy tutaj, miasta. Miasto po 2 latach odzyskuje, przejmuje zakłady komunalne. To warto też o tym pamiętać. Do roku 1947 elektrownią, wodociągami i gazownią zarządzały wojska radzieckie. Więc ta stabilizacja to rok 1947. Powiedzmy, że wraz z rokiem 1948 te przestępstwa radzieckie już bardziej mają już charakter incydentalny, choć jeszcze zawsze są obecne przy jakimś garnizonie i też występują w następnych latach, więc ta już, powiedzmy, granica połowy roku 1947 to już ten moment, kiedy to już powoli przestaje być miasto garnizon. Rosjanie też przekazują nam park miejski, on też był ogrodzony i Polacy musieli płacić za wstęp do parku. Przekazują zakłady ogrodnicze, czyli między innymi palmiarnia, a także zakłady ogrodnicze na terenie cmentarza, bo na przykład należy pamiętać, że cmentarz, chociaż był pod zarządem polskim od roku 1945, to na jego terenie znajdowały się enklawy radzieckie, takie jak właśnie zakłady ogrodnicze. Więc to się już powoli dzieje. Oczywiście nie ma mowy o całkowitym odzyskaniu miasta. No przecież pamiętamy, Akademia Rycerska wróciła w roku 78. Teatr Legnicki przecież przez wiele lat był zajmowany przez wojska radzieckie, więc to oczywiście, te odzyskiwanie miasta pozwoliło na budowę tu jakiegoś, powiedzmy, życia. Jednakże zawsze to jednak było o wiele trudniejsze niż w innych ośrodkach, gdyż cały czas brakowało tych mieszkań. To też zresztą ujawnia się w latach późniejszych, już badając chociażby rok 56, niegdyś ewidentnie było widać te niezadowolenie wynikające właśnie z ograniczonej bazy mieszkaniowej, z ciężkiego zaopatrzenia, czyli też z problemów, które były widoczne w całym kraju, jednakże legniczanie zawsze utożsamiali to właśnie z obecnością wojsk radzieckich, bo oni zajmowali te mieszkania, to były właśnie mieszkania należące się Polakom, ale oni wiedzieli, że ci obcy tu właśnie są, więc te emocje zawsze były skierowane właśnie w stronę żołnierzy.
0: Ja rozumiem, że jak pan pracuje nad książką i zbiera materiał i bada ten materiał i potem pisze o tym wszystkim, no to trzeba chłodu badacza. Ale to chyba smutna historia. Czy w trakcie pracy nad tą książką przewijały się takie myśli o utraconych szansach, o tragedii tamtych czasów, o krzywdzie, którą doznała Legnica?
5: No, jest to jeden z elementów tej mojej narracji, że tak jak wspomniałem, miasto i mieszkańcy mieli tutaj o wiele trudniejszą i dłuższą drogę do budowy, powiedzmy, tej powojennej polskiej Legnicy. Z racji, że jestem z Legnicy, to oczywiście oprócz, powiedzmy, temat mnie zawsze jakby emocjonował, ale też jakby dzięki temu pisałem tą książkę z wielką pasją, więc oczywiście w wielu miejscach jest to historia tragiczna, trudna, ale bardzo pouczająca, też pokazująca drogę naszego miasta, jaki musiało przejść. Może też trochę też tłumacząca to, co działo się też w następnych dekadach. Niektóre z dosyć nieprzemyślanych decyzji władz miejskich później. Ale to tak naprawdę też kopalnia różnych historii i anegdot związanych z pionierskim życiem na tak zwanych ziemiach odzyskanych. Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to dosyć ważna pozycja dla mieszkańców naszego miasta, którzy, zwłaszcza tych, którzy jakby chcieli poznać historię swoich rodziców, swoich dziadków, aby mogli też poznać historię miejsc, które znamy bardzo dobrze, ale jednakże bardzo często, pracując nad tym materiałem, sam byłem zaskoczony pewnymi epizodami budynków czy ulic, które wówczas zasiedlali polscy osadnicy, gdzie pierwsza siedziba kina Bałtyk, bo wcale nie było ona to, nie było ono przy ulicy Wrocławskiej, co się działo przy ulicy Łąkowej, jak ważna była Aleja Rzeczypospolitej w roku 1945. To wszystko właśnie w bardzo ciekawy sposób uzupełniono naszą wiedzę. Myślę, że warto sięgnąć do tej książki, a ocenę oczywiście pozostawiam czytelnikom.
0: A ja jeszcze chciałbym zapytać o postacie. Czy wybijają się na pierwszy plan jakieś postacie tamtej historii? I mówię tutaj o tych, którzy mieli wpływ, mieli władzę, mieli głos, ale też i o tych, którzy po prostu żyli w tle i próbowali się odnaleźć i może ktoś odnalazł się w sposób szczególny?
5: Oczywiście książka porusza wątek życia codziennego, czyli powiedzmy zazwyczaj rozumiane jako, powiedzmy, historia szarych ludzi, ale oczywiście nie brakuje tam postaci takich charakterystycznych, bardziej znanych dla ówczesnej Legnicy. To oczywiście po pierwsze przedstawiciele władz lokalnych, którzy przez wiele miesięcy zmagali się z tymi problemami, o których już wspomniałem. Z racji tego, że ważną częścią bazy źródłowej są wspomnienia, przewija się tam cała masa różnego rodzaju osób dłużej lub krócej związanych z Legnicą. Są to zarówno tak zwani pionierzy, czyli członkowie grup operacyjnych wysłanych tutaj z Polski Centralnej. Są to ówcześni uczniowie szkół. Są też to po prostu zwykli ludzie, których los rzucił do Legnicy. Już podczas spotkania promocyjnego miałem okazję spotkać wnuczkę jednego z bohaterów z takich wspomnień, który tutaj był architektem powiatowym, więc myślę, że kilku dziadków czy rodziców legniczan, którzy sięgną po tą książkę, na pewno gdzieś tam opisałem, albo chociaż wspominam o tych osobach. Myślę, że to też jest jakaś wartość dodana, że każdy może się czegoś dowiedzieć. Może też niektóre informacje będą dla nich zaskakujące. No mam taką nadzieję, że sprawię jakąś też przyjemność tą książkę.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: Marek Żak opowiadał o swojej najnowszej książce, najnowszej publikacji, która tytułuje się Drudzy w mieście. Życie codzienne ludności polskiej w Legnicy 1945-1948. Bardzo trudny czas i o tym Marek Żak opowiadał. A teraz Kamila Nadybska i Grzegorz Gorczycki, czyli ludzie Kolegium Witolona Uczelni Państwowej, którzy w Kolegium Witolona właśnie uczą na maszynistów, prowadzą kursy na maszynistów. Te kursy są popularne, pracy jest dużo, maszynistów brakuje i właśnie na tej Na tym braku, na tej potrzebie zasadza się idea kształcenia maszynistów w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej. Dawid Filipowski o te potrzeby, ale też i o same szkolenia pytał i pyta ciągle jeszcze, bo teraz wracamy do tej rozmowy.
3: I udaje się te braki zapełniać. To tempo jest odpowiednie, że wiecie, że za te kilka lat nie zabraknie wam rąk do pracy?
2: No nie chciałbym dzisiaj tutaj, bo to mówię, to dotyczy skali całego państwa, ale patrząc tak nawet tutaj lokalnie, to dosyć duże grupy szkolą się na licencję maszynisty. Był taki czas, że w Polsce szkolono maszynistów 200 na rok. Dzisiaj te statystyki u wszystkich przewoźników razem są dużo większe, więc myślę, tak się mówi, że dzisiaj przewoźnicy kolejowi naprawdę bardzo mocno szkolą maszynistów. Wszyscy przewoźnicy kolejowi widzą ten problem i te szkolenia są u nich realizowane, więc wydaje mi się, że uda nam się ten brak nadgonić. No, też życzylibyśmy sobie takiej sytuacji, żeby tych maszynistów było na tyle już dużo, żeby ten rynek się trochę odwrócił, bo dzisiaj jest bardzo rynek maszynisty. Dzisiaj to maszyniści sobie wybierają często firmy, w których pracują i często nie wiążą się w żaden sposób z firmami, które pracują, a gdybyśmy troszkę ten trend odwrócili, to ci maszyniści bardziej byliby związani ze swoją firmą, chcieliby w niej pracować, chcieliby się w niej dłużej zakorzenić i związać z nią swoją przyszłość, więc ta ilość szkolonych osób dzisiaj może z czasem odwrócić ten trend właśnie, który występuje.
3: No ale obecnie wydaje się, że to jest o tyle dobre dla pracowników, że warunki pracy są dobre.
2: No tak, to ma pan rację. Z punktu widzenia maszynistów, tak, jest ich mało, oni to czują, że jest ich mało, przez to ich zarobki są bardzo dobre, przebierają sobie właśnie często w firmach, w których pracują, wybierają te firmy, które im gdzieś tam więcej płacą, więc jest to dzisiaj rynek pracownika, jeśli chodzi o maszynistów, tak.
3: Jeśli chodzi o te warunki zatrudnienia, nie wiem, porównując do podobnych zawodów, czy są one na takim samym poziomie, czy może wyższe, czy może niższe? Jak to wygląda z pana perspektywy?
2: Zależy, na które zawody będziemy patrzeć, bo ja się skupiam na zawodach kolejowych, tych takich zawodów regulowanych, które są regulowane ustawą o transporcie kolejowym i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy jest 12. I w zasadzie we wszystkich tych stanowiskach, tych 12 stanowiskach, które występują, są braki i kadrowe i w zasadzie najlepiej się zarabia, będąc maszynistą, ale inne stanowiska kolejowe również są dobrze płatne dzisiaj i także pracę można na stanowiskach znaleźć. Między innymi tu pani Kamila wspominała o rewidencie taboru. Rewidentów taboru brakuje ustawiaczy, brakuje często dyżurnych ruchu, to akurat nie dotyczy przewoźników kolejowych, tylko zarządcy infrastruktury. Brakuje nastawniczych, brakuje automatyków, też zarządcy infrastruktury, brakuje toromistrzów, czyli w zasadzie ta paleta tych stanowisk jest szeroka tutaj, na które trzeba szkolić, ale mimo wszystko to maszyniści są tutaj, mają swoje powołane ośrodki, bo przy pozostałych stanowiskach szkolenia są realizowane najczęściej poprzez pracodawców. Oni szkolą sobie tam na te pozostałe stanowiska, a tylko ośrodki są stworzone pod kątem maszynistów.
3: A czy możemy powiedzieć, jakie wykształcenie trzeba zdobyć, żeby pracować na kolei? Nie tylko ten kurs, trzeba mieć jeszcze jakieś dodatkowe wykształcenie w różnych tych zawodach, o których pan już do tej pory wspomniał.
2: To też różnie bywa. Najczęściej to jest wykształcenie zawodowe lub średnie wymagane tutaj.
3: Ale ukierunkowane na kolej?
2: Jeżeli ktoś ma kierunkowe wykształcenie kolejowe, to może sobie, na przykład jak ktoś będzie po technikum transportu kolejowego, to licencję maszynistów może sobie zrobić eksternistycznie. Nie musi korzystać z kursu, tylko przystępuje tylko do egzaminu państwowego przy Urzędzie Transportu Kolejowego. Czyli tak, wykształcenie kolejowe, kierunkowe umożliwia tutaj skrócić tą drogę szkolenia.
3: Z tego, co państwo mówią, praca na kolei to raczej dobry chleb. No to powiedzmy, kiedy rusza kolejny kurs na licencję, czyli ten pierwszy etap na Kolegium Witolona?
1: Na Kolegium Witolona Uczelni Państwowej aktualnie prowadzimy rekrutację, nabór na kurs licencja maszynisty. Rusza on 18 maja bieżącego roku. Zapraszamy, mamy jeszcze kilka wolnych miejsc.
3: Jak długo trwa taki kurs?
1: To jest 317 godzin. Tak naprawdę tak w okolicy 3-3,5 miesiąca, w zależności od tego, jak często będą prowadzone zajęcia.
3: Jak się zgłosić na taki kurs? No i co jest potrzebne? Czy jakieś dodatkowe dokumenty? Co w ogóle jest potrzebne?
1: Aby tak naprawdę ubiegać się o przyjęcie na kurs, wystarczy wejść na stronę ośrodka. To jest strona osm@kolegiumvitalona.pl. W zakładce licencja maszynisty znajdziecie Państwo podanie wraz z dokumentami, które są niezbędne do tego, aby do kursu przystąpić. Poza podaniem jest tam oświadczenie o niekaralności. Dodatkowo musimy mieć minimum zawodowe wykształcenie potwierdzone, udokumentowane, plus dowód osobisty. Takie podanie można złożyć bezpośrednio w Kolegium Vitalona Uczelni Państwowej w Legnicy przy ulicy Sejmowej 5A w biurze Ośrodka Szkolenia Maszynistów.
0: Kurs na maszynistów w Kolegium Vitalona. W kolegium można się dokształcać i mówimy o tym dużo w naszych programach, że jest tam sporo studiów nie tylko całodziennych, nie tylko stacjonarnych, ale też i podyplomowych, gdzie ludzie już dorośli mogą zdobywać nowe kwalifikacje. A teraz zapraszam kolejny kwadrans naszego programu.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: A w tym kwadransie o zajęciach sportowych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Proszę bardzo, oto ta rozmowa.
6: Jerzy Łabiński, Klub Sztuk Walki Szanon.
7: Anna Kącka, prezes Legnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, Otwórz Serce z Legnicy.
3: Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, jak organizuje się i jak wyglądają zajęcia sportowe z niepełnosprawnymi, bo takie są organizowane w naszym mieście, między innymi przez Klub Sztuk Walki Szanon. Jak to wygląda z Waszej strony? Gdzie są organizowane takie zajęcia? W jaki sposób? Kto je prowadzi?
6: Zajęcia z osobami z niepełnosprawnością prowadzimy już od kilku lat. Zaczęło się w zasadzie od przypadku. Trafiliśmy do jednego przedszkola integracyjnego, w którym były dzieci niepełnosprawne. No i potem też tak trochę przez przypadek zaczęła się ta działalność rozwijać. Prowadziliśmy zajęcia z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością w środowiskowych domach samopomocy i w warsztatach terapii zajęciowej. No i później zaczęliśmy też współpracować z panią Anią Kącką z Legnickim Stowarzyszeniem Otwórz Serce i prowadzimy tutaj zajęcia dla dzieci z zespołem Downa. Poza tym prowadzimy zajęcia też w terapeutycznych szkołach prywatnej, takiej dla dzieci z niepełnosprawnościami różnego rodzaju.
3: I te zajęcia prowadzicie w jakimś krótkim czasie? To są takie krótkotrwałe akcje, czy robicie to już przez wiele lat i ciągle są chętni, ciągle są osoby, które chcą w tym uczestniczyć?
6: Zajęcia prowadzimy już od kilku lat w tym stowarzyszeniu Otwórz Serce. 4-5 lat już zajęcia prowadzimy. Tutaj nasza instruktorka Anna Piotrowska raz na dwa tygodnie przychodzi, prowadzi zajęcia dla dzieci z zespołu Downa. I raz w roku z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa przygotowuje dzieci do pokazów z tej okazji. No a w tych szkołach terapeutycznych prowadzimy zajęcia raz w tygodniu, też cyklicznie już od ładnych paru lat.
3: Jak wyglądają takie zajęcia?
6: No to są zajęcia karate, ale tak naprawdę są to ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami karate. Trening sztuk walki w taki bardzo fajny sposób rozwija koordynację ruchową, gibkość, siłę, wytrzymałość i wykorzystując te techniki rozwijamy właśnie te cechy motoryczne.
3: Czy wy jako instruktorzy musicie się jakoś specjalnie przygotować do tych zajęć?
6: Trudne pytanie, dlatego że ilekroć instruktorka Ania, która prowadzi tutaj dla dzieci zespołu te zajęcia, to zawsze jak ma jakiś plan, to później się okazuje, że musi improwizować, bo to, co jej się wydaje, że będzie bardzo interesujące i się dzieciom bardzo spodoba, to się potem okazuje, że tak średnio je to interesuje, no by chciały coś innego robić.
3: W przypadku dzieci, które nie mają zespołu Downa, też taki problem może wystąpić, prawda? No, dzieci są kapryśne, są w stanie zainteresować się czymś 5 minut i potem już chcą się zainteresować czymś zupełnie innym. Czy są jeszcze jakieś większe zmiany w stosunku do tych, nazwijmy, tradycyjnych zajęć?
6: Są, dlatego że każda niepełnosprawność to jakby inny problem. To nie jest tak, że niepełnosprawna osoba to osoba, którą możemy w jakiś sposób zakwalifikować do konkretnej grupy, bo inaczej prowadzimy zajęcia z dziećmi z zespołu Downa, inaczej trochę wyglądają z osobami, które mają autyzm, inaczej z osobami niedowidzącymi i za każdym razem trzeba to trochę inaczej przygotować, inaczej zaplanować. Zawsze staramy się na początku poznać te osoby, te dzieci, żeby wiedzieć, co zaplanować, co przygotować. Ale i tak trzeba być przygotowanym na to, że w czasie prowadzenia tych zajęć wyniknie coś, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć. I wydaje nam się, że mamy coś super zaplanowane, super przygotowane, a się później okazuje, że dzieci tym w ogóle nie są zainteresowane.
3: No, myślę, że dla prowadzących takie zajęcia są jeszcze bardziej rozwijające, bo wymagają pracy, żeby jakoś te dzieci zachęcić. Czy ta energia potem wraca? Jeśli uda się zaciekawić dzieciaki, to rzeczywiście one potem chętniej korzystają. Jest jeszcze większe zainteresowanie tymi zajęciami.
6: Tak, takie zajęcie to trochę maraton. Na początku jest dużo przygotowań, potem jest wielki wysiłek i na końcu jest radość. Tak ogólnie można powiedzieć. Ale są to na pewno bardzo wymagające zajęcia. Zupełnie inny jest kontakt z dzieckiem z jakimś rodzajem niepełnosprawności, a inny jest kontakt z dzieckiem w normie intelektualnej, więc trudno to powiedzieć i nieraz jest tak, że po 2, 3, 4 miesiącach zajęć z takimi dziećmi widać jakiś bardzo niewielki postęp. Z dziećmi, które są w tej normie intelektualnej, ten rozwój wygląda zupełnie inaczej. Także te zajęcia są bardzo rozwijające, ale też bardzo trudne.
3: Czy można jakoś dołączyć jeszcze do tych zajęć teraz w trakcie roku szkolnego? Bo rozumiem, że one pewnie też są skorelowane trochę z rokiem szkolnym. Kiedy on rusza, ruszają mniej więcej zajęcia i kończą się w czerwcu. Czy jest zupełnie inaczej? Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli źle mówię.
6: No, my prowadzimy zajęcia głównie dla organizacji, dla stowarzyszeń, więc tam są grupy zamknięte i prowadzimy zajęcia dla osób, które do tych stowarzyszeń przynależą. Ale poza tym można też w grupach takich integracyjnych u nas uczestniczyć w zajęciach i te zajęcia są prowadzone przez naszych instruktorów w 2 lokalizacjach w Legnicy, w 5 liceum ogólnokształcącym i w szkole podstawowej numer 16. No i w Spalonej również, tam pani Anna Piotrowska prowadzi te zajęcia i wtedy można w każdej chwili do tych zajęć dołączyć. Mhm. Z tym, że jeśli się rodzic zdecyduje na takie zajęcia i wie, że ma dziecko z niepełnosprawnością, to dobrze, gdyby nas o tym poinformował, bo wiemy wtedy też, jak się na to przygotować.
3: Chciałem jeszcze zapytać, ile karate jest w tych zajęciach? Powiedział pan, że to są zajęcia rozwijające z elementami karate. No to ile tych sztuk walki w tych zajęciach jest?
6: Ile procent?
3: Jeśli możemy to wyrazić w procentach, proszę w procentach. No, trudno mi stwierdzić, czy to mają być procenty, czy może minuty, bo jak długo trwają takie zajęcia?
6: No, zaczynają się zawsze od rozgrzewki. Trwają od 30 minut do godziny. Zależy, jaka jest to grupa. Na przykład zajęcia integracyjne u nas w klubie, w sekcjach naszych trwają 45 minut, godzina. Zajęcia w stowarzyszeniu 30 minut. 45 minut, zajęcia w tych szkołach, gdzie prowadzę, również po 45 minut. No i zależy, jaka jest to grupa, jakich dzieci, bo nieraz zdarza się tak, że pół godziny i z tego tylko 5 minut to są jakieś podstawowe uderzenia, bloki, a nieraz jest tak, że 45 minut, z czego pół godziny to jest trening uderzeń, kopnięć, nie? Z tym, że od razu trzeba też powiedzieć, że te dzieci ze sobą nie walczą, one się uczą tych technik uderzania, kopania i tak dalej, ale traktujemy to bardziej jako rozwój koordynacji ruchowej, a nie nauczenie ich odpowiednich umiejętności walki. Nie można tego w ten sposób traktować. Jest to forma rehabilitacji dla tych dzieci.
0: Zajęcia sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami, ten temat zamykamy, a program będziemy zamykać tematem książki, dobrej książki, którą poleci Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej. Proszę pamiętać, że poleca tylko takie lektury, które czekają na was w legnickich bibliotekach, w waszych filiach Legnickiej Biblioteki Publicznej do zwykłego wypożyczenia, więc przyznacie, że bardzo, bardzo wygodnie. Dlatego teraz Anna Gątowska, dyrektorka LBP.
8: Kozioł to książka Przemysława Kowalewskiego, właściwie dwie książki, Kozioł i Szóstka. To dwa bardzo mocne kryminały. Niektórzy nazywają je nawet najlepszym debiutem kryminalnym 2024 roku. I to jest ciekawe, że bardzo wielu autorów kryminałów w swoich powieściach wraca do lat 60., 70., czasami 50., bardzo pieczołowicie odtwarzając atmosferę taką troszkę przaśną, szarą tamtych lat. W Koźle do szpitali szczecińskich zgłaszają się ludzie cierpiący na tajemniczą chorobę, śmiertelną chorobę. ta infekcja błyskawicznie niszczy ich organizmy, doprowadza do zgonu i w Komendzie Milicji Obywatelskiej, w Komendzie Wojewódzkiej zostaje powołany specjalny zespół, który ma zbadać, co leży u podstaw tej choroby. Bardzo mocna książka, bardzo ciekawie napisana. Mam wrażenie, że czytając kryminały lubimy się i bać trochę i być przerażonymi. Wie pan, czym jest choroba kuru? Zwrócił się do siedzącego na skórzanym fotelu mężczyzny w błękitno-szarym mundurze dr Ferenc. Po pierwsze, nie panie, tylko towarzyszu majorze, skarcił lekarza dobiegający pięćdziesiątki grubas, który siedział za biurkiem. Podwójny podbródek i brak szyi pasowały do zarumienionej, pucołowatej twarzy. W palcach przypominających serdelki trzymał niedogaszonego papierosa. Mundur nie mógł zakamuflować zwałów tłuszczu, który próbował się wydostać na powierzchnię między guzikami białej koszuli. Mamy rok 1957, a nie 37 i nie jesteśmy w sanacyjnej Polsce panów, tylko w Polsce ludowej, w której wszyscy towarzysze są równi, dodał i uśmiechnął się do siebie. Zawsze po tym, jak udało mu się skutecznie upokorzyć jednego z tych synów z inteligenckich rodzin, spadkobierców tamtego świata, czuł, że kolejny przyczółek został zdobyty. Poza tym żachnął się: nie wiem, co to jest choroba kuru, ale liczę na to, że towarzysz mnie oświeci. Ferenc zdawał sobie sprawę, z kim rozmawia. Major Sucharek znany był szczecińskim lekarzom. To on stał za brutalną akcją pacyfikacji i protestu po wydarzeniach z Daniłą Nieczupejem, po której izby przyjęć szpitali na Zdunowie i Jarkońskiej zapełniły się kobietami z połamanymi miednicami, mężczyznami z rozbitymi głowami i krwawiącymi ranami po strzałach. Pijany sołdat pod Szczecinianką zastrzelił robotnika budowlanego i salwując się ucieczką przed rządnym krwi tłumem, celował do ludzi jak do tarcz. Sucharek wiedział, że towarzysze radzieccy nie odpuszczą próby linczu na żołnierzu sowieckim. Musiał stanąć w jego obronie. Pamięta te tysiące ludzi pod komendą krzyczących, by oddał Ruska. Niełatwo było podjąć decyzję o wysłaniu na nich plutonu milicji. Ktoś jednak musiał wziąć na siebie odpowiedzialność. W końcu chodziło o dobre stosunki polsko-radzieckie. No ale wróćmy do tej choroby kuru. Panie towarzyszu majorze, zaczął lekarz. Kuru to choroba degeneracyjna, należąca do encefalopatii gąbczastych. To nieuleczalne schorzenie, które po raz pierwszy odnotowano na terenie Papui Nowej Gwinei. Towarzyszu, major milicji podniósł z trudem ze skórzanego fotela. Mówcie do mnie po polsku, a nie tym waszym książkowym językiem. Co mnie interesuje, na co chorowali jacyś Indianie? Co to ma wspólnego ze śmiercią towarzyszy ze Szczecina? To oznacza, że ci ludzie zachorowali, bo jedli ludzkie mięso, towarzyszy majorze. No i zaczyna się, to są pierwsze strony książki, zaczyna się już mocno, a później rozwija się tylko akcja i jest coraz mocniejsza. Podobnie w książce Szóstka, która dzieje się w grudniu 1967 roku. Szczecinem wstrząsa potężna katastrofa tramwajowa. Oczywiście policja próbuje wyjaśnić to wydarzenie, bo najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że nie był to zwykły wypadek. Cenzura blokuje przekaz, bo to są lata 60., więc o takich rzeczach się nie mówi. Minister Spraw Wewnętrznych powołuje tajną grupę, która ma zbadać kulisy wypadku i rzeczywiście członkowie tej grupy, i kobiety, i mężczyźni, którzy badają sprawę, przesłuchują tramwajarzy, w swoim dochodzeniu co i różne potykają tajemnicze osoby, a może tajemniczych osobników o złowrogim spojrzeniu, którzy wcale nie są tramwajarzami. Krzysztof Zajas napisał książkę Taniec piżmowych szczurów. To takie połączenie kryminału z thrillerem, bo bohater, pisarz, który niespodziewanie dostaje od dziwnego czytelnika dom. No tak jakoś kojarzymy. Ja to od razu z Chęsienkiewiczem skojarzyłam, ale to nie jest tego rodzaju literatura. Skwapliwie korzysta z oferty, ponieważ jego życie wali się w gruzy. Postanawia wyprowadzić się do niewielkiej miejscowości, w której właśnie umiejscowiony jest ten budynek, ale wkrótce okazuje się, że to miejsce jest przeklęte. Wiktora, tego pisarza, nawiedzają goście i z tego, i nie z tego świata. W nocy to są duchy, w dzień to policja, która prowadzi śledztwo i próbuje uzyskać różnego rodzaju informacje od pisarza. No to ciekawe połączenie rzeczy tajemnych z prześnością życia codziennego. Bardzo interesująco tą książkę się czyta. No, że wszyscy jesteśmy mordercami, to wiemy nie od dzisiaj, bo tak naprawdę udowodniono, że tylko okoliczności sprzyjające mogą stworzyć człowieka zdolnego do przemocy, co najmniej, a być może do uśmiercania także. I to udowadnia Max Czorny w swoim czarnym, mrocznym, jak zawsze zresztą, kryminale, w którym o zgrozo profesor etyki, który został doświadczony straszliwą tragedią, razem z żoną zostali napadnięci, to jest brutalna napaść, nagle zmienia swoje etyczne zapatrywania, staje się mścicielem.
0: Książka z dreszczykiem z polecenia Anny Gontowskiej kończy dzisiejszy program Co jest grane w Legnicy, więc kłaniam się nisko. Maciej Czujko, byłem z wami, dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
9: Radio Złote Przeboje.
10: Radio Złote Przeboje.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Dobry wieczór, Maciej Czujkowita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy. Jest to audycja regionalna, informator rozrywkowo-kulturalny Radia Złote Przeboje 90 FM. I jak przystało na informator rozrywkowo-kulturalny, o rozrywce kulturze będziemy mówili. O kulturze dużo mówi Legnicki Almanach, o historii Legnicy. Taki periodyk wydawany przez Stowarzyszenie Pamięć i Dialog, rocznik. I my tutaj przedstawimy jedną z autorek tegoż właśnie czasopisma, Honoratę Rajce z Muzeum Miedzi, która napisała do Legnickiego Almanachu teksty o legnickich dziennikarzach, bo i sama ma bogatą dziennikarską przeszłość. To będzie główny punkt naszego programu, ale jeszcze inne ciekawe tematy na pewno znajdą się w naszej audycji. Jeśli tylko z nami zostaniecie, do tego, żebyście zostali, zachęcamy. I co? I zaczynamy. Honorata Rajca.
2: Radio Złote Przeboje 90
1: Honorata
2: FM.
1: Honorata Rajca, Muzeum Miedzi w Legnicy.
3: I autorka Legnickiego Almanachu. Almanachu czy Almanacha?
1: Legnickiego Almanachu.
4: No, korektorką.
3: No właśnie, to ja w końcu będę mówił na antenie jak trzeba. Ale od poprawności językowej się teraz odchodzi w dzisiejszych czasach, więc jestem usprawiedliwiony poniekąd. Co najważniejsze? Najważniejsza merytoryka. Merytoryka jest taka, że to jest tekst o historii najnowszej.
1: Tak, to jest tekst, który przedstawia sylwetkę Wincentego Kołodziejskiego, fotoreportera tygodnika Konkrety, w którym właśnie byłam korektorką i w którym dbałam o poprawność językową.
3: Jak się jeszcze o nią dbało?
1: Jak?
3: To jest prowokacja.
1: A kiedy się jeszcze o nią dbało, kiedy jeden tekst w prasie czytały trzy osoby.
3: Tak, tak, to ja wiem też, że były takie czasy, a w Legnickim Almanachu zapewne ciągle tak jest.
1: W Legnickim Almanachu jak najbardziej tak jest, ale to już zajmuje się tym redakcja Almanachu. Mi zlecono zadanie napisania tekstu właśnie o Wincentym Kołodziejskim, bo całkiem niedawno przygotowałam wystawę zdjęć tego człowieka. Była to taka wystawa, która była takim sentymentalnym spacerem po regionie, ponieważ Wincenty tutaj przez wiele, wiele lat to był fotoreporterem, który przemierzał cały region. Był w Legnicy, Polkowicach, Lubinie, Głogowie. W sumie chyba nie było miejscowości, bo on też często odwiedzał moje miasteczka, w których by go nie było i których by nie uwiecznił.
3: Trzeba powiedzieć, zaznaczyć to, że nie ma go już z nami, że zmarł, i to też była sposób na upamiętnienie samej postaci.
1: Tak, to był sposób na upamiętnienie samej postaci. Swoich kolegów, zresztą swoją, byłam też dziennikarką tego tygodnika i mam ogromny sentyment do dziennikarstwa i do tygodnika. I jest to druga osoba, o której napisałam do Almanachu. Pierwszą z nich był pan Włodzimierz Kalski, dziennikarz, który odkrył powojenną Legnicę, który napisał szereg tekstów o Tarninowi i przypomniał historię dawną.

0: powiedziała, że ten tekst z Okalskim był reportażem. No, przypisy były tam naprawdę nieznaczne i podobnie w przypadku Wincentego. No, ten tekst już jest bardziej taki almanachowy, bardziej spójny i taki z zasadami tekstów naukowych pisany.
1: Czyli taki jak almanach sobie wymaga, to powiedzmy w takim razie, o czym ten tekst opowiada. Czy to jest opowieść o Legnicy widzianej oczyma fotoreportera, o tamtej Legnicy, o tych latach? Jakie to są lata?
0: To Wincenty od lat 80. do... No, przez 30 lat pracował w konkretach, więc to, no, to jest opowieść o tamtych, właściwie to jest opowieść o tym, o twórczości, o fotoreporterstwie Wincentego Kołodziejskiego. Czy to jest opowieść o Legnicy? Niekoniecznie, bo to jest trochę opowieść o regionie, ponieważ nie ograniczyłaby Wincentego tylko do Legnicy. To jest, no, przemierzał, no, jeździł po całym regionie, tak, fotografował wierzchnią zmiany ustrojowe, które zachodziły, to akurat był czas tych przemian ustrojowych ważnych. To był czas wyjścia Rosjan z Legnicy, upadku województwa, to był czas powstania specjalnej strefy ekonomicznej. No, takich ważnych dla miasta wydarzeń.
1: Czy w tym tekście widzimy zdjęcia i to jest opowieść właśnie o tych przemianach, tak? Czy o wystawie, z tego, co mówiłeś?
0: To jest opowieść o wystawie, która była prezentowana w Muzeum Miedzi. Chodzi o to, żeby gdzieś pozostał ślad po tym, że też taka wystawa była organizowana, ale była ona między innymi dlatego też organizowana, że muzeum w swoich zbiorach ma bogatą dość kolekcję zdjęć pana Wincentego Kołodziejskiego, ponieważ przekazała nam ją żona po zmarłego fotoreportera. No i myślę, że kiedyś będą piękną opowieścią o Legnicy. Zresztą sama ta wystawa była, wydaje mi się, że bardzo sentymentalna dla legniczan, co widać było po reakcjach zwiedzających. Przychodzili, widzieli siebie, widzieli miejsca, które dawniej, no, dzisiaj się zmieniły. Czasami się nie zmieniły, nie wszystko się zmienia, prawda? Ale myślę, że dla tych, którzy zwiedzili, właśnie przede wszystkim miała wartość sentymentalną i myślę, że takie wystawy będzie Muzeum Miedzi organizowało, a takie podarunki, jakie zrobiła nam pani Kołodziejska, są zawsze mile widziane.
1: A o tym pierwszym dokumentaliście możemy powiedzieć parę słów i o tamtym tekście. Mówisz, że był to reportaż, to mnie szczególnie interesuje.
0: To był reportaż, który opowiadał o Włodzimierzu Kalski. Kalski był przez też długi czas dziennikarzem tygodnika Konkrety, nawet przez jakiś czas był legnickim radnym. No niestety też go już nie ma z nami, zabrała go choroba. I to był człowiek, który odkrył powojenną Legnicę. Wiadomo, że pierwszy, który zaczął się interesować tym, no wiadomo, że no Dolny Śląsk i tak zwane ziemie odzyskane były takimi trochę ziemiami bez pamięci. Ich dawni mieszkańcy po prostu stąd odjechali i ci, którzy przyjechali, nie wiedzieli, co tu się działo, kto zajmował, co się mieściło w pewnych obiektach i też prawda była taka, że niekoniecznie chcieli wiedzieć, bo był taki trudny temat, prawda? Więc Kalski był pierwszym, no tak, dla tych ludzi, którzy chcieli się dowiedzieć czegoś o przedwojennej Legnicy, właśnie był taką osobą, która to pomogła im odkryć i tutaj napisał taką książkę Lignic, znaczy Legnica była pierwsza, potem były takie trzy tomy o legnickim Tarninowie, gdzie piętro po piętrze, mieszkanie po mieszkaniu opisuje, kto w nim mieszkał, tak?
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: W swoim tekście, a właściwie tekstach w legnickim almanachu, a my teraz będziemy o energetyce w Kolegium Witrona na dwa sposoby. Po pierwsze o modernizacji, jaka zaszła, farma fotowoltaiczna się pojawiła, ale też o Wydziale Energetycznym, co związane, bo przecież uczelnia kształci energetyków i po tej rozmowie przyznacie, że to naprawdę może być ciekawy zawód, ciekawa nauka, ciekawy wydział. Zapraszam serdecznie o bardzo współczesnej kwestii, to też trzeba oczywiście przyznać.
3: Krzysztof Kolbusz, prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Kolegium Witrona, Uczelnia Państwowa.
4: Jerzy Kuś, kierownik Zakładu Inżynierii Energetycznej na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Kolegium Witelona, Uczelnia Państwowa w Legnicy.
1: No i właśnie, będziemy dzisiaj mówili o tym, jak uczelnia dba o swój bilans energetyczny, czyli o projektach uczelni, ale będziemy też mówili o kształceniu studentów, jeśli chodzi o energetykę. To może o tych źródłach.

0: Może najpierw o tym projekcie. Który z panów o projekcie?
1: Uczelnia pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Te środki zostały pozyskane na taki projekt pod nazwą Podniesienie Efektywności Energetycznej z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych w budynkach Kolegium Witolda Uczelnia Państwowa.
0: I to bardzo nudno brzmi, ale za tym stoją na pewno ciekawe zmiany.
1: No, oczywiście. W projekcie, który opiewa łącznie na kwotę prawie 18 milionów złotych.
0: No i to już jest znacznie ciekawsze.
1: Wkład uczelni to jest ponad 5 milionów złotych w tym projekcie. Natomiast na ten projekt składa się kilka działań, między innymi modernizacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w budynkach AC i E, rozbudowa systemu zarządzania energią, wymiana okien dwuszybowych na trzyszybowe w budynkach AC i E, budowa magazynów energii oraz budowa mikroinstalacji OZE zasilającej potrzeby własnych budynków. Znaczy, jakby ten etap już jest wykonany, tak? Czyli te widać, jak jedziemy na uczelnię, to wszystkie budynki mają już panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach.
0: No właśnie, bo to się przede wszystkim te panele kryją pod tymi wszystkimi hasłami. To jest ta największa zmiana?
1: No nie do końca, bo ma być wdrożony również system zarządzania energią i klimatyzujemy wszystkie budynki.
0: A jak ten system będzie wyglądał? Jak to działa?
2: Zarządzania energią, ich zadaniem jest optymalizacja wykorzystania energii w obiekcie, czyli no, na przykład jeżeli studentów nie ma, jest przerwa letnia czy przerwa zimowa, to następuje osłabienie ogrzewania, czyli o kilka stopni obniża się ogrzewanie. Włącza się ogrzewanie obiektu, sali, wtedy, kiedy spodziewamy się, że zaraz będą zajęcia, czyli dwie godziny wcześniej, godzinę wcześniej, kilka godzin wcześniej. I to są takie bardzo proste sposoby na oszczędzanie energii.
0: I one są zmechanizowane.
2: Tak, cała istota, bo to można robić ręcznie, ale wtedy trzeba by zatrudniać kogoś, kto by chodził i kręcił tymi zaworami. Można to zautomatyzować, czyli pomiędzy sterownikiem a urządzeniem wykonawczym, które jest na zaworze albo w instalacji wentylacyjnej, jest połączenie i realizuje się to automatycznie według jakiegoś algorytmu. To znaczy, ktoś zadaje algorytm wykorzystania obiektu, sali, a automatyka, sterownik realizuje te zadania automatycznie. Czyli nie trzeba tutaj już człowieka, który by ręcznie musiał tym sterować.
0: No tak, bo życie uczelni idzie po prostu jakimś schematem. A proszę powiedzieć o tę fotowoltaikę, chciałem zapytać. Jaką część potrzeb energetycznych zaspokoi ta fotowoltaika uczelni, kiedy ona się zwróci? Jak to wygląda z taką energią?
2: My mamy mniej więcej tak około 7 instalacji fotowoltaicznych, w tym jedna z... One tutaj są widoczne na tych obiektach, na dachach widać wyraźnie te nasze panele fotowoltaiczne, ale jedna jest dominująca, to znaczy mamy taką przemysłową instalację pod wysypiskiem, można powiedzieć, śmieci, czyli na terenie właściwie, który jest takim terenem dość nieużytkowym, ona tam produkuje energię i produkujemy tej energii dużo więcej niż potrzebuje szkoła. To jest prawie dwukrotnie więcej. Dwukrotnie więcej tej energii produkujemy. W sumie moc zainstalowana to jest około 1300 kW. 1300 kW. I oczywiście to jest, no, można powiedzieć, jak na energetykę zawodową, no, nie jest to wielka moc, ale w efekcie działania tejże, tych wszystkich naszych instalacji, zmniejszenie jak gdyby emisji gazów cieplarnianych, konkretnie CO2 do atmosfery, no dało dość okrągłą liczbę, mianowicie 900 tysięcy kilogramów.
0: A to jest na przestrzeni jakiego czasu?
2: Jednego roku. To są dane, one są rok do roku zbliżone.
0: A ile tak w ogóle emituje uczelnia, żeby to porównać? Jaka to jest oszczędność, jaka to część? Mniej więcej.
2: Jeżeli chodzi o emisję CO2, to znaczy kwestia jest taka, że ta emisja CO2, ona się pojawia oczywiście u producenta energii elektrycznej. Czyli jeśli my zużywamy jakąś część energii elektrycznej, to w istocie rzeczy my odpowiadamy za część tej emisji. Tylko rzecz polega na tym, że szkoła produkuje dwa razy więcej energii niż potrzebuje. Czyli tak naprawdę szkoła oddaje, znaczy dzięki tej produkcji unikamy emisji tej, która przypisana jest kupowanej przez nas energii i dodatkowo jeszcze unikamy, dlatego że drugą połowę tej energii wysyłamy do sieci.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Krzysztof Kolbusz i Jerzy Kuś z Wydziału Energetycznego w Kolegium Vitalona Uczelni Państwowej są z nami. Mówimy o wydziale, o energetyce, o tym, że powstała farma fotowoltaiczna w Kolegium Vitalona po to, żeby też dawać przykład studentom, którzy uczą się o energetyce, że Kolegium jest w czasie, jeśli chodzi o tę dziedzinę, ale też i o samej energetyce, o samym wydziale, o samej nauce, o samym kształceniu mówimy, będziemy jeszcze mówili teraz jednak o zapotrzebowaniu energetycznym, bo ta farma to nie tylko zaspokoi część tego zapotrzebowania, ale będzie produkowała energię z nadwyżką. Czyli w moim pytaniu jest zasadniczy błąd, bo to nie chodzi o wyeliminowanie nawet części emisji, tylko w ogóle zredukowanie jej do zera, a jeszcze do tego wspomożenie dostarczyciela do tego, żeby ją ograniczyć.
2: Tak, dokładnie tak to jest. Czyli można powiedzieć, że my jako uczelnia przyczyniamy się do zmniejszenia emisji krajowej, powiedziałbym. Czyli to jest taka sytuacja, że my produkujemy więcej energii z tak zwanego, no tej tak zwanej zielonej, czyli z odnawialnych źródeł, niż potrzebujemy. I w związku z tym tą resztą, tym nadmiarem przyczyniamy się do zmniejszenia emisji, bo ta energia idzie do odbiorców, no ale niezwiązana z nią jest żadna emisja gazów cieplarnianych, dokładnie CO2. I oczywiście moglibyśmy jej na potrzeby, tą energię wykorzystać więcej na potrzeby szkoły, ale potrzebne są do tego magazyny. Stąd w projekcie znajduje się ta koncepcja zbudowy sieci magazynowej, bo jak wiemy, albo nie wiemy, ja może powiem, że w przypadku fotowoltaiki jest tak, że nadmiar energii produkujemy, czy dużo energii produkujemy wtedy, kiedy niekoniecznie jest zapotrzebowanie. W związku z tym tą ilość energii trzeba...
0: Kiedy jest dużo słońca.
2: Bo... Tak jest. I wtedy tą energię trzeba zmagazynować po to, żeby ją wykorzystać w okresie, kiedy ona będzie szkole potrzebna. Tak?
0: Te magazyny to są po prostu jakieś potężne baterie.
2: Tak, to są po prostu systemy magazynujące, wykorzystujące no, praktycznie akumulatory, zestawy ładowalnych baterii i one są w stanie zmagazynować ten nadmiar energii. Jest jeszcze jeden powód, dla którego te magazyny są istotne, bo nawet jeżeli nie będziemy, czy zaspokoimy w dużym stopniu potrzeby własne, to jeszcze poprawiamy bilans ekonomiczny działania tych systemów fotowoltaicznych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli system produkuje energię i ona jest produkowana w okresie dużego zapotrzebowania, to wtedy ceny tej energii, czyli zakupu tej energii są niskie albo wręcz ujemne. Czyli inaczej mówiąc, system nie chce tej energii. W związku z tym można zmagazynować i wykorzystać wtedy, kiedy ją chce, a chce z reguły. Wcześnie rano, późnym wieczorem, bo wtedy się pojawiają szczyty energetyczne i wtedy można tą energię sprzedać po dobrych cenach. Czyli to poprawia jakby efektywność ekonomiczną wykorzystania instalacji fotowoltaicznych.
0: Bo rozumiem, że ta energia w takim razie będzie też sprzedawana.
2: Ona jest sprzedawana. Z tych instalacji, które funkcjonują, częściowo jest sprzedawana, czyli część idzie na pokrycie potrzeb własnych, a część jest oddawana do sieci i sprzedawana po cenach, jakie powiedzmy obowiązują w danym momencie.
0: W Kolegium Vitalona Uczelni Państwowej jest kierunek energetyka. Czy ja dobrze rozumiem, że taka instalacja i te rozwiązania będą też przydawały się studentom, że będzie można ten system, który jest na uczelni, pokazać i żeby oni się mogli po pierwsze na tym nauczyć, a po drugie, żeby wynieśli takie doświadczenie, że to się naprawdę dzieje, to czego się uczą.
4: Zacznę może.
1: Okej. Okay. Czyli tak, prowadzimy kierunek energetyka. Mamy tutaj takie dwie ciekawe specjalności na tym kierunku, gdyż jest to eksploatacja maszyn, urządzeń i systemów energetycznych oraz energetyka źródeł odnawialnych i zarządzanie energią. Oczywiście te wszystkie systemy, które będą tutaj są wdrażane i nasze elektrownie fotowoltaiczne, z tych danych mogą studenci korzystać i one są jakby w celach zajęć udostępniane do naszych studentów.
0: A możemy coś więcej jeszcze o tych kierunkach powiedzieć? Czego tam się studenci uczą? Jak to wygląda? Co w dzisiejszych czasach jest właśnie potrzebne studentom?
2: To warto podkreślić, że są to kierunki praktyczne, czyli one właściwie przygotowują inżynierów do eksploatacji, budowy, nadzoru tychże instalacji, czyli po ukończeniu studiów student jest przygotowany do tego, żeby projektować, uczestniczyć w budowie, czyli nadzorować budowę i eksploatować instalacje fotowoltaiczne, instalacje budowane na odnawialnych źródłach energii. Oczywiście też przekazujemy też wiedzę dotyczącą tej tak zwanej małej energetyki, ponieważ ona zawsze będzie towarzyszyć energetyce na źródłach odnawialnych, czyli powiedzmy sobie tym instalacjom, które występują w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i w całym przemyśle. Czyli inaczej mówiąc, tak naprawdę absolwent obu kierunków może spokojnie pracować w dziale utrzymania ruchu dowolnej firmy, bo w istocie rzeczy w dowolnej firmie tak naprawdę dział utrzymania ruchu to jest głównie zasilanie w energię elektryczną, zasilanie w ciepło, czyli no, a tą wiedzę tutaj zdobywa. Poza tym jeszcze zarządzanie energią, audyty energetyczne, czyli jak gdyby to zarządzanie, które dotyczy efektywnego wykorzystania energii przez użytkowników końcowych, tak zwanych, to tutaj ten projekt właśnie jest takim przykładem, w którym odbiorca końcowy próbuje zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. No tym odbiorcą końcowym jest teraz szkoła, kolegium Vitelona, ale tak naprawdę ta optymalizacja powinna dotyczyć każdego odbiorcy końcowego. Przeciętny obywatel jest w trochę lepszej sytuacji, bo kupuje, ma prawo, może wybrać sobie urządzenie z wysokim certyfikatem energetycznym, czyli jak ma do wyboru na przykład chłodziarki czy nie wiem, pralki, to może sobie wybrać taką, która wykorzystuje mniej energii, realizując te funkcje, jakie go interesują. No w przypadku obiektów użyteczności publicznej troszeczkę to jest bardziej skomplikowana sprawa, dlatego, że tam dochodzi jeszcze instalacja wentylacyjna, instalacja ogrzewania, optymalizacja wykorzystania, czyli organizacja wykorzystania obiektu, i w związku z tym te systemy zarządzania tutaj muszą być trochę bardziej rozbudowane i skomplikowane.
0: Ten audyt to też jest bardzo popularna sprawa, ja szczerze powiedziawszy, spotykam się z tym pojęciem i z tą potrzebą w dorosłym życiu dosyć często.
2: Tak, to jest głównie związane z modernizacją istniejących obiektów wykorzystujących energię. Czyli można powiedzieć, mamy takie dwie gałęzie tego audytu. Pierwsze to jest, dotyczy budownictwa i to jest budownictwo mieszkalne, budownictwo użyteczności publicznej, czyli szkoły, szpitale. I tam chodzi o to, żeby w tych obiektach zmniejszyć zapotrzebowanie na energię różnymi sposobami. Jednym z takich bardziej popularnych, widocznych to jest termomodernizacja, czyli takie izolowanie przegród zewnętrznych. Ale druga gałąź audytu to jest audyt przemysłowy. Bardzo wiele urządzeń, istniejących maszyn, urządzeń, to są urządzenia, które niekoniecznie muszą być najnowocześniejsze. Nie są, bo to jest kwestia inwestycji. W związku z tym próba ich modernizacji może prowadzić do, czy właściwie ich modernizacja może prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez te urządzenia i oczywiście jasne, odbić się korzystnie na przykład kosztach produkcji. Czyli takie dwie gałęzie audytu. No i jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie taka, że dzisiaj jest obowiązek posiadania świadectwa energetycznego, czyli na przykład jeśli ruchomość ma być sprzedana, powiedzmy, to musi być świadectwo energetyczne. Jeżeli, powiedzmy, buduje się nowy obiekt, to też on musi spełniać wymagania wszystkich norm i rozporządzeń aktualnych, czyli też musi jakby mieć świadectwo energetyczne. I oczywiście w ramach tego audytu jest jeszcze no, taka gałąź związana z oceną obiektu, czyli z wystawianiem świadectw energetycznych.
0: Na razie tyle o energetyce, ale teraz wracamy do rozmowy z Honoratą Rajcą, która pisze teksty do Legnickiego Almanachu. Teraz mówimy o tekście o Włodzimierzu Kalskim, legnickim dziennikarzu, który dokumentował Legnicę w ten sposób, że opisywał historię rodzin mieszkających w poszczególnych mieszkaniach legnickich. Wyobraźcie sobie, taka mrówcza robota. O tej mrówczej robocie teraz, o tej zachwycającej pracy.
4: Niesamowita robota.
5: Bardzo mrówcza i pamiętam, jak w redakcji jak tego nie umieliśmy docenić, jak wręcz nas nawet to irytowało. Co to jest? Po co to robić?
0: Rzeczywiście, bo pierwsze, co przychodzi do głowy, to, ale z drugiej strony ja też mam tak, że jak chodzę i jak gdzieś uda mi się zerknąć w czyjeś okno, to mnie ogromna ciekawość ciągnie od tego zobaczyć, kto, co. Może to to, może stąd. Chociaż nie, to pewnie bardziej dokumentalnie.
5: Właśnie książka adresowa. No śmialiśmy się, że ciekawe, jak że to jest po prostu interesujące, jak lektura książki telefonicznej. Ale to był nasz punkt widzenia. Potem się okazało, że dla legniczan była to jakaś ważna książka. Rozeszła się jak ciepłe bułeczki. Do dzisiaj przychodzą ludzie i chcą, no chcieliby tą publikację kupić. To jest dzisiaj już niemożliwe, bo chcą wiedzieć, kto przed nimi mieszkał w ich mieszkaniach, tak? No ale też dzięki temu poznaliśmy historię ważnych dla miasta obiektów, cały Tarninów, tak? Tamte wille niemieckich fabrykantów.
0: Czy udało ci się w trakcie reportażu dowiedzieć, dlaczego on tak, skąd wziął się ten pomysł i ta potrzeba, żeby to, czy to właśnie wynikało tylko i wyłącznie z tego czystego, suchego, z czystej potrzeby dokumentacji, kto tam był?
5: Właśnie to jest ciekawe, tak o tym myślałam, dlaczego on się tym zainteresował, ale myślę, że olbrzymie znaczenie miało to, że Włodek mieszkał na styku jakby dwóch Legnic, albo może nawet trzech. On mieszkał przy ulicy Kościuszki i za jego oknami już rozciągał się kwadrat, który wtedy zajmowali Rosjanie. No ale przecież wiadomo, że wille nie zostały zbudowane przez żołnierzy radzieckich, tylko były pozostałością po niemieckich mieszkańcach. I teren ten był otoczony murem, nie wolno było tam wejść. I myślę, że dla małego chłopca to była olbrzymia pokusa, żeby się dowiedzieć, co jest za tym murem. No i przez wiele, wiele lat nie mógł tego przecież zrobić, bo byli żołnierze, którzy pilnowali terenu z karabinami. No i po prostu, kiedy już dorósł, kiedy to stało się możliwe, to dom po domu zaczął odkrywać historię tego miejsca. Tak sobie to tłumaczę.
0: A czy mu ta... Ale to mnie, to bardzo rozsądne wytłumaczenie, bo przecież te imperatywy z dzieciństwa kierują nami bardzo długo. A czy zdarzało się tak, że w czasie tej dokumentacyjnej pracy on napotykał ciekawych ludzi i pisał o nich teksty? Czy to była tylko i wyłącznie ta ewidencja?
5: Nie. Takie teksty chociażby o tych niemieckich przedsiębiorcach, one też się ukazywały w konkretach. Ta ewidencja jest przepleciona biografiami tych właśnie przedsiębiorców albo jakimiś ciekawostkami o nich. Tylko bardziej jest to zrobione tak historycznie, nie po dziennikarsku. Ale jeżeli znalazł kogoś, kto go wyjątkowo zainspirował i znalazł oczywiście, bo czasami ktoś nas inspiruje, tylko nie mamy niestety żadnych materiałów, którymi nic o nim nie wiemy. Ale kiedy się udało mu to zdobyć, to pisał teksty do tygodnika Konkrety.
0: Fantastyczne, niesamowite.
5: Jest też to, ja jeszcze wtedy powiem, to były no przełom lat, tam przełom wieków, że jeszcze wtedy to budziło takie nastroje. Na przykład do redakcji przychodziły anonimy, w których pytano o to, że oskarżano Kalskiego o to, że bierze pieniądze za to, że jakby jest to jakimiś obcymi, wrogimi siłami motywowana jego działalność.
0: To nic dziwnego w tamtych czasach. To jeszcze spuścizna poprzedniego systemu na pewno.
5: No w każdym razie był on takim człowiekiem, który bardzo doceniał to, że chciał, żeby każdy był doceniony. Uważał, że każdy powinien być za swoją pracę doceniony. I skoro i Niemcy, i Polacy ułożyli swój talent, pracę, energię w to, żeby budować miasto, to powinno to zostać jakoś upamiętnione. I wiem, że kiedy chodził na cmentarz, na którym dzisiaj sam spoczywa, zresztą w niedalekiej odległości od pomnika poświęconego Legniczanom, wszystkim Legniczanom, wszystkim, którzy budowali to miasto. I zawsze zaczynał swoją wizytę na cmentarz. cmentarzu od tego, że zapalał świeczkę przy tym pomniku.
0: Czyli rozumiem, że tekst jest o takim właśnie człowieku, który upamiętniał tę Legnicę z umiłowaniem, z sympatią i z wrażliwością na tych wszystkich poszczególnych mieszkańców.
5: Tak, to jest tekst o dobrym obywatelu, dobrym człowieku i dobrym dziennikarzu.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Honorata Rajca to była, teraz Krzysztof Kolbusz i Jerzy Kuś. Mówimy o energetyce w Kolegium Witolda na Uczelni Państwowej, o modernizacji, o farmie fotowoltaicznej. A teraz mówimy o samej nauce na Wydziale Energetycznym, że studenci muszą zapoznawać się ze starymi urządzeniami, ale też i z nowoczesną technologią po to, żeby kiedy już trafiają w praktyce zawodowej na te stare rozwiązania, zamieniać je na nowe. No to jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie mam wrażenie, że studenci w takim razie muszą się tutaj zajmować takim połączeniem starego z nowym, bo z jednej strony ta modernizacja i te nowe źródła energii, a z jednej strony te starocie, te klamoty, że tak powiem popularnie, które gdzieś tam w jakichś starych zakładach przemysłowych jeszcze funkcjonują.
2: Tak, to jest jeden z elementów tego kroku w kierunku poprawy efektywności energetycznej, czyli modernizacja istniejących, w domyśle no, starych lub starszych technologii, tak, żeby one wykorzystywały w mniejszym stopniu, czyli wykorzystywały mniej energii, realizując dokładnie te same funkcje. Te same funkcje. To nie jest łatwe zadanie, ale no, jest konsekwentnie realizowane.
0: Ja też chciałem zapytać, bo domyślam się, że cały ten proces kształcenia ma też wymiar praktyczny. Z kim tu współpracujecie, ucząc tych studentów? Bo to zazwyczaj w Kolegium Witolona jest tak, że pojawiają się jakieś firmy, w których można albo odbyć praktyki, albo specjaliści z tamtych firm tu przychodzą.
2: No takim naszym, powiedziałbym chyba, największym partnerem jest Tauron. Tauron dlatego, że no, to jest, no, on działa w obszarze elektroenergetyki, czyli zajmuje się no, zabezpieczeniem odbiorców w prąd elektryczny, czyli w energię elektryczną, ale poza tym jest jeszcze KGHM, jest no, współpracujemy, czyli jest, są dobre kontakty między innymi na przykład z Mercedesem w Jaworze, z firmami instalacyjnymi, które działają w obszarze Legnicy. Także no, te kontakty są na tyle dobre, że nie mamy problemu z ulokowaniem studentów na praktykach.
0: A jak jest z zainteresowaniem studentów? Sporo jest osób, które chcą uczyć się na tych kierunkach?
1: Jeśli chodzi o kierunek energetyka, to mamy rok do roku stałe nabory. To jest około 50-60 osób, które rok do roku przychodzą i jak studiują na tym kierunku. Studenci, jak kończą kierunek, są bardzo zadowoleni ze studiowania, z uwagi na to, że właśnie to są studia o profilu praktycznym, gdzie nie tylko dostają czystą wiedzę, ale również mogą się zetknąć z praktyką, a mogą się z nią zetknąć też dlatego, bo my zatrudniamy też praktyków. No, ludzie zatrudnieni w Tauronie również są u nas zatrudnieni jako wykładowcy i mogą taką tą wiedzę, która jest im potrzebna na rynku pracy, przekazać i pokazać im, gdzie tak naprawdę są zapotrzebowania na pracowników.
0: No właśnie, a są? To są zawody, które cieszą się dużą... No, czy jest sporo miejsc po prostu, chociażby ten Audi?
1: Myślę, że zapotrzebowanie... Ostatnio jak patrzyłem na kompas zawodów, bo jest coś takiego, to jak mamy cały czas deficyt tych zawodów energetycznych, w sensie, że jest bardzo duża potrzeba pracowników kierunków energetycznych na rynku pracy.
0: Czyli warto, bo my tu zazwyczaj zapładniamy wyobraźnię przyszłych studentów takimi romantycznymi zawodami, a tu zawód bardzo praktyczny, ale bardzo potrzebny, jak się okazuje, bardzo...
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Energetyka, szeroko pojęta energetyka w Kolegium Witolda Uczelni Państwowej. Mamy teraz z tego tematu wędrujemy w rejony policyjne, kryminalne. Otóż będziemy mówili o wszelkiego rodzaju oszustwach na pracownika banku, przy inwestycjach, ale też tych internetowych, na blika, nie blika. Joanna Strucińska i jej gość będzie właśnie teraz nam tłumaczył, jak się nie dać złapać, jakie są te mechanizmy, jak one działają, jak funkcjonują. No i jak być ostrożnym przede wszystkim właśnie w tym kontekście, w tej rozmowie o tą ostrożność, naszą ostrożność chodzi. Więc wszystkich ostrożnych, ale też nieostrożnych, którzy chcą stać się ostrożni, zapraszam na te rozmowę. No a potem przed nami jeszcze jeden czwarty kwadrans programu Co jest grane w Legnicy, którego aktualnie słuchacie i zachęcam, byście z nami zostali do samego końca, ale teraz oszustwa internetowe.
4: Starszy aspirant Łukasz Poremski, sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
6: Porozmawiamy o takich oszustwach jak oszustwa na pracownika banku, dlatego że przestępcy ciągle działają na Dolnym Śląsku w ten sposób.
4: Tak, oczywiście potwierdzamy, jest to bardzo popularne przestępstwo popełniane przez oszustów, przestępców internetowych i tutaj jako przykład możemy posiłkować się sytuacją całkiem niedawno. Powiat jeleniogórski, tam do mieszkanki powiatu zadzwonił mężczyzna, który podał się za pracownika banku, który powiedział, że ktoś w imieniu tej pani złożył wniosek kredytowy. Oczywiście zakłopotana pani zaprzeczyła temu, że chce złożyć taki wniosek kredytowy. W związku z powyższym ten mężczyzna zasugerował jej, aby zabezpieczyć jej środki finansowe, które również są zabezpieczone, żeby ta pani podała wszystkie niezbędne dane, za pośrednictwem którego pracownik banku, oczywiście w tym momencie wiemy, że to już był oszust, mógł się zalogować na jej konto i dokonać niezbędnych zabezpieczeń tego konta.
6: Podała przez telefon.
4: Oczywiście. No i tutaj oczywiście sytuacja zadziałała jak przysłowiowym po sznurku do kłębka. Mężczyzna, który okazał się oszustem, mając loginy i hasła, włamał się na konto kobiety, dokonał kilku przelewów na dosyć znaczną kwotę, w wyniku czego no, kobieta, że tak powiem, została tutaj osobą poszkodowaną. Bardzo często jest tak, że nie tylko do osób starszych, seniorów dzwonią takie osoby, bardzo często podają się za doradców finansowych, bardzo często jest tak, że sugerują, że rozmowa jest podsłuchiwana, bądź w rozmowie uczestniczy rzekomy policjant, rzekomy prokurator. Zasłaniają się tutaj takimi zawodami poszanowania publicznego, żeby wzbudzić swoją wiarygodność. Bardzo często jest też tak, że potencjalne osoby, które chcą zainwestować pieniądze, poniekąd same podają swoje dane osobowe. I mieliśmy do czynienia jeszcze jakiś czas temu z sytuacją, w której na jednej z portali internetowych pewien oszust zamieścił ofertę inwestycji wiodącą spółkę Skarbu Państwa, o tak to powiem. I ta strona łudząco przypominała tą legalnie działającą, prawdziwą stronę spółki Skarbu Państwa. I niestety tutaj Dolny Ślązak dał się nabrać na to. Wszedł na stronę social mediów, która przekierowała go na stronę internetową i tam ta osoba w niewiedzy, że jest po prostu na fikcyjnej stronie internetowej, zostawiła pełne swoje dane osobowe do tak zwanego kontaktu. Imię i nazwisko, tam bodajże data urodzenia albo PESEL też był wymagany do nawiązania kontaktu i to już powinno być elementem, który powinien zbudzić w nas jakąkolwiek wątpliwość. Oczywiście telefon kontaktowy, mail. Niedaleko później, bo to było jakąś godzinę, konsultantka tej rzekomej firmy finansowej nawiązała kontakt z mężczyzną. Powiedziała, że jest on wybrańcem spośród wielu osób, które zgłosiły się do programu inwestowania pieniędzy, że będzie w grupie osób, która jako pierwsza będzie informowana odnośnie profitów i zysków. Specjalnie na potrzeby tych ewentualnych transakcji jeszcze nie zawartych, ona będzie jego konsultantem i ona będzie jego indywidualnym doradcą finansowym. I na każdym etapie, kiedy jego pieniądze będą zyskiwać się na wartości, on będzie o tym poinformowany telefonicznie, jak i również mailowo, a wszystkie informacje będą również zawierały wykresy z potencjalnym zyskiem. I początkowo ta osoba zainwestowała niewielką kwotę, kilku tysięcy złotych. Później za namową rzekomego konsultanta ta osoba inwestowała coraz to więcej pieniędzy i zdaje się, że ostatecznie padła ofiarą oszusta, a oszust wyczyścił po prostu konto niczego nieświadomej ofiary na kwotę blisko 100 tysięcy złotych.
6: To jest tak, że ktoś zainteresował się ogłoszeniem, a jeśli dzwonią do nas osoby podające się za pracowników banku, czy oni jakoś wybierają swoje ofiary, czy to jest na chybił trafił?
4: Szczerze powiedziawszy, mechanizm działania jest różny. Są osoby średnio oszuści, średnio zorientowane w temacie oszustw, które można powiedzieć dopiero stawiają pierwsze kroki na tej niwie. I zdarzają się sytuacje, w których jeszcze z tych starych książek telefonicznych takie osoby pozyskują najczęściej numery stacjonarne, gdyż te numery stacjonarne niestety coraz częściej przypisane są do tak zwanych seniorów, którzy w ich odczuciu są w posiadaniu większej kwoty pieniędzy. A co dla nich najważniejsze, te pieniądze najczęściej nie zdeponowane są w banku, ale w domu są, w przysłowiowej skarpecie. I tutaj otwiera się, że tak powiem, no dosyć szerokie okno do rozmowy. Mianowicie, nie zawsze jest to doradca finansowy, nie zawsze jest to konsultant wiodącej spółki Skarbu Państwa. Czasami jest to po prostu policjant, który mówi, że doszło do wypadku z udziałem pana bądź pani bliskiej. Ta osoba lada moment pójdzie do więzienia na kilkanaście lat, bo spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Ile ma pan, pani pieniędzy w domu, bądź jakichś innych kosztowności, które może pan już w tej chwili przekazać na potrzeby przyszłej kary. I to, co jest bardzo ważne w tych rozmowach, to szantaż emocjonalny i swojego rodzaju gra psychologiczna, w którą nasz rozmówca jest wciągany. Dlatego apeluję o to, żeby te osoby nie kontynuowały rozmowy z takimi oszustami. Jeżeli jest sytuacja, w której mają chociaż cień podejrzeń, czy nasza znajoma osoba bądź członek naszej rodziny spowodował jakąś kolizję, wypadek, rozłączmy się z taką osobą, zadzwońmy na telefon alarmowy 112, poprośmy osobę, która odbierze telefon, o połączenie z najbliższą jednostką policji i zweryfikowania, czy rzeczywiście do takiego wypadku, czy do takiego zdarzenia doszło. Ale koniecznie musi być ten moment, w którym rozłączamy się.
6: No właśnie, w dobie AI też lepiej długo nie rozmawiać.
4: Tak, oczywiście, gdyż system AI ma taką możliwość modulacji głosu, która do złudzenia będzie przypominać głos naszego znajomego i my po prostu być może uwierzymy, że rzeczywiście ten znajomy uczestniczy w rozmowie, bądź zmodulowanie rozmowy tak, że rzeczywiście rozmawiając z jedną osobą będziemy mieli wrażenie, złudne oczywiście, że rozmawialiśmy z prokuratorem, sędzią, policjantem i nie wiadomo kim jeszcze, ponieważ techniki rozmowy opierają się na technikach manipulacyjnych i żadna rozmowa nie jest podobna do siebie w zależności od tego, z kim mamy do czynienia i jaki rodzaj osoby odbierze telefon, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy w wieku 30, 40, 50, 70 lat, ta rozmowa będzie przekazywana w inny sposób. Dlatego bardzo często jest tak, to jest bardzo powielający się schemat, że oszuści działają w tak zwanych parach. Jest kobieta i mężczyzna. I tutaj też taka pewna zależność, że do panów z reguły dzwonią panie, a do pań dzwonią panowie. Taka zależność. Natomiast jeżeli jest sytuacja taka, że już chcemy zainwestować jakieś swoje pieniądze, przestrzegamy przed tym, żeby to robić z głową. Przede wszystkim wybrać instytucje bądź banki, które mają swoje siedziby i przede wszystkim zalecam, aby w pierwszej kolejności udać się do siedziby takiego banku bądź instytucji, poznać warunki przyszłych transakcji, tam na miejscu wziąć namiary, kontakty, numer telefonu, imię, nazwisko, stanowisko do takiego przedstawiciela danej instytucji i później z takimi osobami nawiązywać kontakt, gdyż minimalizujemy możliwość stania się ofiarą oszustwa.
6: To skoro tak rozszerzamy trochę zakres naszej rozmowy, to zapytam o coś, co mi się wydaje teraz szczególnie popularne, to znaczy wiadomości z prośbą o blika. W komunikatorach społecznościowych często od osób, których ja nawet na przykład nie mam numeru telefonu, bo mi się też zdarzyło ostatnio taką wiadomość dostać. Wiem, że ludzie, nawet kiedy nie są to ich znajomi, dają się jakoś nabrać. To jaki to jest mechanizm?
4: W dobie internetowego życia i przenoszenia się tak naprawdę częściowo do sieci internet, ja widzę sam po sobie taką pewną zależność. Już nie rozmawiamy z sobą bezpośrednio. Bardzo mało też widzę, wykonujemy jako społeczeństwo połączeń klasycznych telefonicznych. Komunikatory zdominowały tak naprawdę nasze życie. Szybkie przesyłanie informacji do siebie, czy to tekstowych, czy to głosowych, powoduje to, że złudne przekonanie, że mamy więcej czasu w ciągu dnia, który mamy też wrażenie, że tak pędzi. I tutaj też jest kolejna furtka, bramka dla wszelkiego rodzaju oszustów.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Łukasz Poremski z Komendy Wojewódzkiej Policji. O oszustwach najróżniejszego rodzaju mówiliśmy, o bankowych przy inwestycjach, a teraz o internetowych, o tym, jak przestępcy włamują się na nasze konta.
4: Za pośrednictwem znanych nam wszystkich komunikatorów, które są podpięte pod dużą sieć społecznościową. Takie osoby w dosyć, może dla prostego człowieka, zawiły sposób, ale jednak z ich punktu widzenia bardzo prosty, pokonują nasze zabezpieczenia, gdyż czasami te loginy i hasła są tak banalnie proste dla nich, że nawet prostym rachunkiem podobieństwa są w stanie wygenerować kilkanaście kodów, które wpisują po sobie różnego rodzaju haseł, które zawierają na przykład kombinacje naszego imienia i daty urodzenia bądź miesiąca urodzenia. Jest to bardzo, bardzo prosty sposób do tego, żeby pokonać to zabezpieczenie. Mając pokonane zabezpieczenie na naszej domenie, wchodzą szybko w taki komunikator i szybko robią takie jakby analizę przeprowadzonych rozmów i okazuje się, że z całej puli 300-400 kontaktów, w każdym razie jest ich niemało, ponieważ chyba każdy z nas tych kontaktów ma bardzo dużo, filtrują 15, 20, 30 nawet osób, do którymi rozmawiamy najczęściej. Dlaczego tak robią? No dlatego, żeby że tak powiem, no, zyskać na czasie. Jeżeli ktoś do kogoś dzwoni częściej, nawiązuje kontakt bardzo często, no jakby nie mamy też potrzeby w pędzie życia, będąc w pracy, czy jadąc po dzieci do przedszkola, czy do szkoły, już nie mamy czasu, szczególnie za kierownicą naszego auta, odzwaniać i potwierdzać, czy rzeczywiście jest to ta osoba. Na różnego rodzaju zakupach wydaje się to dla nas logiczne, że od czasu do czasu potrzebujemy pieniądze, dlatego generujemy kod BLIK, który bardzo szybko jest wykorzystany do tego, żeby z naszego konta wyciągnąć pieniądze, ale bardzo często pojawia się drugi komunikat: słuchaj, za mała kwota, przelej mi jeszcze coś więcej, albo taką samą kwotę, bo jeszcze muszę odebrać auto z serwisu, które jest mi potrzebne do tego, żeby pojechać na Sylwestra, albo do rodziny na długi weekend, albo znajdujemy się w ośrodku wypoczynkowym, słuchaj, zabrakło mi pieniędzy, a chcę jeszcze dokupić jakiś zabieg, przelej mi tam jakąś kwotę pieniędzy, ewentualnie wygeneruj kod BLIK do tego, żebym z tego zabiegu skorzystał, jak tylko wrócę, oddam ci pieniądze.
6: No ale jeśli mamy numer tej znajomej nam osoby i dostaniemy taką wiadomość, no to przecież przelewamy na jej konto.
4: Zgadza się. Natomiast tak, w momencie, kiedy dana osoba nam bliska chce przelać pieniądze, ja za każdym razem, bez względu na to, czy jest to nam bardzo bliska osoba, czy też nie, sugeruję, aby tego nie robić, żeby wykonać telefon, klasyczne połączenie telefoniczne z taką osobą. Natomiast jeżeli nie mamy do niej bezpośrednio numeru, skontaktować się z kimś z otoczenia tej osoby bliskiej i spytać, czy rzeczywiście taka osoba potrzebuje tych pieniędzy, czy rzeczywiście jest w jakimś ośrodku wypoczynkowym, czy rzeczywiście ma auto w serwisie, uprości nam to możliwości do popełnienia oszustwa. Tak?
6: Bo jeśli zapytamy w komunikatorze, w tej rozmowie, w której dostaliśmy wiadomość, poprosimy o ten numer telefonu, to dostaniemy nieprawdziwy?
4: Cały czas rozmawiamy z oszustem. Oszust, który włamał się na nasze konto, niejako blokuje dostęp do tego konta również właścicielowi tego konta. I my jakby generując informację zwrotną, czy to naprawdę ty, w jaki sposób mi potwierdzisz, że to ty, no nie wygłupiaj się, to ja. Natomiast nawet jeżeli ta osoba, na którą została popełniona szkoda, czyli właściciel tak zwanego konta, wie o tym, ponieważ już ktoś do niego zadzwonił, że takie konto jest pokonane, ta osoba nie ma dostępu do takiego konta, gdyż nie ma takiej możliwości. Oczywiście może napisać różnego rodzaju odwołania do zarządcy tego konta, natomiast czasami trwa to kilkanaście godzin, a jeżeli taka rzecz ma miejsce na weekend, no to po długim weekendzie niejednokrotnie. Dlatego bardzo ważny jest kontakt bezpośredni, kontakt telefoniczny. Słuchaj, czy rzeczywiście czy wygenerowałeś mi konto, znaczy czy wygenerowałeś mi informację z prośbą o wygenerowanie numeru BLIK do jakiejś tam transakcji, tak? Tutaj też bardzo ważna rzecz i istotna, że kod BLIK jest bardzo bezpieczny. bezpieczny, to cały czas podkreślamy, jednak zostawia nam małe pole do popisu. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy my zatwierdzimy wypłatę z konta, te pieniążki już są wypłacane albo na innym koncie, albo z wpłatomatu i mamy małą możliwość rozpoznania sposobu działania sprawcy. Bardzo często też jest tak, że po wielu tygodniach, czasami miesiącach, w momencie, kiedy już sprawca trafia w ręce policji, okazuje się, że tych czynów ma kilka albo nawet kilkadziesiąt na swoim koncie. Tak? Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy się od czasu do czasu zatrzymali, pomyśleli, czy rzeczywiście robimy dobrze i czy rzeczywiście pomagamy w ten sposób osobie bliskiej.
6: Mhm. A wracając do początku naszej rozmowy i tej kwestii zatrzymania się i przemyślenia, czy to na pewno jest w porządku, jeśli chodzi o sytuację, kiedy zgłasza się do nas ktoś, kto podaje się za pracownika banku, na co zwracać uwagę?
4: Przede wszystkim to, co powiedziałem na samym początku. Jeżeli mamy jakikolwiek cień podejrzeń, że może nie być to osoba będąca pracownikiem banku, rozłączmy się. Rozłączmy się, poszukajmy na internecie, ewentualnie zadzwońmy na infolinię danej instytucji bądź banku, czy rzeczywiście taka osoba pracuje, czy rzeczywiście w danym mieście jest oddział banku, ponieważ czasami zdarzało się, że dana instytucja finansowa nie miała oddziału w mieście, w którym rzekomy ich pracownik dzwonił. I to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli chcemy zainwestować pieniądze, róbmy to legalnie działających firmach bądź bankach, czyli udajmy się fizycznie do banku, porozmawiajmy z osobą, która siedzi po drugiej stronie biurka, która ma wizytówkę, która ma pieczątkę i wiemy, że jest to bank, który posiada swoje logo, który jest fizycznie przed nami. Nie dajmy się nabrać na to, że ktoś dzwoni do nas na telefon, podaje się za pracownika banku i obiecuje zyski, ponieważ pamiętajmy o jednym. Banki i różnego rodzaju instytucje finansowe poniekąd dysponują naszymi pieniędzmi, to jest prawda, natomiast one inwestują, a każda inwestycja przynosi zyski, jak i również straty i z tymi stratami powinniśmy się liczyć.
6: A jeśli chodzi o aplikacje, to też czasami się, rozumiem, zdarza, że ktoś nas prosi o zainstalowanie czegoś.
4: Tak. Zdarza się czasem, że po prostu tak zwany konsultant banku, doradca klienta albo przedstawiciel danego banku prosi nas o to, żeby zainstalować na swoim telefonie komórkowym albo komputerze, bardzo ważna rzecz, wyposażonym z dostępem do internetu, aplikację. Radzę, żeby tego nie robić w takich rozmowach telefonicznych. Dlaczego? Gdyż bardzo często są to różnego rodzaju programy i systemy służące do zhakowania naszego komputera bądź telefonu. I wtedy, jeżeli zainstalujemy takie oprogramowanie, dana osoba, nawet bez naszej wiedzy, w trakcie rozmowy ma możliwość zdalnie wejścia do naszego komputera lub telefonu komórkowego, zhakowania loginów i haseł, nie tylko do naszego konta, ale również pozyskania wszelkich innych danych służących do popełniania kolejnych przestępstw, oszustw, między innymi również zaciągania kredytów w naszym imieniu. Gdyż są tak zwane banki działające moim zdaniem nie do końca w legalny sposób, które oferują szybkie pożyczki i tam potrzebujemy numer dowodu osobistego, numer PESEL, datę urodzenia, imię i nazwisko. I to tak naprawdę te dane mogą posłużyć do popełniania kolejnych przestępstw. I teraz tak, żeby też przestrzec potencjalne osoby, które mogą stać się ofiarą, w chwili złożenia zawiadomienia na policję, to jest, że tak powiem, pierwszy krok. Kolejnym krokiem jest udanie się do tych instytucji, ale już fizycznie działających, to jest to, co mówiliśmy wcześniej, i jakby spytania się na miejscu, w jaki sposób istnieje możliwość zblokowania możliwości czy potrzeby płacenia rat kredytu, ponieważ bardzo często jest też tak, że osoby poszkodowane w tym całym procederze mają mylne wrażenie, że w momencie, kiedy złożą zawiadomienie na policję, to policja w ich imieniu nawiąże kontakt ze wszystkimi instytucjami i poniekąd zblokują wypłatę pieniędzy albo zblokują możliwość dawania rat comiesięcznych za ten sposób zaciągnięty kredyt. Oczywiście nic bardziej mylnego. My oczywiście jako instytucja jesteśmy zobligowani do tego, żeby pozyskiwać informacje niezbędne do tego, żeby zatrzymać sprawcę i pociągnąć go do odpowiedzialności karnej. Natomiast każda osoba, na szkodę której zostało popełnione przestępstwo, poniekąd jest zobligowana do tego, żeby również we własnym imieniu zadzwonić do tych banków, do przedstawicieli tych banków i spowodować to, żeby jakby proces przyznawania kredytu albo proces ratalny został wstrzymany.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: Łukasz Poremski z sekcji prasowej Komendy Wojewódzkiej Policji o najróżniejszych oszustwach, między innymi tych internetowych, a na sam koniec naszego programu Anna Gontowska poleca dobrą książkę, dobry kryminał naszego dolnośląskiego pisarza.
7: Z wielką radością chcę Państwu zarekomendować książkę Marka Krajewskiego, najnowszą książkę Głos z piekła. Państwo znacie oczywiście twórcę słynnej postaci komisarza Moka, tego przedwojennego, specyficznego bardzo policjanta niemieckiego, ale tym razem Mok zawita do Legnicy i do okolic Legnicy. Rzecz dzieje się oczywiście w moim kochanym mieście, ale i w Pałacu Czerniewice, to mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz stoi huta miedzi Legnica. Hrabia von Babitz traci żonę, ona w tajemniczy sposób znika, jego córka popada w szaleństwo, zostaje zamordowany pałacowy lekarz, no i oczywiście okazuje się, że nieodzowną postacią, która rozprawi się z tymi różnego rodzaju problemami, będzie znany Państwu znakomicie komisarz Mok. Przyjeżdża do Legnicy, no i wielkie dzięki pisarzowi za to, że troszeczkę odsłania nam też walorów legnickich, no oczywiście z tamtej epoki. Ale wiadomo, że część przynajmniej zabytków przetrwała. Legnica niestety jest tym miastem, które dotknęła ta nieznośna maniera wyburzania starych kamienic i budowania potworków w centrum miasta. Ale Marek Krajewski dostrzega też piękno Legnicy, za co jestem mu bardzo wdzięczna. No i oczywiście ta cała sensacyjno-kryminalna powieść. I muszę Państwu się pochwalić, że jestem już w posłowie z autorem, bo w czasie w sobotę, kiedy było święto województwa dolnośląskiego, pan Marek Krajewski zawitał do Legnicy, rozmawiałam z nim. Teraz troszkę chcę odpocząć i jesteśmy umówieni na jakiś termin grudniowy na spotkanie autorskie. Także proszę Państwa, proszę się szykować. Będzie można otrzymać autograf autora przed świętami i mieć piękny prezent pod choinkę dla przyjaciół czy dla rodziny. Kolejna książka związana z naszym regionem i też beletrystyka, oparta z kolei o bardzo realną postać, to książka Doroty Ponińskiej, Daisy i cesarz. Wszystkie namiętności księżnej. To jest beletrystyka i z czasami z beletrystyką bywa tak, że ona bardzo mocno odchodzi od rzeczywistości. A tu okazuje się, że autorka trzyma się jednak tych realiów, tych przynajmniej podstawowych faktów związanych z historią i Europy i księżnej Daisy. Co prawda posądza ją o romans z samym cesarzem Wilhelmem, tym, który rozpętał I wojnę światową, ale właściwie teoretycznie jest to możliwe, bo była to przepiękna kobieta, która też innymi walorami się odznaczała, bo była i mądra, i mogła, w jakiś sposób była też, wydaje się, taką arystokratyczną feministką i zainteresowała się nie tylko polityką, ale i życiem społecznym różnych narodów, bo też była pochodzenia angielskiego, funkcjonowała w pruskim drylu cesarstwa Wilhelma. Książka jest bardzo dobrze napisana. Trochę dzieje się w Niemczech, trochę dzieje się w Anglii. Bardzo dobrze są odtworzone historyczne postaci. I te różnego rodzaju miłości księżnej Daisy. Czasami bardzo platoniczne, bo kochało się w niej bardzo wielu mężczyzn. Także dobra opowieść beletystyczno-romantyczna na tle całkiem wiarygodnie przedstawionej historii Europy.
0: Dziś w programie Legnicki Almanach się znalazł, o energetyce, o Wydziale Energetyki, ale o samej energetyce legnickiej też pomówiliśmy. I tu na sam koniec książki do wypożyczenia w Legnickiej Bibliotece Publicznej. Tak właśnie minął nam program Co jest grane w Legnicy, a skoro minął, to czas się pożegnać. Dziękuję serdecznie, że byliście z nami. Kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych audycjach, a te od poniedziałku do piątku u nas w radiu.
3: Radio Złote Przeboje. 90 FM.